0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Na dziś po południu od zachodu stopniowo będzie się do nas nasuwać zatoka niżu nad Atlantyku i Morza Północnego z układem frontów atmosferycznych. No i niekorzystne warunki biometeo się zaczną, a na razie napływa do nas powietrze polarne morskie. W ciągu dnia od zachodu kraju będzie cieplejsze. Dziś maksymalnie na termometrach 23 stopnie. Wiatr słabiej umiarkowany, po południu miejscami porywisty, zachmurzenie duże z przejaśnieniami.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
5: 6.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Ponad 700 niewybuchów znalezionych na polu rolnika na Mazowszu. Minister sportu apeluje do PKOL-u o odwołanie Radosława Piesiewicza. Ruszył festiwal filmowy w Wenecji. Złotego Lwa odebrał George Clooney. Miriam Lipińska. Niebezpieczne znalezisko na Mazowszu. Ponad 700 niewybuchów, prawdopodobnie z czasów II wojny światowej, znalazł na polu rolnik z okolic Płońska. Amunicja została już zabezpieczona przez staperów z jednostki w Kazuniu. Naboje, granaty ręczne, pociski do granatników. To wszystko na polu w pobliżu zabudowań gospodarczych, mówi Eliza Koźlicka z płońskiej policji.
7: Mężczyzna wykonujący prace rolnicze natrafił w ziemi zaledwie około 20 metrów od zabudowań gospodarczych na przedmioty pochodzące prawdopodobnie z czasów II wojny światowej.
6: Służby podkreślają, że choć niewybuchy mają ponad 80 lat, wciąż mogły eksplodować. Minister sportu apeluje do środowiska sportowego o szybkie i stanowcze działania po aresztowaniu prezesa PKOL. W związku z kolejnymi wychodzącymi na jaw szczegółami działalności Radosława Piesiewicza, potrzeba naprawy i odbudowy zaufania do PKOL-u, wskazuje Jakub Rutnicki. Jak mówi, ma nadzieję, że w przyszłym tygodniu zarząd podejmie odpowiednie decyzje w tej sprawie.
8: To jest też kwestia niezależności Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Też myślę, że środowisko sportowe ma świadomość powagi tej sytuacji, że rzeczywiście kiedyś zgodzono się na to, aby Piesiewicz został prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ale teraz całe środowisko sportowe, niestety być może są jeszcze nieliczne wyjątki, no jednoznacznie o tym mówi, czas na zmiany.
6: Aresztowany Radosław Piesiewicz usłyszał dwa zarzuty, między innymi zarzut płatnej protekcji. Grozi mu nawet do 8 lat więzienia. Szef policji z Jeleniej Góry, który dosłownie bił się o benzynę, stracił stanowisko. Do internetu trafiło nagranie, na którym policjanci biorą udział w bójce na stacji paliw w Wałbrzychu. Awantura miała związek z kolejkami do dystrybutorów w wieczór poprzedzający wygaśnięcie pakietu CPN. Założycielka moskiewskiego hospicjum dla dzieci może trafić do rosyjskiego łagru na 10 lat. Rzekomo rozpowszechnia fałszywe informacje na temat wojny na Ukrainie. Chodzi o to, że wspomniała o cywilnych ofiarach i opublikowała w internecie apel o pomoc dla ukraińskich uchodźców. Założyła też fundusz na rzecz chorych dzieci, który do niedawna pomagał także ukraińskim uchodźcom z Rosji i Górskiego Karabachu. Do Polski wróciła z Hiszpanii ostatnia grupa naszych strażaków gaszących pożary lasów. Są to specjalnie wyszkoleni funkcjonariusze, którzy gaszą pożary w najbardziej niedostępnych miejscach.
9: Mieliśmy świetną okazję do zdobycia doświadczeń, poznania systemu ratowniczo-gaśniczego na terenach leśnych.
10: Paradoksalnie człowiek najlepiej uczy się boju.
6: Mówią strażacy Konrad Lisowski i Adrian Michałek. Rozpoczął się festiwal filmowy w Wenecji, jedna z najważniejszych imprez świata kina. Na inauguracji honorowego Złotego Lwa za całokształt twórczości odebrał aktor George Clooney. O główną nagrodę powalczą 22 filmy z całego świata, a wśród najbardziej oczekiwanych są włoski film To wydarzy się tej nocy i francusko-hiszpański Bunkier z Penelopą Cruz i Javierem Bardemem w głównych rolach.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Na rano.
3: A to nie film, to rzeczywistość. Budzimy się dzisiaj, czyli 3 września, 4 minuty po 6.
5: Jaki to mamy dzień dzisiaj? Jeżeli wam się coś miesza, bo pierwszy nie wypadł w poniedziałek, to jest środa.
3: To znaczy dzisiaj czwartek. Już czwartek.
5: Tak to wygląda o poranku właśnie. Pierwszy tydzień września, jesteśmy tu i teraz. Dzień dobry.
3: Grażyna Marciniak.
5: I Marzanna Forysiak.
2: Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz od samego rana.

0: Reklama.
1: Mamo, gotujemy się na bitki?
2: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z delikatesów centrum.
3: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
0: Reklama.
4: Jedenaście minut po szóstej, już ustaliliśmy, że dzisiaj czwartek od rana, no i to już taki czwartek szkolny, bo to 3 września, ale jeszcze jest bardzo spokojnie, jeszcze żadnych niebezpieczeństw w postaci jakichś kartkówek, sprawdzianów, chociaż nic tam jeszcze nie ma.
5: Trzeba sobie coś odświeżyć po wakacjach, przynajmniej te dzwonki, kiedy się zaczynają, kończą. Najważniejsze, że dzisiaj słońce wstaje od 6:08, więc jest już z nami, widoczne mniej czy bardziej, no i będzie nam dzisiaj ten czwartek umilać.
4: Do 19:33, dzień dłuższy od najkrótszego dnia roku, o całe 5 godzin i 31 minut. Jest całkiem nieźle. Lato cały czas. Do końca astronomicznego lata 19 dni, to 246 dzień roku, do końca roku 119 dni. No, budźcie się w miłych, słonecznych nastrojach, a my dla was gramy już teraz. Share.

0: proszę, jakie piękne, roześmiane zdjęcia. No tak o poranku, proszę bardzo. Blonda włosy, Piotr Żyła i Marcelina Ziętek imprezują u Stochów. Selfie w windzie, wygłupy i tańce do wokalu Karpier Bułecki. Taki mamy nagłówek. No i rzeczywiście mamy tutaj radosne zdjęcie o poranku. Piotr Żyła i Marcelina Ziętek wpadli na imprezę, która została zorganizowana w Zakopanem przez Ewę i Kamila Stochów. No i w sieci mamy, powiedziałabym, bardzo szczegółowa relacja z tego wieczornego, wyjątkowego wieczoru. Ale powiem tak, pan Piotr Żyła w grzywce blond, to trzeba chyba zobaczyć.
1: Może jednak to dobra zmiana, nigdy nie wiadomo. Syn Krawczyka pominięty w koncercie, na koncercie z okazji 80. urodzin ojca. No i tu też się dzieje niestety troszkę namieszane, nic dobrego. Konflikt Badacha i Szpaka wciąż trwa. Szok, jak zachowywali się na planie The Voice of Poland. Ale przecież oni mówią, że oni się absolutnie nie kłócą, tylko lubią sobie żartować.
0: O, proszę bardzo. Amerykański sen Nanny i Roberta Lewandowskich. No, na Instagramie pani Anny Lewandowskiej jest pełna sielanka z Chicago, treningi na dachu, ubrania od bardzo dobrych projektantów, do tego buziaki z Robertem. Ale rzeczywistość podobno jest mniej kolorowa, jak ustaliły kolorowa prasa. Lewandowscy wciąż nie mają domu i gwiazda gnieździ się w hotelu. No, jak to ktoś ładnie to napisał, to coś w rodzaju pudrowania rzeczywistości.
1: Nie wiem, jak wygląda ta rzeczywistość u Kasi Skrzyneckiej i Edyty Herbuś, ale tytuł brzmi tak. Skrzyneckiej nie mogli wybaczyć pasztetu, a Herbuś preparatu na stonkę. Teraz sytuacja drastycznie się zmieniła. Ja jestem zupełnie nie w temacie, może wy.
2: Dzień dobry. Radio Centrum.
0: 24 minuty po 6:00 i już za kilka minut do 6:30 wyjeżdżamy na drogi i będziemy mieć garść informacji dla kierowców.

0: Minęła 6:30.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka. Organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście od wału Staromiejskiego.
3: Informacje dla kierowców.
0: Dzień dobry kierowcy, jeśli właśnie otwalacie silniki i zastanawiacie się, czy dziś będzie spokojnie na drogach. No cóż, mamy kilka niespodzianek, a jeszcze wcześniej, więc poranna kawa będzie na pewno dobrym rozwiązaniem. Zaczynamy od Kalisza. Złota na długim odcinku jest jednokierunkowa, nie próbujcie więc wjeżdżać tam od ronda Żołnierzy Niezłomnych. Trwa przebudowa między rondem a ulicą Długosza, powstaje droga dla pieszych i rowerów. A jeśli idziecie w stronę Opatówka, tutaj cierpliwość przyda się jeszcze bardziej. Na krajówce numer 12 między Opatówkiem a Zdonami mamy ruch wahadłowy, zwężenia, nierówności i miejscami niezbyt przyjazne pobocza. Są też dziury, wykopy czy pełen pakiet atrakcji. Remont ma potrwać do końca roku, więc już niedługo. W Ostrowie remontowana jest ulica Wrocławska, przebudowywana ulica Leduchowskiego. Utrudnienia czekają też na krajówce numer 36 w kierunku Krotoszyna. W Pleszewie Zielona Lipowa i Osiedlowa ma zmienioną organizację ruchu, a na ulicy Kazimierza Wielkiego cały czas remont. W Krotoszynie Wiśniowa nadal z kłopotami. Jeszcze S11, obwodnica Kępna, ruch wahadłowy. Ograniczenie do 40 km na godzinę i tak ma być do 30 września.
4: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
5: Słychać od dłuższego czasu, że egzamin na

0: zachować ważność przez 24 miesiące. Jeśli ktoś w tym czasie nie zaliczy egzaminu praktycznego, to będzie musiał ponownie przystąpić do części teoretycznej. Na razie tak to wygląda tylko w planach. Czy to będzie przyszły rok, pewnie dowiemy się niebawem.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
2: Za 26 minut 7.

0: Reklama. Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
1: Zakupy tylko w Społem. Płatki śniadaniowe Pacific 250 gramów, Nesquik, Cini Mini lub Chocapic za 5,99. Wybierz Społem.
0: Reklama.

0: urodzeni.
1: A my sprawdzamy, któż dzisiaj przyszedł na świat, jeżeli chodzi o 3 września 2026. To może nie, bo to jeszcze za wcześnie, ale sprawdzamy tych, którzy dzisiaj mają urodziny razem z wami. Kto jeszcze świętuje? Jeżeli chodzi o rok 1875, bo zaczynamy od takiej najwcześniejszej daty, był to Ferdynand Porsche, niemiecki konstruktor samochodowy i założyciel marki Porsche. Jest też Stan Borys, piosenkarz, kompozytor i poeta, wykonawca przeboju Jaskółka Uwięziona, rocznik 41. Jest też Bogdan Łuszkiewicz, urodzony w 1964 roku, wokalista i lider zespołu Chłopcy z Placu Broni. Charlie Sheen, amerykański aktor filmowy i telewizyjny. Mamy również
2: Piotra Rubika, to kompozytor, dyrygent i producent muzyczny, oraz Maję Ostaszewską, aktorkę filmową i teatralną.
1: Mamy też garść informacji takich astrologicznych. Ci, którzy urodzili się 3 września, są inteligentni i wytrwali.
2: Ich atutem jest doskonała pamięć i wytrwałość. Nie poddają się trudnościom, nie przejmują krytyką.
1: Dlatego są niezależni, energiczni, udaje im się osiągnąć w życiu sukces finansowy.
2: W miłości są skryci i poważni, za to miewają problemy z okazywaniem swoich uczuć.
1: Często cierpią z powodu kompleksów i nawet przed bliskimi osobami wstydzą się swoich słabości.
2: Szczęśliwa cyfra dla urodzonych tego dnia to 3.
1: Kamień szlachetny turkus.
2: A sprzyjający znak zodiaku?
3: Kozior Rożec.
1: A dla was mamy specjalny przewój. Przewój budki suflera, takie tam do z najlepszymi życzeniami na urodziny.

0: Kick bada towary na sklepowych półkach, a powodem jest tak zwany downsizing, czyli zmniejszanie wagi lub objętości produktów bez informowania o tym klientów.
1: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie się tym zajmował. Szczegóły w wiadomościach o 7.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Reklama.
4: Dożynki, dożynki, dożynki! A na nich wystąpi Stach Chórski! Powiatowo-gminne dożynki w Rychnowie już w tę sobotę od 13:00 msza święta i korowód na plac dożynkowy, a od 14:15 występ artystyczny i orkiestra Dęta, o 19:00 Big Band po godzinach, 21:00 gwiazda wieczoru Stach Chórski! Zapraszają starosta Kaliski Jan Adam Kłysz i wójt gminy Blizanów Sławomir Musio i komitet organizacyjny.
5: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają pieczarki, śliwka i kalafior w super cenie. Z naszej produkcji ciasto skubaniec i bułka fitness, a z delicji pierogi z jabłkiem. Uwaga! Filet z kurczaka 19,90, szynka bez kości 17,90 i wołowina pręga 39,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Napój litrowy Hortex 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
6: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
3: Reklama.
7: Gramy. Tak.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Do południa pozostaniemy między rozległym niżem z nad Skandynawii i północno-zachodniej Rosji, a klinem wyżowym rozciągającym się od Atlantyku po Bałkany. A po południu od zachodu stopniowo będzie się nasuwać zatoka niżu z nad Atlantyku i Morza Północnego z układem frontów atmosferycznych. Dzieje się, a nadal napływa do nas powietrze polarne morskie od zachodu kraju cieplejsze. Dziś zachmurzenie duże z przejaśnieniami i maksymalnie 23 stopnie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
5: 7.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Zarzuty za śmiertelny wypadek na A1 pod Częstochową. Eksmisja na osiedlu maltańskim w Poznaniu i próba blokady. UOKiK sprawdzi, jak producenci informują klientów o mniejszej zawartości produktów. Miriam Lipińska. Są zarzuty i wniosek o tymczasowy areszt za śmiertelny wypadek na autostradzie A1 na Śląsku. Zarzuty usłyszał 32-letni kierowca ciężarówki, która wjechała w grupę pracowników drogowych. Czterech zginęło, czterech kolejnych zostało poważnie rannych. Za nieumyślne sprowadzenie katastrofy 32-latkowi grozi do 8 lat więzienia, mówi prokurator Tomasz Ozimek.
7: Śledztwo prokuratury okręgowej w Częstochowie będzie również dotyczyło wyjaśnienia domniemanych nieprawidłowości w zabezpieczeniu miejsc wykonywania prac serwisowych.
6: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad twierdzi, że miejsce prowadzonych prac było odpowiednio zabezpieczone. A w kabinie ciężarówki znaleziono karty wystawione na dwóch innych kierowców. Służą one do rejestracji czasu pracy. Prokuratorzy będą wyjaśniać, czy karty służyły do sfałszowania rzeczywistego czasu pracy. Dziś ciąg dalszy przesłuchań trojga zatrzymanych wczoraj w sprawie zonda krypto. To Rafał Z., znany biznesmen, inwestor i twórca internetowy, a także dwie kobiety. Jak mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, cała trójka nie tylko może przyczynić się do wyjaśnienia afery z giełdą kryptowalut, ale także pomóc w rozwikłaniu zagadki związanej z zaginięciem Sylwestra Suszka, twórcy zonda krypto.
8: Prowadzimy także postępowanie w kierunku wykrycia tych osób, które odpowiadają być może za śmierć właśnie pana Suszka. To śledztwo jest prowadzone wielowątkowo, więc każde z tych czynności dotyczą także tego elementu.
6: Na razie śledczy bardzo oszczędnie informują o sprawie. Eksmisja na osiedlu maltańskim w Poznaniu z protestem aktywistów w tle. Kościół, do którego należy teren, sprzedał go deweloperowi. Reprezentujący kurię prawnicy twierdzą, że mieszkanka odrzuciła proponowane formy pomocy i nie chciała opuścić domu. A z kolei według protestujących komornik nie miał uprawnień do eksmisji.
9: Ma wadliwy tytuł wykonawczy, czyli chce dokonać nielegalnej eksmisji. Nie chce podać papierów, które by udowadniały, że ma legalny tytuł, niewadliwy tytuł wykonawczy.
6: W czasie próby zablokowania eksmisji policja wylegitymowała ponad 60 osób, a w czasie interwencji dwie osoby zostały poszkodowane. Towary na sklepowych półkach pod lupą UOKiK-u. Powodem jest tak zwany downsizing, czyli zmniejszenie wagi lub objętości produktów bez informowania o tym klientów. Sprawdzamy, jak to wygląda, zwłaszcza gdy opakowania wyglądają tak samo, a jedynie zmieniła się waga ich zawartości.
10: Konsumentom trudno może być się połapać. Chodzi o to, żeby to było transparentne. Jest też coś takiego jak samoregulacja rynku, na którą też zawsze bardzo liczymy, bo jeżeli zaczynamy od dużych podmiotów, to są od razu przykładem dla wszystkich innych uczestników rynku.
6: Mówi Kamila Guzowska z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nowa rzymska stacja metra Koloseum, Fori Imperiali, powalczy o tytuł najpiękniejszej na świecie. To zresztą także jedna z najnowszych atrakcji turystycznych Wiecznego Miasta. Na nowoczesnej stacji muzeum można oglądać zabytki archeologiczne, m.in. pozostałości starożytnego budynku z zachowanymi freskami, prywatnych term i studni, czy fontannę z epoki Flawiuszów. Wyniki międzynarodowego konkursu nagradzającego wybitne architektoniczne osiągnięcia zostaną ogłoszone w grudniu w siedzibie UNESCO.
11: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Rozczarowujący dzień Polaków na US Open. Najpierw odpadł Hubert Hurkacz, po nim Magdalinet, następnie Magdalena Fręch i Kamil Majszak. Czyli z sześciorga naszych tenisistów została już w singlu tylko Iga Świątek. Po kolei Hurkacz przegrał po walce z rozstawionym z ósemką Amerykaninem Benem Sheltonem 3-6, 7-5, 6-7, 5-7. Linet w meczu, który był rozłożony na dwa dni, przegrała z Brytyjką Franceską Jones 4-6, 6-1, 3-6.
12: Myślę, że to też kwestia doświadczenia, żeby się do tego przyzwyczaić i po prostu za każdym razem wyjść i zacząć z takiego wysokiego celu. Mi się dzisiaj to udało, że zaczęłam naprawdę fajnie tego drugiego seta i po prostu no szkoda tego krótkiego momentu, gdzie miałam małe zawahanie.
11: Magdalena Fręch przegrała z Amerykanką Iwą Jowicz 5-7-3-6, a Majszak z Walentynem Waszerotem z Monako 4-6, 6-4, 6-7, 2-6. Kolejne dwie drużyny piłkarskiej Ekstraklasy odpadły w pierwszej rundzie Pucharu Polski w Pruszkowie. Miejscowy Zniczy Spadkowiczy z pierwszej ligi pokonał po rzutach karnych Krakowie 4-3. Natomiast w Łodzi Widzew przegrał z Koroną Kielce 0-1. Wiem, że nie było to ładne zwycięstwo, mówi trener Korony Jacek Zieliński.
13: Ja sobie zdaję z tego sprawę, że może to nie był najwyższej klasy styl w naszym wykonaniu, ale był bardzo skuteczny. Zagraliśmy naprawdę bardzo odpowiedzialnie, konsekwentnie. Być może z dużą dozą szczęścia, ale szczęście też czasami w życiu pomaga. No i przede wszystkim strzeliliśmy bramkę. Nie daliśmy się złamać tej gorącej atmosferze tutaj. Nic tylko się cieszyć. Gramy dalej, ale to jest dopiero pierwsza runda, także my tutaj znowu nie za wiele wygraliśmy dzisiaj.
11: Do drugiej rundy awansowała wczoraj m.in. Polonia Warszawa, Ruch Chorzów czy Arka Gdynia. Piłkarki nożne Czarnych Sosnowiec uległy w Belgii OHA Leuven 1-2 w rewanżowym meczu trzeciej, ostatniej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzeń. Pierwsze spotkanie polski zespół przegrał 1-4 i trafi do eliminacji Pucharu Europy. W fazie zasadniczej Champions League wystąpi łącznie 18 drużyn. Finał odbędzie się pod koniec maja na Stadionie Narodowym w Warszawie. Mathieu Brennan z ekipy Wisma Liza Bike wygrał w miejscowości Lorca 11 etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Brytyjczyk odniósł już trzecie zwycięstwo etapowe w tegorocznej Vuelcie. Czerwoną koszulkę lidera zachował Hiszpan Enric Mas, który o minutę i 18 sekund wyprzedza Słoweńca Primoża Roglicza.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
3: Proszę, proszę, dzisiaj mamy zadbać o siebie i innych, bo warto tworzyć się na to, co dobrego ludzie mają nam do zaoferowania.
14: Druga połowa dnia będzie bardziej dynamiczna, zainteresują nas nowe propozycje, no i może okaże się, że znajdziemy jeszcze czas na coś nowego.
3: To ma być świetny dzień na sztukę, na twórczość, no i na randkę. A szczegóły już za kilka minut w horoskopie.
2: Centrum Radio

0: Reklama.
1: Budujesz, remontujesz, a może planujesz swoją inwestycję? 3 i 4 września Centrum Budowlane KFOX w Kaliszu zaprasza na Dni Otwarte. Czekają na Ciebie przedstawiciele znanych marek budowlanych, prezentacje produktów, fachowe doradztwo oraz konkursy z nagrodami. Zobacz, zapytaj, poznaj rozwiązania dla swojej budowy. 3 i 4 września od 9. Centrum Budowlane KFOX, Kalisz Rzymska 38. KFOX, Twój partner w budowaniu.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają pieczarki, śliwka i kalafior w super cenie. Z naszej produkcji ciasto z Kubaniec i bułka Fitness, a z delicji pierogi z jabłkiem. Uwaga! Filet z kurczaka 19,90, szynka bez kości 17,90 i wołowina pręga 39,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Napój litrowy Hortex 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
0: Reklama.
3: Dzień dobry z Kalisza.

0: Radia Centrum.
1: Baranie, to sobie postanowisz, to szybko zrobisz, ale musisz być samodzielny. Pamiętaj, że nie warto krytykować ludzi z byle powodu. Postaraj się być bardziej wyrozumiały, a zdobędziesz więcej sympatii. Na szczęście twoje pomysły okażą się na tyle dobre, że wszyscy na nich zyskają. Coś pięknego może dzisiaj wpaść w twoje ręce.
2: Byk! Z entuzjazmem zabierz się do działania, inni będą lepiej cię rozumieć, kłopotów będzie mniej, ciekawych tematów do dyskusji więcej. Jeszcze dzisiaj szansa na spotkanie sympatycznych osób będzie twórczo. Popołudnie sprzyja też drobnym obowiązkom, ale też i dbaniu o urodę.
1: A bliźniak będzie dzisiaj w świetnym humorze, a nawet zabierze się za trudniejsze zadania. Po południu zapowiada się więcej ciekawych spotkań, w jakich będziesz aktywnie uczestniczyć. Masz też idealny czas na rozwijanie swoich zainteresowań, a wieczorem znajdź chwilkę dla siebie, kiedy odpoczniesz, zobaczysz świat w jeszcze lepszych barwach.
2: Raku, zwolnij tempo, nie spiesz się do twojego znaku. Dzisiaj dzień nie będzie sprzyjał koncentracji. Możesz nawet mieć trudności z przedstawianiem swoich pomysłów. To się zmieni już po południu. Osobiście pilnuj ważnych spraw, nie miej do nikogo pretensji. Wieczorem odpocznij i zadbaj o swoje duchowe sprawy.
1: Lwie, dzień minie szybko, a ewentualne problemy uda się sprawnie rozwiązać. Ale chwilami możesz czuć się trochę bardziej zmęczony, a nawet zniechęcony do współpracy z niektórymi osobami. Twoje pomysły spotkają się z uznaniem. Zamiast się martwić, idź na spacer, siłowy albo na przykład jogę. Żeby złapać do wszystkiego dystans, potrzebujesz więcej wolności i odpoczynku.
2: Panno, będziesz sumienny i dobrze zorganizowany. Chętnie podejmiesz się ambitnych zadań, aby im tylko udowodnić, czy masz zdolności przywódcze. A jeśli chodzi o finanse, całkiem nieźle. Dzień może przynieść szansę na zdobycie dodatkowych pieniędzy. Po pracy czas na odpoczynek, a w miłości masz dzisiaj powodzenie.
1: Wagą, Wenus w koniunkcji do twojego znaku sprzyja dobrym relacjom z otoczeniem. Będziesz miał wiele znakomitych pomysłów zawodowych. Zapisz je, żeby o nich nie zapomnieć. Chętnie też zajmiesz się domem, porozmawiasz z bliskimi na ważne tematy. Możecie układać plany na przyszłość i umawiać się na różne wspólne działania.
2: Skorpionie, poczujesz przypływ energii, zajrzysz do miejsc, w których dzieje się coś ciekawego. W pracy chętnie poszukasz ciekawszych niż zwykle zadań. A dzisiaj wyrażaj się o wszystkim z sympatią. Czas na imprezę, sztukę albo hobby to po południu. Możesz też zacząć nową sprawę.
1: Strzelec powinien uważać na szczegóły różnych zadań, bo możesz być trochę rozkojarzony. Niektóre nowe zadania mogą cię irytować, bo wydadzą się bardzo skomplikowane. Możliwe są też drobne pomyłki i zguby, bo ktoś pomyli się lub ty zapomnisz o ważnym drobiazgu. Czasami tak bywa, ale ty nie miej do siebie pretensji, bo po prostu może warto trochę odpocząć. Popołudnie sprzyja sztuce i rozrywce.
2: Koziorożcu, będziesz w dobrym nastroju, przydasz się dzisiaj innym, bo będziesz miał świetne wyczucie nastrojów, możesz też z powodzeniem łagodzić konflikty. Zasłużysz na uznanie, po południu czas na najbliższe relacje, znajdź też chwilę na kolację albo spacer.
1: Wodnik poczuje, że musi trochę zwolnić tempa, przyjrzyj się swoim emocjom, pożegnaj problemy i kompleksy. Warto też pobyć wśród życzliwych ludzi, bo przyjaciele zainspirują cię do nowych pomysłów. Miłości masz powodzenie, jeśli szukasz kogoś do pary, to działaj i przestań myśleć o dawnych relacjach.
2: Ryby, pieniądze będą dla ciebie ważnym tematem. Nawet jeśli będziesz chciał porozmawiać z innymi o czymś innym, to rozmowa i tak zejdzie na finanse. Nie masz się co o nie martwić. A dzisiaj zbierz się na odwagę do rozmowy o podwyżce. Jeśli ostatnio nie czułeś się w pracy szczególnie doceniany, to ta sytuacja wkrótce może się zmienić, a popołudnie sprzyja odpoczynkowi.
0: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.
1: 20 minut po 7:00.

0: Reklama. Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie. Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia. Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20. W soboty do 16.
1: Zakupy tylko w Społem. Daftona. Musy owocowe 100 gramów. Truskawka jabłko, banan marchew lub jabłko ananas za złoty 89. Wybierz Społem.
2: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
3: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret skeczów męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret moralnego niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października Arena Kalisz. Partnerzy Radio Centrum Kalisz. Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
4: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń Artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
0: Reklama.
5: Od radia.
6: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
7: z Eweliną Dudek, naczelniczką Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kalisza, porozmawiamy o statystykach rozpoczętego roku szkolnego oraz nowościach, które czekają na uczniów, nauczycieli i rodziców. Hashtag warto posłuchać.
6: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
5: Od radia dla Ciebie.

0: Zakaria, poranku, a przed nami wiadomości. Wiadomości z naszej najbliższej okolicy i Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o wypadku BMW w powiecie kaliskim. Czy Towarzystwo Opieki Paliatywnej doczeka się kanalizacji? A na koniec Marek Szpera w podwójnej roli.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: BMW dachowało na Krajowej 12. Do zdarzenia doszło w środowe popołudnie w gminie Szczytniki w powiecie kaliskim.
3: Do zdarzenia doszło na drodze krajowej numer 12 za miejscowością Szczytniki. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 24-letni kierowca pojazdu marki BMW najprawdopodobniej zasnął za kierownicą, zjechał na lewe pobocze, następnie auto uderzyło w przepust drogowy i dachowało na poboczu. 24-letni kierowca w chwili zdarzenia był trzeźwy.
2: Powiedziała Radiu Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, rzecznik prasowy kaliskiej policji. Mężczyzna kierujący BMW został przewieziony do szpitala. Dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia będą badać kaliscy policjanci pod nadzorem prokuratury.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Czy Kaliskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej doczeka się włączenia do sieci kanalizacyjnej gminy Opatówek? Zgodnie z informacjami, które Radio Centrum pozyskało, miejscowe władze prowadzą prace, które finalnie mają włączyć hospicjum w Rozdziałach do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.
4: Burmistrz Opatówka Sebastian Wardencki przekazał nam, że obecnie trwają prace nad poszerzeniem granic

0: podwójnej roli grającego asystenta trenera Kima Rasmussena. Najstarszy zawodnik Rebut KP Ostrowia przyznaje, że jak pojawi się konieczność, wejdzie na boisko pomóc swoim kolegom, ale dla niego priorytetem w tym sezonie będzie wprowadzanie do gry Igora Chojnackiego, młodego zawodnika, który uchodzi za duży talent i będzie miał okazję to udowodnić. Jestem gotowy do gry, ale nie chcę zabierać minut młodzieży, powiedział Radiu Centrum Marek Szpera.
1: Rola asystenta już będzie taka, myślę, bardziej oficjalna. Jeżeli będę potrzebny, to będę grał. Chcemy bardzo uruchomić Igora, bo chłopak, wiadomo, już wchodzi w ten wiek, że jeżeli nie odpali, robimy wszystko i głównie to też na mnie spoczywa, żeby tym chłopakiem się zająć. Taki mam umowę z trenerem Kimem i zrobię wszystko, żeby z mojej strony on dostał jak najwięcej informacji. Wiadomo, też nie za dużo, żeby go nie przebodźcować, ale Dima już jest zawodnikiem doświadczonym, który da sobie zawsze radę, a my chcemy zrobić tak, żeby ten Igor wchodził. No i też po części, żeby mu nie zabierał minut, nie? Bo z tym się trzeba liczyć i chłopak będzie miał w tym roku szansę, żeby zaistnieć.
0: Powiedział Radiu Centrum Marek Szpera. Igor Chojnacki gra już drugi sezon w Ostrowie. Drugą część poprzednich rozgrywek stracił przez kontuzję. Przygotowania do tego sezonu też rozpoczął pechowo od złamania nosa, stąd też w sparingach grał w specjalnej masce.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka, organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście od wału staromiejskiego.
5: Informacje dla kierowców.
6: Już za chwilę, już za kilka minut szkoły zapełnią się uczniami, a to oznacza, że poranny ruch może być nieco większy, zwłaszcza większy niż w ostatnich tygodniach. Rodzice z dziećmi, szkolne autobusy, rowery, hulajnogi. Warto więc wyjechać kilka minut wcześniej i przede wszystkim uważać na pieszych, a my zaczynamy nasz przegląd kłopotów drogowych od Kalisza. Uwaga na ulicę Złotą, na drugim odcinku jest teraz jednokierunkowa. Od strony Ronda Żołnierzy Niezłomnych w ulicę Złotą nie wjedziemy. Trwa tam przebudowa między rondem a ulicą Długosza. Powstaje droga dla pieszych i rowerów. A jeśli z Kalisza ruszacie w stronę Opatówka, no tutaj cierpliwość przyda się jeszcze bardziej. Na krajówce 12 mamy całodobowy ruch wahadłowy, zwężenia, nierówności, nieumocnione pobocza, no i wykopki, czyli odcinek, na którym zdecydowanie lepiej nie testować osiągów samochodu. Poza Kaliszem remonty także w Ostrowie, na ulicy Wrocławskiej i Lutuchowskiego, utrudnienia na krajówce nr 36 w stronę Krotoszyna. W Preszewie zmiany m.in. na ulicy Kazimierza Wielkiego, w Krotoszynie z kolei nadal utrudnienia na Wiśniowej. I jeszcze S11 za Kępnem. Ruch wahadłowy i ograniczenie do 40 km na godzinę.
2: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
7: Druga fala podwyżek na stacjach może się okazać, że jeszcze w tym tygodniu nas czeka. Ceny paliw mocno wzrosły po zakończeniu programu CPN. Analitycy rynku paliw spodziewają się kolejnego ruchu w górę. Średnia cena oleju napędowego może mieć rekordową wysokość. W tym tygodniu może dojść do 8,50 zł za litr. Jeśli chodzi o benzynę, może to się mieścić w przedziale 7,60-7,70 za litr.
2: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
6: 22 minuty zostały do 8:00.

0: reklama.
1: Dożynki, dożynki, dożynki! A na nich wystąpi Stach Chórski! Powiatowo-gminne dożynki w Rychnowie już w tę sobotę od 13:00 msza święta i korowód na plac dożynkowy, a od 14:15 występy artystyczne i orkiestra Dęta, o 19:00 Big Band po godzinach, 21:00 gwiazda wieczoru Stach Chórski! Zapraszają starosta Kaliski Jan Adam Kłysz i wójt gminy Blizanów Sławomir Musioł i komitet organizacyjny.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.

0: Oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
2: Reklama.
3: Radio Centrum. Radio Rano.

0: tego jeszcze nie było, ale w przypadku prezydenta Trumpa to wiele rzeczy właśnie można opatrzyć takim komentarzem. Tego jeszcze nie było, a jest.
1: Złota moneta z wizerunkiem Donalda Trumpa pojawiła się już od wczoraj w sprzedaży.
0: Tak,
1: no
0: jest.
1: I okazuje się, że nawet się tworzą wirtualne kolejki, żeby ją dostać, bo nie ma tak, że edycja nie jest limitowana i nie ma tam jakiejś określonej liczby tych monet.
0: Tym samym Donald Trump stał się drugim w historii urzędującym prezydentem, którego wizerunek znalazł się na pieniądzach. Pierwszym był Calvin Coolidge, niejaki z 1926 roku. No nie da się ukryć, że na razie te monety pełnią funkcję kolekcjonerską, ale mogą być wykorzystywane jako środek płatniczy.
1: Złota jedna dolarówka. 250 tysięcy sztuk monet to wszystko na 250-lecie niepodległości Stanów Zjednoczonych.
0: Na razie są kolejki, ale kto wie, może prezydent będzie łaskawy i jeszcze trochę dorzucą
1: monetami wszystkich.

0: Reklama.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają pieczarki, śliwka i kalafior w supercenie. Z naszej produkcji ciasto skubaniec i bułka fitness, a z delicji pierogi z jabłkiem. Uwaga! Filet z kurczaka 19,90, szynka bez kości 17,90 i wołowina pręga 39,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Napój litrowy Hortex 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
2: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce oraz sołectwa Biskupice Łoboczne, Mączniki i Śliwniki zapraszają na dożynki gminne. 5 września, Stadion Miejski w Nowych Skalmierzycach. Start od 14:00. Czekają na was regionalne smaki, dobra zabawa i muzyczne emocje. O 20:00 gwiazda wieczoru zespół Golec Orkiestra. Do wspólnej zabawy porwą was także Top Girls.
6: Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy i gości. Jerzy Łukasz Walczak, burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce.
7: DNG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko. Operator CNC. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DNG Mori Pleszew zaprasza. Reklama.
8: Dzień dobry z Kalisza.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Poranek, żeby nie powiedzieć chłodny, to powiem rześki. 14 stopni w tej chwili na termometrach, odczuwalna 15 i piękne słońce. Cześcio! Ale z tego, co mówią synoptycy, tak właśnie dzisiaj ma być, czyli trochę chmur, trochę słońca, ciśnienie na razie stabilne, 1019 hektopaskali, 8 km na godzinę, z taką oszałamiającą prędkością wieje wiatr, więc delikatnie, no może padać, z tego, co mówią synoptycy, ale to późne popołudnie, ewentualnie wieczór.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła 8. Radio
2: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Są zarzuty za brutalne zabójstwo w Kędzierzynie-Koźlu. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło wrzesień miesiącem profilaktyki. Lubelski czek turystyczny rozszedł się jak świeże bułeczki. Miriam Lipińska. Sąd zajmie się dziś wnioskiem o tymczasowy areszt dla 19-latka podejrzanego o brutalne zabójstwo 49-letniej kobiety w Kędzierzynie-Koźlu. Jakub L. usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Wszystko wydarzyło się w piątek. Kobieta wyszła na spacer z psem do lasu obok domu. Została zamordowana uderzeniami młotka i ciosem w brzuch nożem. 19-latek został zatrzymany po tym, jak wrócił na miejsce zbrodni po kilku dniach.
6: A potem okazało się, że w plecaku miał jeszcze przedmiot, który jako żywo odpowiada nam typowanemu narzędziu zbrodni.
5: Mówi prokurator Stanisław Bar. 19-latek przyznał się do winy. Śledczym powiedział też, że to on w lipcu w podobny sposób w Opolu zaatakował przypadkowego mężczyznę. Ofiara nadal jest w ciężkim stanie w szpitalu. Wrzesień ma być miesiącem szczególnej troski o zdrowie. Ministerstwo Zdrowia rozpoczyna ogólnopolską kampanię edukacyjną pod hasłem Profilaktyka, podaj dalej. Akcja ma zachęcić Polaków nie tylko do regularnych badań, ale również do przypominania o nich rodzinie, przyjaciołom i znajomym. W codziennym pośpiechu profilaktyka często schodzi na dalszy plan, podkreśla ministra Jolanta Sobierańska-Grenda.
7: Mamy nieodpłatne badania, mamy nielimitowane świadczenia i na mamografię, i na cytologię. Mamy również od 1 października program, który będzie badaniem przesiewowym w kierunku raka płuca. Natomiast ciągle mamy bardzo niską zgłaszalność na te badania.
5: Ważnym elementem profilaktyki będzie również promowanie kolonoskopii. W zaledwie kilkadziesiąt minut rozeszła się pierwsza pula lubelskiego czeku turystycznego. To jednak nie koniec, będą kolejne nabory, mówi Rafał Kamieniecki, prezes Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
8: Druga tura zacznie się w październiku, jest przeznaczona 1000 czeków do wygenerowania, a na listopadową turę jest ponad 300 czeków. Serdecznie zapraszamy tutaj wszystkich obywateli, turystów z całej Polski.
5: W ramach programu turyści dostają 300 zł na osobę na dofinansowanie noclegu. Żeby skorzystać z ulgi, trzeba zarezerwować co najmniej dwie noce z rzędu. Rosja zamyka niemiecki ośrodek kulturalny Instytut Goethego. To po tym, jak Niemcy oskarżyły Moskwę o incydent z dronem na lotnisku w Lipsku i zapowiedziały zamknięcie rosyjskiego domu w Berlinie. Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow oświadczył, że zamknięte zostaną Instytuty Goethego w Moskwie, Petersburgu i Jekaterynburgu. Wracamy do kraju. Najdłuższe tramwaje w Polsce będą jeździły po Gdańsku. Miasto właśnie podpisało umowę z bydgoską PESą na budowę 20 takich pojazdów, skrojonych specjalnie pod powstającą trasę łączącą południe stolicy Pomorza z dzielnicą Wrzeszcz. Tramwaje będą miały blisko 47 metrów długości, mówi Maciej Lisicki, prezes spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje.
9: Warto jeszcze podkreślić, że nie tylko długość, ale też szerokość. Te tramwaje będą najszersze w Gdańsku, bo normalnie mamy w standardzie 2,40 m, a tu będzie 2,46 m. To jest niby niedużo, ale wbrew pozorom dla przestrzeni wewnętrznej ma duże znaczenie.
5: Składy pomieszczą 300 pasażerów. Przyjadą do Gdańska za 3 lata.
2: Kursy walut.
3: Sprawdzamy o poranku średnie ceny w kantorach. Euro po 4,32 zł, dolar amerykański po 3,73 zł, frank szwajcarski po 4,59 zł i funt brytyjski 5,03 zł.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty po 8.

0: szczęście.
1: Reklama. Dożynki, dożynki, dożynki! A na nich wystąpi Stach Chórski! Powiatowo-gminne dożynki w Rychnowie już w tę sobotę od 13:00 msza święta i korowód na plac dożynkowy. A od 14:15 występ artystyczny i orkiestra Dęta. O 19:00 Big Band po godzinach. 21:00 gwiazda wieczoru Stach Chórski! Zapraszają starosta Kaliski Jan Adam Kłysz i wójt gminy Blizanów Sławomir Musioł i komitet organizacyjny.
2: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
3: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
2: Polecam Michel Moron.
3: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16:00 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
1: Reklama.
5: Dzień dobry z Kalisza.

0: No proszę, mamy pomysł dla tych, którzy chcieliby zniknąć z radara, dokładnie z oka kamery miejskiego monitoringu.
1: Pewien projektant z Berlina stworzył hawajską koszulę, no i ona potrafi taki miejski monitoring zmylić.
0: Tak, wszystko dzięki psychodelicznemu wzorowi w różach, pomarańczach i zieleni, bo podobno człowiek ją zakłada, kamera patrzy i jajaj, podobno zaczyna się zastanawiać, co ja widzę. Czy to na pewno człowiek?
1: Może jakaś dziwna papuga. Okazuje się, że koszula jest przetestowana z konkretnym systemem rozpoznawania obiektów. Co prawda nie jesteśmy niewidzialni, bo inna kamera czy algorytm może nas już zobaczyć, ale zawsze to w jakiś sposób działa.
0: No jeżeli marzyliście jakieś pelerynie niewidce w takich sytuacjach, no to na razie musi wystarczyć hawajska koszula w wersji cyberpunk. Może niekoniecznie będzie pasowała do wizerunku, ale proszę, jaka całkiem korzystna sytuacja.

0: Reklama.
1: Budujesz, remontujesz, a może planujesz swoją inwestycję? 3 i 4 września Centrum Budowlane Kafox w Kaliszu zaprasza na Dni Otwarte. Czekają na Ciebie przedstawiciele znanych marek budowlanych, prezentacje produktów, fachowe doradztwo oraz konkursy z nagrodami. Zobacz, zapytaj, poznaj rozwiązania dla swojej budowy. 3 i 4 września od 9. Centrum Budowlane Kafox, Kalisz Rzymska 38. Kafox, Twój partner w budowaniu.
2: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać tylko w Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki, krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy!
3: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2%. UHT Mleko Vita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
4: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Spektakl Granice Teatru Werum Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury jeszcze raz pojawi się na scenie.
2: 8:30, szczegóły w wiadomościach z regionu.

0: Na zegarze już minęła 8:30, a przed nami wiadomości z południowej Wielkopolski Łukasz Kostecki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Gmina Koźminek z nowym budynkiem od samorządu województwa wielkopolskiego. Szczegóły za chwilę. Ponadto zielony spektakl w Krotoszyńskim Ośrodku Kultury. A na koniec sport i kaliscy szczypiorniści przed pierwszym meczem.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Samorząd województwa wielkopolskiego przekazał w formie darowizny dla gminy Koźminek budynek po byłym oddziale leczenia uzależnień alkoholowych w Murowańcu. Gmina wystąpiła o te darowizny ze względu na plany na zagospodarowanie tego budynku.
3: Przez wiele lat stał pusty i myślę, że to jest bardzo ważne, żeby można było go wykorzystać na różne cele społeczne, ale w tym miejscu też chcemy we współpracy z gminą utworzyć Centrum Niemarnowania Żywności jako oddział Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku, więc chcemy, żeby ten obiekt, który jest bardzo ładnie położony, uratować przed zniszczeniem i żeby służył mieszkańcom i gminy Koźminek, powiatu kaliskiego, ale również całej Wielkopolski.
2: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Wartość darowizny wyceniono na ponad 1 800 000 zł, a sejmik województwa wielkopolskiego uchwałę w tej sprawie podjął w czerwcu.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Już w ten piątek o 19:00 kolejna i już ostatnia okazja, by obejrzeć spektakl Granice Teatru Werum Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury.
4: Jest to historia miasta Aurea, w którym jeden nagłówek w lokalnej prasie, prowadzonej przez niejakiego Vito, wywołuje podział między zwolennikami działaczki Magdaleny F., a nowym prezydentem Cornelem Spencerem. Opowieść o manipulacji i tworzeniu narracji łączy intrygę z relacjami między bohaterami, a całość staraliśmy dopełnić się autorskimi piosenkami i choreografiami. Spotkamy się w sali Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury, której wnętrze współgra z klimatem przedstawienia i wybraliśmy właśnie to miejsce, żeby dopełnić wizualnie całą historię miasta Aurea.
2: Powiedziała Radiu Centrum Zuzanna Kozina-Bułałuciak, dyrektor Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury, a także reżyserka spektaklu. Spektakl przeznaczony jest dla widzów powyżej 16 roku życia, a jego partnerem medialnym jest Radio Centrum. Trzech nowych szczypiornistów będzie w tym sezonie reprezentować

0: Teraz w arenie te treningi są intensywne.
1: Tak, no najcięższy okres w sezonie. Trzeba gdzieś tam dokręcić tą śrubkę, żeby akumulatory się naładowały na resztę sezonu. Zazwyczaj po dwa razy dziennie trenujemy, prawie codziennie, także no jest trochę.
2: Wydaje mi się, że jako zespół te nowe osoby się dobrze wkomponowały. Jako zespół stanowimy fajną paczkę i to jest też ważne, żeby w zespole była atmosfera i to będzie nas napędzało do jeszcze lepszej gry.
3: A powiedzieli Radiu Centrum Mateusz Habiar, środkowy rozgrywający, który dołączył do Netland MKS Kalisz, oraz Rafał Kuptel, trener kaliskich piłkarzy ręcznych. Z zespołu po minionym sezonie odeszli Joel Ribeiro i Mikołaj Białowąs, a pierwsza okazja, by zobaczyć skład na ten sezon w akcji 5 września w arenie w czasie meczu z Industrią Kielce. Już teraz wszystkie nazwiska na naszej stronie internetowej.
4: www.rc.fm Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
6: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka, organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście od wału Staromiejskiego.
7: Informacje dla kierowców.
8: Mam nadzieję, że już za Wami dobra pierwsza kawa i porządne śniadanie. Zaglądamy teraz na drogi i sprawdzamy, gdzie kierowcy dziś muszą się liczyć z remontami, zwężeniami i zmianami organizacji ruchu. A zaczynamy teraz od Ostrowa Wielkopolskiego. Remontowana jest ulica Wrocławska. Na odcinku od Ronda Bankowego do Ronda Miast Partnerskich zobaczycie mnóstwo pachołków, tu zwężenia, ograniczenie prędkości, a te prace potrwają jeszcze kilka miesięcy. Utrudnienia także na ulicy Leduchowskiego, między ulicą Piłsudskiego a Strzelecką, miejscowe zwężenia i ograniczenia prędkości. A jeśli jedziecie dalej w kierunku Krotoszyna, pamiętajcie o przebudowie krajówki nr 36 na odcinku Zacharzew Lamki Łąkociny. Kalisz, tutaj szczególnie uważajcie na Złotą. Na długim odcinku jest jednokierunkowa od strony Ronda Żołnierzy Niezłomnych. Wjazdu nie ma. Trwa przebudowa od Ronda do Długosza, powstaje droga dla pieszych i rowerów. A jeśli z Kalisza jedziecie do Opatówka, no to krajówka nr 12 wita. Całodobowy ruch wahadłowy, zwężenie, nierówności, nieumocnione pobocza, a miejscami także wykopy. Czasami trzeba naprawdę solidnie poczekać. Remont potrwa do końca tego roku, więc już coraz bliżej. W Przeszewie zmiany m.in. na ulicy Kazimierza Wielkiego, a w Krotoszynie utrudnienia na Wiśniowej, a na S11 za Kępnem wahadło i 40 km na godzinę.
4: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
6: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
9: To już od jutra nowe przepisy dotyczące prawa jazdy wprowadzają surowsze zasady dla kierowców. Od 4 września właśnie zacznie obowiązywać okres próbny, w którym 3 poważne wykroczenia mogą oznaczać utratę uprawnienia.
8: Za 22 minuty 9.
4: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama. Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie. Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia, Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20, w soboty do 16.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają pieczarki, śliwka i kalafior w super cenie. Z naszej produkcji ciasto skubaniec i bułka fitness, a z delicji pierogi z jabłkiem. Uwaga! Filet z kurczaka 19,90, szynka bez kości 17,90 i wołowina pręga 39,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Napój litrowy Hortex 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
2: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października. Arena Kalisz. Partnerzy. Radio Centrum Kalisz. Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
3: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
4: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
0: Reklama. Kalendarz muzyczny.
5: Rok 1964, ważna data dla polskiej muzyki. Wtedy urodził się Bogdan Łyszkiewicz, lider i wokalista grupy Chłopcy z Placu Broni.
6: Nazywany często był Johnem Lennonem, takim polskim Johnem Lennonem. Kocham wolność. Chłopcy z Placu Broni.

0: Kalendarz muzyczny.
1: 1983 i piosenka Neila Diamonda Red Red Wine, która zyskała wtedy drugie życie.
2: W nowej wersji grupy UB40 znalazła się na pierwszym miejscu zestawienia w Anglii.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe będą mogły zakazać najmu krótkoterminowego, a Sejm dołączył wczoraj poprawkę w tej sprawie do rządowego projektu ustawy.
2: No, szczegóły w wiadomościach o godzinie 9.
3: Reklama.
4: Budujesz, remontujesz, a może planujesz swoją inwestycję? 3 i 4 września Centrum Budowlane Kafox w Kaliszu zaprasza na Dni Otwarte. Czekają na Ciebie przedstawiciele znanych marek budowlanych, prezentacje produktów, fachowe doradztwo oraz konkursy z nagrodami. Zobacz, zapytaj, poznaj rozwiązania dla swojej budowy. 3 i 4 września od 9. Centrum Budowlane Kafox, Kalisz Rzymska 38. Kafox, Twój partner w budowaniu.
5: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce oraz sołectwa Biskupice Łoboczne, Mączniki i Śliwniki zapraszają na dożynki gminne. 5 września, Stadion Miejski w Nowych Skalmierzycach. Start od 14. Czekają na Was regionalne smaki, dobra zabawa i muzyczne emocje. O 20:00 gwiazda wieczoru zespół Golec Orkiestra. Do wspólnej zabawy porwą Was także Top Girls.
8: Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy i gości. Jerzy Łukasz Walczak, burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce.
9: DNG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko operator CNC. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DNG Mori Pleszew zaprasza.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: No proszę, na termometrach za dużo nie drgnęło, bo teraz 15, ale odczuwalna już podskoczyła do 18 stopni i już trochę mniej chmur. W każdym razie w Kaliszu dziś przeważnie słonecznie o tej porze. Dzisiaj może być różnie, bo może być i trochę więcej przyjaźnień, i trochę zachmurzenia. Miejscami również opady deszczu, ale z tego co mówią synoptycy, to te przyjdą do nas dopiero późnym wieczorem albo późnym popołudniem. Maksymalnie dziś na termometrach zobaczymy 23 stopnie w regionie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła 9.
5: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Zonda Krypto mogła sponsorować także narodową kadrę piłkarzy. Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe będą mogły zakazać najmu krótkoterminowego. Sosnowiec zachęca do powiększania rodziny. Uruchomił nowy program. Miriam Lipińska. Zonda Krypto mogła zostać sponsorem piłkarskiej reprezentacji Polski. Jak informuje portal Onet, jesienią zeszłego roku szef giełdy kryptowalut Przemysław Kral miał spotkać się z prezesem PZPN-u Cezarym Kuleszą we włoskim Bergamo i negocjować kontrakt sponsorski. Zonda Krypto oferowała PZPN-owi 10 milionów złotych rocznie. Ostatecznie jednak obie strony się nie dogadały i do podpisania umowy nie doszło. A dziś w prokuraturze ciąg dalszy przesłuchań trojga zatrzymanych wczoraj w związku z aferą Zonda Krypto. Jednym z nich jest Rafał Z., biznesmen, inwestor i twórca internetowy. Założyciel Zonda Krypto, Sylwester Suszek, zarzucał mu wyprowadzenie pieniędzy z tej giełdy. Suszek później zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach. Pozostali zatrzymani to dwie kobiety. Żona gangstera, Mariana W., pseudonim Maniek, który jest głównym podejrzanym w sprawie zaginięcia Suszka. Druga to prawa ręka Mariana W. w biznesach paliwowych. Prowadzi w Czeladzi bazę paliw. To tam był po raz ostatni widziany Suszek, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
7: Nie są to tak zwane osoby z pierwszych stron gazet, ale zdaniem prokuratury mają kluczowe informacje i dowody na temat całej tej afery, także na temat zaginięcia pana Suszka.
6: Marian W. miał kierować gangiem i wystawić fikcyjne faktury na 1,5 miliarda złotych. Część tych pieniędzy miało zasilić giełdę Zonda Krypto. Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą zyskać możliwość zakazywania najmu krótkoterminowego w zarządzanych przez siebie budynkach. Sejm dołączył wczoraj poprawkę w tej sprawie do rządowego projektu ustawy. Początkowo projekt zakładał tylko stworzenie rejestru lokali przeznaczonych na krótki wynajem. Jednak pod naciskiem między innymi mniejszych koalicjantów do projektu dołączono nowy zapis.
8: Ja się bardzo cieszę, że ostatecznie przede wszystkim pan premier Donald Tusk posłuchał mojego głosu, czy pani minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, bo to my od pół roku mówimy o tym, że nie jesteśmy przeciwko najmu krótkoterminowego, a jesteśmy za tym, żeby uwzględniony był tutaj zarówno interes osób, które chcą, rodzin, które po prostu wynajmują w taki sposób mieszkania z jednej strony, ale z drugiej strony, żeby także był interes osób, które mieszkają po sąsiedzku.
9: Bardzo się cieszę, że pomimo początkowego oporu i rezerwy ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki udało nam się ich przekonać do tych zmian.
6: Mówili Kamil Wnuk z Polski 2050 i Daria Gosek-Popiołek z Lewicy. Alerty RCB dla mieszkańców Szczecina i powiatu kolskiego w Wielkopolsce. W obu tych miejscach zaplanowano dziś ćwiczenia. W Szczecinie to ćwiczenia służb z użyciem pirotechniki, z kolei w powiecie kolskim będą testy syren. W obu przypadkach służby apelują o zachowanie spokoju. I na koniec lokalny sposób na walkę z niżem demograficznym, czyli programy maluszkowe w Sosnowcu. Od teraz rodzice, którzy doczekają się trzeciego lub kolejnego dziecka, dostaną 10 tysięcy złotych jednorazowego świadczenia.
10: Warunkiem tak naprawdę będzie tylko mieszkanie wspólnie z dzieckiem w Sosnowcu oraz posiadanie ważnej sosnowieckiej karty miejskiej, która uprawnia do tych środków.
6: Mówi Krzysztof Polaczkiewicz z magistratu, a to nie koniec wsparcia. Od stycznia w Sosnowcu rodzicom będzie przysługiwał 1000 zł za narodziny drugiego dziecka.
11: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Strefa medalowa jest już naprawdę blisko. Polskie siatkarki zagrają dzisiaj w Stambule o awans do półfinału Mistrzostw Europy. Nasz zespół nie przegrał jeszcze w turnieju żadnego meczu. W ćwierćfinale zagra dzisiaj z Holandią, mówi środkowa Maja Koput.
12: No miejmy nadzieję, że zostało jeszcze 3 mecze. No na pewno ten 1 mecz i trzeba zbierać wszystkie siły. I no coś powiem szczerze, że takie mecze już zaczynają nakręcać, że no tu wchodzi adrenalina i mimo, że czuć to zmęczenie, to myślę, że i tak damy z siebie maksa.
11: Na zwyciężenie meczu Polska-Holandia czekają już w półfinale Włoszki, które pokonały wczoraj Szwedki 3-1, a Serbia o finał zagra z lepszym z pary Turcja-Niemcy. Iga Świątek zagra dziś o awans do trzeciej rundy US Open. Rozstawiona z ósemką Polka zmierzy się z Nadią Podrozką z Argentyny. Tradycyjnie Świątek w wielkoszlemowym turnieju musi dźwigać ciężar oczekiwań polskich kibiców, bo została sama. Wieczorem i w nocy Magda Linette przegrała w pierwszej rundzie z Brytyjką Franceską Jones, a Magdalena Fręch z Amerykanką Iwą Jowicz. W drugiej rundzie Hubert Hurkacz przegrał w 4 setach z Amerykaninem Benem Sheltonem, a Kamil Majszak z Valentynem Wascherotem z Monaco. Linette odpadła z singla, ale zagra jeszcze w deblu dziś w parze z Mają Chwalińską.
13: Gramy też przeciwko bardzo tytułowanym dybliskom, więc będzie mimo wszystko bardzo trudno, a my gramy razem, tak naprawdę będziemy grać pierwszy mecz, więc będziemy musiał gdzieś tam się troszkę odnaleźć na korcie.
11: Polska para zmierzy się z rozstawionymi z piątką Chinką Haniu Guo i francuską Krystyną Mladenowicz. Krakowia i Widzew to kolejne 2 zespoły z Ekstraklasy, które odpadły z piłkarskiego Pucharu Polski już w pierwszej rundzie. Pasy przegrały w Pruszkowie z drugoligowym Zniczem po rzutach karnych, a Łodzianie przegrali 0-1 z Koroną Kielce. Dziś Awia Świdnik zagra z Wieczystą Kraków, GKS Tychy z ŁKS-em Łódź, a Śląsk Wrocław z Pogonią Szczecin. Ostatni mecz pierwszej rundy 15 września, wtedy druga drużyna Widzewa zagra o awans z Polonią Bytom. A dziś jeszcze zaległości będzie odrabiać Ekstraklasa, a konkretnie nasi pucharowicze. Raków Częstochowa zmierzy się z Górnikiem Zabrze, a Lech Poznań z Jagiellonią Białystok.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
3: 9:06. Dzisiaj obchodzimy Dzień Wieżowców, więc jeżeli ktoś mieszka w takim wysokościowcu, to on dzisiaj może sobie poświętować. No, na przykład imprezą na balkonie, jeżeli macie.
4: Można wypić kawę prawie na dachu. Antoni, Bartosz i Bartłomiej taką imieninową piją, gdziekolwiek jesteście, to dzisiaj od rana pozdrawiam was bardzo serdecznie, ale to jeszcze nie wszyscy.
3: Tak, pełne grono to jeszcze Bronisław, Grzegorz, Izabela, Jani, Szymon. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Rain in, Sam Fender, Olivia Dean, teraz specjalnie dla was. Najlepsze życzenia.

0: Reklama.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Zakupy tylko pspołem. Red Bull. Napój energetyczny 250 ml. Energy Drink, biała brzoskwinia lub Red Bull Zero za 5,59. Wybierz pspołem.
3: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Reklama.
6: Dzień dobry z Kalisza.

0: Ostatnio lato takie upalne, że wszyscy szukają rozpaczliwie odrobiny chłodu. No i okazuje się, że w Seulu wpadli na pewien pomysł.
1: Tak, są takie rozwiązania, które mają zapewnić dzień pieszym. Wśród proponowanych rozwiązań znajduje się m.in. sadzenie drzew o szerokich koronach i montaż marki z nadchodnikami. Fajne, prawo do cienia, super.
0: Chodzi też o bezpieczeństwo ludzi. System zielonych chodników ma być połączony właśnie ze sobą i to bardzo miło wtedy będzie się spacerowało w takim skwarze. Nawet jeżeli centrum miasta.
1: No, dzisiaj mamy w tej chwili 18, jeżeli chodzi o temperaturę odczuwalną, ale przypomnijcie sobie, jak to było, kiedy się chyłkiem przeciskaliśmy przez różne miejsca zacienione, jak było 35.
0: Pojedyncze kurtyny w mieście nawet nie wystarczają.
2: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.
7: Od radia.
8: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
9: z Eweliną Dudek, naczelniczką Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kalisza, porozmawiamy o statystykach rozpoczętego roku szkolnego oraz nowościach, które czekają na uczniów, nauczycieli i rodziców. Hashtag warto posłuchać.
8: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
7: Od radia dla ciebie.
10: 25 minut po godzinie 9. Jadalny czy niejadalny?
11: No właśnie, bardzo ważna ocena. Sanepid oferuje bezpłatną ocenę i identyfikację zebranych grzybów przez dyżurujących grzyboznawców i warto skorzystać, jeżeli wybieracie się z koszyczkiem do lasu, a potem no, chcecie coś wrzucić na talerz.
10: A te grzyby pojawiają się już w lasach na południu Wielkopolski. Szczegóły o 9.30.
8: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Minęła 9.30. Co w regionie? O tym opowie Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o sprawdzeniu zebranych grzybów w kaliskim sanepidzie, nowej wystawie w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, a na koniec sport i wielki sukces kickboksera z południowej Wielkopolski.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: W lasach południowej Wielkopolski są już grzyby. Kaliski sanepid przypomina o najważniejszej zasadzie, by zbierać tylko te, których jesteśmy na 100% pewni. Przypomina jednocześnie, że w razie potrzeby specjaliści Kaliskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej służą pomocą.
4: W sezonie grzybowym zawsze dostępni są klasyfikatorzy bądź grzyboznawcy i mogą porady grzybowych udzielać. Można się z grzybami do nas zawsze zgłosić, tylko trzeba pamiętać, że my robimy ocenę grzybów, które widzimy. Czyli trzeba przyjść z wszystkimi grzybami zebranymi. Nie może to być tak, że przynosimy jednego grzyba i mówimy, że każdy inny, który został w domu, jest identyczny. Grzyby przynosimy zawsze w całości, czyli musi być i kapelusz, i trzon grzyba, bo są to cechy istotne, które różnicują grzyby.
2: Powiedziała Radio Centrum Maria Wiśniewska, klasyfikator grzybów świeżych powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Kaliszu, a klasyfikatorzy grzybów bądź grzybozawcy, którzy mogą badać grzyby zarówno świeże, jak i suszone w sezonie grzybowym, dostępni są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 10 i od 13.30 do 14.30.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Od środy w Galerii Centrum w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu podziwiać można wystawę prac Krzysztofa Łopczowskiego, artysty wizualnego pochodzącego z Ostrowa Wielkopolskiego. Artysta, operując światłem, cieniem i fakturą, buduje obrazy, które sprawiają wrażenie niemal materialnych, a jego prace balansują na granicy iluzji i rzeczywistości.
5: Prezentuję 26 rysunków łącznie. Jest to cykl, który nazwałem Stany Przejściowe. Tak samo też się nazywa wystawa. Są to prace wykonane wyłącznie za pomocą ołówka. Natomiast ja pracuję w ten sposób, że każdy z rysunków jest przeze mnie wcześniej zaprojektowany w programie 3D. Z tego powodu, że sam proces rysowania wygląda w ten sposób, że nie ma po prostu miejsca na pomyłkę. Poza tym w mojej twórczości jest, myślę, bardzo ważne to połączenie, to zderzenie tych dwóch światów, projektowania cyfrowego z tradycyjnym warsztatem.
2: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Łopczowski. Ekspozycja jest nagrodą Roberta Kucińskiego, dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, przyznaną w ramach salonu wiosennego organizowanego przez Galerię Operis Artis, a podziwiać ją można do niedzieli 27 września. Mieszkaniec Kajewa w gminie Gołuchów, Filip Sujka, zdobywcą Pucharu Świata w kickboxingu. Podczas zmagań, które odbywały się w minionym tygodniu w Budapeszcie, Filip rywalizował w formule kicklight do 94 kg.
6: Pokonał kolejno Niemca Bilgina Erola, Brytyjczyka Harego Taylora i Izraelczyka Karama Asada. Jak przekazał w mediach społecznościowych, był to dla niego bardzo wymagający dzień, ale jednocześnie ogromna dawka doświadczenia i kolejny krok w rozwoju. Warto podkreślić, że dla Filipa to były pierwsze zawody w nowej kategorii wagowej. Wcześniej sięgał on po m.in. Mistrzostwo Świata Juniorów w K1, Mistrzostwo Świata Seniorów w Kicklight oraz Puchar Świata Juniorów w K1. Filip ponadto jest 12-krotnym mistrzem Polski.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut do 10:00.

0: Reklama.
1: Dożynki, dożynki, dożynki! A na nich wystąpi Stach Chórski. Powiatowo-gminne dożynki w Rychnowie już

0: sobotę od 13:00 msza święta i korowód na plac Dożynkowy, a od 14:15 występy artystyczne i orkiestra Dęta. O 19:00 Big Band po godzinach. 21:00 gwiazda wieczoru Stach Chórski. Zapraszają starosta Kaliski Jan Adam Kłysz i wójt gminy Blizanów Sławomir Musioł i komitet organizacyjny.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają pieczarki, śliwka i kalafior w super cenie. Z naszej produkcji ciasto skubaniec i bułka fitness, a z delicji pierogi z jabłkiem. Uwaga! Filet z kurczaka 19,90, szynka bez kości 17,90 i wołowina pręga 39,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Napój litrowy Hortex 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
2: Reklama.
3: Dzień dobry z Kalisza.

0: Połowa roku za nami, bardzo szybko to upłynęło, ale już są pewne statystyki dotyczące tego, jakich imion nam przybyło w kraju.
1: Tak, mamy najświeższe trendy. Okazuje się, że Polacy najchętniej nadawali swoim dzieciom imiona Zofia i Nikodem.
0: Te klasyczne imiona nie tracą na popularności, ale w czołówce właśnie są właśnie takie zestawienia. Sprawdzamy, co jeszcze gdzieś tutaj po drodze jest ważne dla tych, którzy nadają imiona swoim dzieciom. Lubią sięgać po te, które łączą tradycję z nowoczesnością.
1: Tak, nie da się ukryć, że w zestawianiu tych najpopularniejszych imion są takie, które od lat cieszą się uznaniem i te, które wracają, takie od dawna nieznane, wracają do popularności. Mamy tak, na pierwszym miejscu Zofię, mamy też Zuzannę, mamy Maję, jest też Hanna, Laura, Oliwia, Pola, Julia, Alicja i Antonina, to ta pierwsza dziesiątka.
0: No pięknie, to ja biorę się za chłopców, zdeklasował konkurencję Nikodem, a tuż za nim Antoni, Jan, no i oczywiście jest również Leon, jakoś tak często słychać, że Franciszek.
1: Tu jest spadek z trzeciego miejsca.
0: A, to widzisz, to jesteś tutaj dobrze zorientowana. No ale mamy i Aleksandra, Ignacego, Stanisława, Jakuba, Mikołaja. Tak pierwsza dziesiątka wygląda.
1: No i Polki i Polacy nie rezygnują z nadawania drugiego imienia. Okazuje się, że wielu rodziców się na to decyduje.
0: Wśród tych drugich imion chłopców są Jan, Piotr i Józef najczęściej.
1: A dziewczynki Maria, Anna i Zofia.
0: No cóż, wspomnijcie kiedyś Marzannę.
2: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.

0: Reklama.
1: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać tylko w Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki, krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy!
2: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października. Arena Kalisz. Partnerzy. Radio Centrum Kalisz. Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Od rana piękne słońce i do tego jeszcze prawie bezchmurne niebo, ale w ciągu dnia miejscami mogą się trafić opady deszczu i zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Maksymalnie do 23 stopni, miejscami 24 na słupku rtęci. Wiatr słaby, umiarkowany, a po południu miejscami porywisty z południowego zachodu. Biometr na razie jest obojętny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
5: 10.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Jest wyrok za aferę korupcyjną w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Pakiet CPN zniknął, ceny paliw wzrosły. O ile? Kolejna próba sabotażu w Niemczech. Miriam Lipińska. Kary więzienia za aferę korupcyjną w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Dwie urzędniczki brały łapówki za przyspieszanie procedur legalizacji pobytu cudzoziemcom, głównie Ukraińcom. Proceder miał miejsce jeszcze przed wojną na Ukrainie. Jedna z urzędniczek pójdzie do więzienia na 2 lata, druga dostała karę w zawieszeniu, a dwie inne oskarżone w tej sprawie kobiety za wręczanie urzędniczkom łapówek dostały po 1,5 roku więzienia.
6: Organizowały obywatelom Ukrainy nielegalny wjazd na terytorium Rzeczypospolitej. Polski.
5: Mówi sędzia Tomasz Kaszyca. Pośredniczki wykorzystywały też chaos organizacyjny w urzędzie. W ciągu tygodnia średnia cena benzyny 95 wzrosła o 1,06 zł do 7,63 zł za litr. Z kolei diesel, jak wyliczył portal e-petrol.pl, podrożał o 88 zł do 8,39 zł. Poniedziałek był ostatnim dniem obowiązywania rządowego pakietu CPN, czyli niższego VAT-u na paliwa i mechanizmu ceny maksymalnej, a po jego wygaśnięciu VAT wrócił do swojej normalnej 23% wysokości, a wraz z nim ceny poszły w górę. W prokuraturze są taśmy w sprawie zonda krypto, poinformował o tym minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Nie chciał jednak ujawnić, kogo dotyczą. Zastrzegł natomiast, że nie stanowią one elementu szantażu wobec osób potencjalnie powiązanych ze sprawą giełdy kryptowalut. Minister przekazał też, że śledczy mają roboczą hipotezę dotyczącą tego, co stało się z byłym szefem giełdy kryptowalut, Sylwestrem Suszkiem. Za granicę nieudana próba podpalenia w pobliżu siedzib firm zbrojeniowych w Monachium. Do incydentu doszło minionej nocy. Dziennik Süddeutsche Zeitung informuje, że ładunki zapalające zostały wyrzucone z samochodu. Policja zatrzymała dwoje podejrzanych, to obywatele Bułgarii. Niemieckie służby sprawdzają obecnie ewentualny motyw polityczny tego zdarzenia. A to kolejny podobny incydent w ostatnich dniach. W tym tygodniu doszło do prób sabotażu w pobliżu elektrowni węglowej na wschodzie Niemiec i stacji elektroenergetycznej w Bergheim koło Kolonii. Dziś rozstrzygnie się, kto ostatecznie wystartuje w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa. Do godziny 16 komitety mają czas na zgłoszenie kandydatów i przedstawienie co najmniej 3000 prawidłowo zebranych podpisów poparcia. Póki co zarejestrowanych kandydatów jest dwoje, to Michał Drewnicki z PiS i Aleksandra Owca z partii Razem. Wielcy producenci pod lupą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Powodem jest tak zwany downsizing, czyli zmniejszanie wagi lub objętości produktów. Urząd sprawdza, czy przedsiębiorcy rzetelnie o tym informują, zwłaszcza w przypadkach, gdy opakowanie się nie zmieniło, mówi Kamila Guzowska z biura prasowego UOKiK.
7: W downsizingu chodzi o to, że ta waga jest podana prawidłowo, czyli tutaj producent rzetelnie informuje, że na przykład jest 90 gram, ale nie informuje, że to się zmieniło. Cena jest ta sama, konsumenci najczęściej to zjawisko zauważają w produktach spożywczych.
5: Choć downsizing nie jest nowym zjawiskiem, to UOKiK zabrał się za nie dopiero teraz, po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który dał urzędowi narzędzia do walki z tym procederem.
8: 5 minut po 10:00.

0: Reklama.
1: Dożynki, dożynki, dożynki! A na nich wystąpi Stach Chórski! Powiatowo-gminne dożynki w Rychnowie już w tę sobotę od 13:00 msza święta i korowód na plac dożynkowy, a od 14:15 występ artystyczna i orkiestra Dęta, o 19:00 Big Band po godzinach, 21:00 gwiazda wieczoru Stach Chórski! Zapraszają starosta Kaliski Jan Adam Kłysz i wójt gminy Blizanów Sławomir Musioł i komitet organizacyjny.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Budujesz, remontujesz, a może planujesz swoją inwestycję? 3 i 4 września Centrum Budowlane Kafox w Kaliszu zaprasza na dni otwarte. Czekają na Ciebie przedstawiciele znanych marek budowlanych, prezentacje produktów, fachowe doradztwo oraz konkursy z nagrodami. Zobacz, zapytaj, poznaj rozwiązania dla swojej budowy. 3 i 4 września od 9. Centrum Budowlane Kafox, Kalisz Rzymska 38. Kafox, Twój partner w budowaniu.
0: Reklama.

0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: Meldujemy się w świecie celebrytów.
2: No i będzie drogą. Aryna Sabalenka dynamicznie rozwija swoją karierę nie tylko na tenisowych kortach, ale także w globalnym marketingu. Inkasuje rocznie miliony dolarów z kontraktów reklamowych, takich tłustych, no bo skręca w stronę marek luksusowych i lifestyle'owych. No i oczywiście od czasu do czasu coś tam sobie założy. Ostatnio pokazała się w takim zestawie biżuterii, no na który długo musielibyśmy pracować. W jego skład wchodził naszyjnik, kolczyki oraz bransoletka. Wykonane zostały one z 18-karatowego żółtego złota i zawierają 127 kamieni, karatów kamieni szlachetnych, m.in. szafiry, turmaliny, tanzanity, spinele i granaty. No jakieś 1,5 miliona złotych i jest nasz.
1: Oprócz wartości też pewnie trochę to waży. Mandaryna i Michał Wiśniewski wydali wspólny utwór, a internet zapłonął. Ależ piękna i wzruszająca piosenka. Niektórzy zdają, ależ piękna para. No już parą byli, potem się rozstali i teraz znowu są. I w życiu, i na scenie. Tego utworu już można posłuchać, jak brzmi ten wielki powrót. No i być może znów się okaże, że jeszcze coś więcej ze sobą stworzą.
2: A teraz będzie o pewnym, no właśnie owszem, jeszcze nie wiadomo, na razie to para. Brad Pitt powrócił na pierwsze strony gazet, tym razem media spekulują, że wraz z partnerką stanęli już na ślubnym kobiercu. To takie troszkę ciekawe jest. Oni zaczęli się spotykać w 2022 roku. Chodzi o Brada Pitta i Inez Dramon. No czasami się tam spotykają i widzą, czasami wrzucają różnego rodzaju swoje zdjęcia i tak dalej. No wiadomo, że to internet od razu szybciutko sobie przyswaje, ale ostatnio okazuje się, że pan Brad Pitt mówi o swojej dziewczynie. Pani Pitt. No i od razu oczywiście media zareagowały. Czy jest to już jakiś prognostyk na przyszłość, czy jeszcze nie? Nie wiadomo.
3: Dzień dobry z Kalisza. Reklama.
4: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam. Anna Maria Palusińska-Szulc.
5: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
6: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
7: Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie, Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia, Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20, w soboty do 16.
3: Reklama.
8: Baila. Let me see you dance, baby.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Cykl koncertów w Pleszewie.
2: No tak, my o tym będziemy mówić w wiadomościach o 10.30. Można też błysnąć kreatywnością i wymyślić nazwy dla 6 nowych autobusów elektrycznych w Ostrowie.
1: Szczegóły o 10.30.

0: 10:30, co w regionie, o tym opowie Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Szukają nazwy dla autobusów elektrycznych. Szczegóły za chwilę. Ponadto zaprosimy na koncerty w kościołach, a na koniec sport i pierwsze punkty ostrowskiego żużlowca.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Miejski Zakład Komunikacji w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza konkurs na nazwy dla 6 nowych autobusów elektrycznych. Nowe pojazdy powiększyły flotę elektryków w Ostrowskiej Komunikacji Miejskiej do 22 pojazdów.
3: W konkursie poszukiwane są oryginalne jedno- lub dwuwyrazowe nazwy, które kojarzą się z ekologią, energią albo elektrycznym napędem. Można zgłosić dowolną liczbę pomysłów, a każdą propozycję można dodatkowo uzasadnić. Elektryczne autobusy MZK mają już w Ostrowie swoje charakterystyczne nazwy. To m.in. Bateriusz, Pantograf, Solarek, Elektron, Antysmog, Cichobus czy Prądek. Teraz czas na 6 zupełnie nowych. Konkurs jest otwarty dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego, gminy Ostrów Wielkopolski oraz gmin i miast objętych komunikacją MZK. Propozycje można przesyłać do 30 września do godziny 15 na adres podany na stronie internetowej spółki. 6 zwycięskich nazw poznamy 20 października. Ich autorzy otrzymają upominki ufundowane przez MZK oraz firmę Solaris. Ostrowski MZK ma już 22 autobusy elektryczne. To niemal połowa floty miejskiego przewoźnika liczącej obecnie 51 pojazdów. A to jeszcze nie koniec. MZK ma zakontraktowane 4 kolejne autobusy elektryczne, które mają trafić do Ostrowa w 2027 roku. Dla Radio Centrum Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Muzyka ponownie wypełni kościoły Pleszewa i okolic. Zajezdnia Kultury po raz kolejny zaprasza na cykl koncertów Muzyka w Kościelnej Nawie, a wszystkie wydarzenia są bezpłatne.
4: To będzie muzyczna podróż w wyjątkowych przestrzeniach świątyń dekanatu pleszewskiego. Zajezdnia Kultury w Pleszewie zaprasza na kolejną odsłonę cyklu Muzyka w Kościelnej Nawie. Opiekę artystyczną nad wydarzeniem sprawuje dr Maria Rutkowska. Ona też poprowadzi koncerty. Pierwszy już 6 września o godzinie 16 w kościele świętego Mikołaja w Grodzisku, gdzie wystąpią Paweł Kroczek grający na klarnecie i Michał Gajda na akordeonie. Tego samego dnia po mszy świętej wieczornej artyści grają w kościele Najświętszego Zbawiciela w Pleszewie. W niedzielę 13 września muzyka zabrzmi w Sowinie i w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Pleszewie. Z kolei 27 września koncerty zaplanowano w kościele w Kuczkowie i w kościele Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela w Pleszewie, gdzie Rafał Rachwał zagra na saksofonie, a Maria Rutkowska na fortepianie. Finałem cyklu będzie koncert papieski 11 października w Kowalewie, gdzie wystąpi barokowe trio Nowa Sidera w składzie Monika Agatowicz, Natalia Agatowicz i Monika Woźniak. Organizatorzy koncertów zapraszają wszystkich, którzy chcą połączyć muzykę z niezwykłą atmosferą kościelnych wnętrz. Na wszystkie koncerty wstęp jest wolny. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Piotr Rudowicz, 16-letni wychowany Kterzet Ostrowi, w środę w Opolu zapisał na koncie swoje pierwsze zwycięstwa w przygodzie z żużlem. Ostrowski zespół wygrał ostatnią rundę zawodów szkoleniowych drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów.
5: Jeszcze kilka lat temu ostrowska młodzież rywalizowała w finałach drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów i zdobywała w nich medale. Obecnie to tylko piękne wspomnienia, bo Terzet Ostrowia odpadła z rywalizacji w DMPJ już na fazie ćwierćfinałowej, stąd też w myśl regulaminu bierze w drugiej części sezonu udział w zawodach szkoleniowych. Ich ostatnia runda odbyła się w środę w Opolu i zakończyła wygraną Ostrowi, która zgromadziła 30 punktów przed gospodarzami, kolejarzem Opole, Orłem Łódź i Śląskiem Świętochłowice. W zawodach komplet 12 punktów zdobył Filip Seniuk, który był najbardziej doświadczonym w tym towarzystwie. Reszta to zawodnicy, którzy stawiają pierwsze kroki w żużlu. 16-letni Piotr Rudowicz w Opolu zdobył 9 punktów, wygrywając 2 wyścigi. 5 punktów wywalczył Dawid Skrzypiński, który na koniec zawodów zanotował groźnie wyglądające upadki, ale na szczęście bez poważniejszych konsekwencji. 4 oczka dołożył Damian Paździor. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 24 minuty do 11.

0: przeminął, nigdy nie przeminął.
1: Reklama. DNG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko. Operator CNC. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DNG Mori Pleszew zaprasza.
2: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października Arena Kalisz. Partnerzy Radio Centrum Kalisz. Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
1: Reklama.

0: Reklama. Burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce oraz sołectwa Biskupice Łoboczne, Mączniki i Śliwniki zapraszają na dożynki gminne. 5 września, Stadion Miejski w Nowych Skalmierzycach. Start od 14:00. Czekają na Was regionalne smaki, dobra zabawa i muzyczne emocje. O 20:00 gwiazda wieczoru, zespół Golec Orkiestra. Do wspólnej zabawy porwą Was także Top Girls.
1: Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy i gości. Jerzy Łukasz Walczak, burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce.
2: Budujesz, remontujesz, a może planujesz swoją inwestycję? 3 i 4 września Centrum Budowlane Kafoks w Kaliszu zaprasza na dni otwarte. Czekają na Ciebie przedstawiciele znanych marek budowlanych, prezentacje produktów, fachowe doradztwo oraz konkursy z nagrodami. Zobacz, zapytaj, poznaj rozwiązania dla swojej budowy. 3 i 4 września od 9:00. Centrum Budowlane Kafoks, Kalisz Rzymska 38. Kafoks, Twój partner w budowaniu.
3: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Mon.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
0: Reklama.
5: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
6: Gdańsk kupił najdłuższe w Polsce tramwaje i między innymi ten temat już o 11:00 na antenie Radia Centrum.
7: Ja powiem tylko tak, nie tramwajem i nie na piechotę, tylko zupełnie innym. Jak to było? To ja był tak czerwony szerszeń?
8: Klasycznie samochodem.
6: Tak, no, tak. A może to być bączek?
8: I to jeszcze dieslem.
7: Nie, no słuchajcie, no bączek, jak to brzmi? Tam maszyna jest. Tam,
8: dojechałem.
7: Tam parę koni siedzi pod tym.
8: Znaczy, powiem tak, u mnie tych wielu koni mechanicznych nie ma. Ale dają na nadmiar nie cierpię.
7: Dają radę.
8: Tak. Dowożą mnie do pracy na dyżur. Cieszę się, 11:00 za chwilę, więc będziemy wspólnie grać.
6: I z muzyką na pewno Tomek Michalek tutaj pozostanie z wami. A
7: my zabieramy nasze konie.
6: No,
7: do usłyszenia, papa.
5: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Za chwilę 11, a na termometrach już 21 stopni. Teraz w Kaliszu, Ostrowie i okolicy. Dziś maksymalnie 22-23. Jeszcze teraz słonecznie, choć synoptycy twierdzą, że może się zachmurzyć i nawet miejscami lokalnie słabo popadać. No oby tym razem się nie sprawdziło.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 11.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Niemieccy śledczy o próbie podpalenia dwóch firm zbrojeniowych w Monachium. Nocna akcja ratunkowa w Tatrach, 12 toprowców i dron w akcji. Gdańsk kupił najdłuższe w Polsce tramwaje, ale nie chodzi o bicie rekordu. Miriam Lipińska. To mogła być próba zamachu, mówią niemieccy śledczy o nocnym incydencie w Monachium w pobliżu siedzib dwóch firm zbrojeniowych. Postępowanie jest prowadzone pod kątem motywu politycznego. Jak poinformował dziennik Süddeutsche Zeitung, ktoś wyrzucił z samochodu ładunki zapalające. Według gazety policja zatrzymała dwoje podejrzanych, obywateli Bułgarii. To już kolejny niepokojący incydent w ostatnich dniach po próbach sabotażu w pobliżu elektrowni węglowej na wschodzie Niemiec i stacji elektroenergetycznej koło Kolonii. A do pożarów w zakładach produkujących dla wojska doszło też niedawno w Polsce. W Skarżysku Kamiennej, w zakładzie produkującym części do dronów i w Lublinie. A dlatego, jak informuje szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, sztab generalny i Wojska Obrony Terytorialnej przygotowują się do wzmocnienia ochrony najważniejszych prywatnych firm o strategicznym znaczeniu.
6: Poleciłem szefowi sztabu generalnemu, dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, przygotowaniu również planów na zwiększenie aktywności, jeżeli takie wnioski ze strony policji będą do wojska, będziemy na to gotowi.
5: Wicepremier przypomniał, że prywatne firmy o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa mają obowiązek przedstawić własne plany ochrony. Dwie urzędniczki i dwie pośredniczki pracy skazane za aferę korupcyjną w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Chodziło o przyspieszanie spraw o pozwolenie na wjazd do Polski i pracę dla co najmniej kilkudziesięciu obywateli Ukrainy w zamian za łapówki. Proceder miał miejsce w latach 2019-2020. Tysiące spraw były wtedy w urzędzie opóźnione. Brakowało też jasnych zasad wydawania decyzji.
7: Od widzimisię urzędnika zależało, kiedy taki dany wniosek, zaproszenie zostanie sformalizowane. Jednocześnie ci urzędnicy, biorąc pod uwagę, iż sami przyjmowali te wnioski od ciągle tych samych osób w ilościach hurtowych, to doskonale wiedziały, że zaproszenia stwierdzały nieprawdę.
5: Uzasadnia wyrok sędzia Tomasz Kaszyca. Najsurowszą karę dostała jedna z urzędniczek. To 2 lata więzienia. Druga została skazana na rok więzienia w zawieszeniu. Z kolei dwie pośredniczki spędzą za kratami po 1,5 roku. Wyrok nie jest prawomocny. Całonocna akcja ratunkowa w Tatrach na Rysach. O pomoc poprosił toprowców turysta, który doznał urazu kolana. Mężczyzna wraz z drugim turystą utknął na wysokości około 2300 metrów nad poziomem morza, mówi ratownik dyżurny Topr Łukasz Stępek.
8: Ostatecznie udało się ich sprowadzić bez znoszenia do morskiego oka i apia takim pośród 5.30.
5: Ratownicy dostarczyli też turystom dronem pakiet grzewczy. Gdańsk będzie mieć najdłuższe w Polsce tramwaje. Właśnie zamówił 20 47-metrowych pojazdów. Będą kursować na powstającej linii tramwajowej Gdańsk-Południe-Wrzeszcz. Tramwaje będą większe, bo muszą pomieścić więcej pasażerów.
9: To ile osób zmieści się maksymalnie w takim dużym tramwaju?
10: Zmieści się tak zgodnie z normą, to powyżej 300 osób, w tym 100 miejsc siedzących.
5: Mówi Maciej Lisicki, prezes spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje. Długie gdańskie tramwaje, podobnie jak linia, będą gotowe za 3 lata.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.

0: Wybierz z Połem. W waszym domu widać kobiecą rękę?
1: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
2: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają pieczarki, śliwka i kalafior w super cenie. Z naszej produkcji ciasto skubaniec i bułka fitness, a z delicji pierogi z jabłkiem. Uwaga, filet z kurczaka 19,90, szynka bez kości 17,90 i wołowina pręga 39,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Napój litrowy Hortex 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
2: DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko operator CNC. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DMG Mori Pleszew zaprasza.
3: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
4: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października. Arena Kalisz. Partnerzy. Radio Centrum Kalisz. Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
0: Reklama.
5: Od radia.
6: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
7: z Eweliną Dudek, naczelniczką Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kalisza, porozmawiamy o statystykach rozpoczętego roku szkolnego oraz nowościach, które czekają na uczniów, nauczycieli i rodziców. Hashtag warto posłuchać.
6: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
5: Od radia dla ciebie.

0: Czas na kolejne wiadomości. Te o 11.30 ma dla Was Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o wypadku w powiecie kaliskim. Sprawdzimy, czy Towarzystwo Opieki Paliatywnej doczeka się kanalizacji, a na koniec Marek Szpera w podwójnej roli.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: BMW dachowało na Krajowej 12. Do zdarzenia doszło w środowe popołudnie w gminie Szczytniki w powiecie kaliskim.
4: Do zdarzenia doszło na drodze krajowej nr 12 za miejscowością Szczytniki. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 24-letni kierowca pojazdu marki BMW najprawdopodobniej zasnął za kierownicą, zjechał na lewe pobocze, następnie auto uderzyło w przepust drogowy i dachowało na poboczu. 24-letni kierowca w chwili zdarzenia był trzeźwy.
2: Powiedziała Radiu Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, rzecznik prasowy kaliskiej policji. Mężczyzna kierujący BMW został przewieziony do szpitala. Dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia będą badać kaliscy policjanci pod nadzorem prokuratury.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Czy Kaliskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej doczeka się włączenia do sieci kanalizacyjnej gminy Opatówek? Zgodnie z informacjami, które Radio Centrum pozyskało, miejscowe władze prowadzą prace, które finalnie mają włączyć hospicjum w Rozżałach do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.
5: Burmistrz Opatówka Sebastian Wardęcki przekazał nam, że obecnie trwają prace nad poszerzeniem granic aglomeracji Opatówek. Formalności prawne w tej sprawie mają się zakończyć jesienią. To kluczowy proces, który pozwoli na rozbudowę sieci kanalizacyjnej o dodatkowe obszary, w tym kolejne części Tłokini Kościelnej, Borowa oraz Rozżał, w tym podłączenia do sieci kanalizacyjnej hospicjum. Władze Opatówka liczą, że uda się uwzględnić rozbudowę kanalizacji w budżecie na przyszły rok. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Marek Szpera, jeden z weteranów boisk Lotto Superligi, który za kilka dni skończy 39 lat, w nowym sezonie będzie występował w podwójnej roli grającego asystenta trenera Kima Rasmussena. Najstarszy zawodnik Rebut KPR Ostrowia przyznaje, że jak pojawi się konieczność, wejdzie na boisko pomóc swoim kolegom, ale dla niego priorytetem w tym sezonie będzie wprowadzenie do gry Igora Chojnackiego, młodego zawodnika, który uchodzi za duży talent i będzie miał okazję to udowodnić. Jestem gotowy do gry, ale nie chcę zabierać minut młodzieży, powiedział Radiu Centrum Marek Szpera.
6: Rola asystenta już będzie taka, myślę, bardziej oficjalna. Jeżeli będę potrzebny, to będę grał. Chcemy bardzo uruchomić Igora, bo chłopak, wiadomo, już wchodzi w ten wiek, że jeżeli nie odpali, robimy wszystko i głównie to też na mnie spoczywa, żeby tym chłopakiem się zająć. Taki moment umowę z trenerem Kimem i zrobię wszystko, żeby z mojej strony on dostał jak najwięcej informacji. Wiadomo, też nie za dużo, żeby go nie przebodźcować, ale Dima już jest zawodnikiem doświadczonym, który da sobie zawsze radę, a my chcemy zrobić tak, żeby ten Igor wchodził. No i też po części, żeby mu nie zabierał minut, nie? Bo z tym się trzeba liczyć i chłopak będzie miał w tym roku szansę, żeby zaistnieć.
2: Powiedział Radiu Centrum Marek Szpera. Igor Chojnacki gra już drugi sezon w Ostrowie. Drugą część poprzednich rozgrywek stracił przez kontuzję. Przygotowania do tego sezonu też rozpoczął pechowo od złamania nosa, stąd też w sparingach grał w specjalnej masce.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Dożynki, dożynki, dożynki! A na nich wystąpi Stach Chórski! Powiatowo-gminne dożynki w Rychnowie już w tę sobotę od 13:00 msza święta i korowód na plac dożynkowy. A od 14:15 występy artystyczne i orkiestra Dęta. O 19:00 Big Band po godzinach. 21:00 gwiazda wieczoru Stach Chórski! Zapraszają starosta Kaliski Jan Adam Kłysz i wójt gminy Blizanów Sławomir Musioł i komitet organizacyjny.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.

0: 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Budujesz, remontujesz, a może planujesz swoją inwestycję? 3 i 4 września Centrum Budowlane Kafox w Kaliszu zaprasza na dni otwarte. Czekają na Ciebie przedstawiciele znanych marek budowlanych, prezentacje produktów, fachowe doradztwo oraz konkursy z nagrodami. Zobacz, zapytaj, poznaj rozwiązania dla swojej budowy. 3 i 4 września od 9. Centrum Budowlane Kafox, Kalisz Rzymska 38. Kafox, Twój partner w budowaniu.
4: Reklama.

0: Reklama. Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
1: Burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce oraz sołectwa Biskupice Łoboczne, Mączniki i Śliwniki zapraszają na dożynki gminne. 5 września, Stadion Miejski w Nowych Skalmierzycach. Start od 14:00. Czekają na Was regionalne smaki, dobra zabawa i muzyczne emocje. O 20:00 gwiazda wieczoru zespół Golec Orkiestra. Do wspólnej zabawy porwą Was także Top Girls.
2: Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy i gości. Jerzy Łukasz Walczak, burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce.
3: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2.
4: Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl.
3: Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Za oknami już nieco więcej chmur i według synoptyków dziś możliwe są słabe, bardzo słabe przelotne opady deszczu. Po południe ma być z dużą porcją chmur, raczej zachmurzenie duże, mniej trochę słońca, ale już bez deszczu. 22 stopnie na termometrach w Kaliszu, Ostrowie i okolicy to dziś maksimum, wieje z zachodu do 20 km na godzinę.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 12.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Resort dyplomacji wezwał na dywanik ambasadora Rosji. Nocna akcja w Tatrach, turysta utknął na ponad 2000 metrów. Było ich 6, została Iga. Zajrzymy na korty w Nowym Jorku. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało na dywanik ambasadora Rosji. To reakcja na ostatnie działania hybrydowe Moskwy, która stała m.in. za atakiem na lotnisko w Lipsku. Wyrażamy stanowcze potępienie dla terroryzmu państwowego autorstwa Federacji Rosyjskiej, mówił minister Radosław Sikorski podczas konferencji szefów MSZ-u państw Trójkąta Weimarskiego.
5: Nie zgadzamy się na bezkarne testowanie naszych granic i wrogie działania na naszych terytoriach. Nie ma zgody na podpalenia, ataki na kolej, morderstwa i inne prowokacje.
4: Sikorski przypomniał, że to, co jest problemem jednego z sojuszników, jest równocześnie problemem całego NATO. Süddeutsche Zeitung informuje dziś o nieudanej próbie podpalenia w pobliżu siedziby firm zbrojeniowych w Monachium. W ostatnich dniach doszło też m.in. do próby sabotażu w pobliżu elektrowni Jęszewalde i stacji elektroenergetycznej koło Kolonii. Do podobnych zdarzeń dochodzi w Polsce. Podpalono na przykład fabrykę dronów w Skarżysku Kamiennej. Ostatnie akty sabotażu zarówno w Polsce, jak i u naszych sojuszników będą tematem rozpoczynającego się właśnie Rządowego Komitetu Bezpieczeństwa. Tatrzańscy ratownicy sprowadzili w nocy turystę, który na szlaku na Rysy doznał urazu nogi. Mężczyzna utknął na wysokości około 2300 metrów nad poziomem morza. Wędrował w towarzystwie drugiej osoby, która wezwała pomoc. Ze względu na późną porę nie było jednak możliwości wykorzystania śmigłowca ratunkowego. Z rejonu Morskiego Oka wyruszyło na pomoc 12 ratowników TOPR-u, którzy bezpiecznie sprowadzili turystę na dół. Zatrzymany przez policję 32-latek, który odpowie za zniszczenie sali zabaw dla dzieci w Gdyni. Do sali malowana polana wlał najprawdopodobniej kwas masłowy, który swoim odorem wywołał nieodwracalne skutki.
6: Na Bawilanii nie ma już żadnych zabawek. Zobaczyć, ile z nich uda się uratować. Nie wiem, czy którąkolwiek.
4: Relacjonuje w sieci właścicielka sali Marta Łęgowska. Straty wyceniono na 40 tysięcy. Nie wiadomo, kiedy malowana polana będzie znów otwarta. Zatrzymany mężczyzna był już karany za kradzieże i uszkodzenia mienia właśnie. Dziś rozstrzygnie się, kto ostatecznie wystartuje w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa. Do 16:00 komitety mają czas na zgłoszenie kandydatów i przedstawienie co najmniej 3000 prawidłowych podpisów poparcia. Wybory odbędą się 27 września. Było ich 6, została tylko Iga Świątek. W wielkoszlemowym US Open jedyną nadzieją na polski sukces jest udany występ rozstawionej z ósemką najlepszej naszej tenisistki. Dziś Świątek powalczy w Nowym Jorku o 3. rundę. Michał Waszkiewicz.
7: Świątek zaczęła turniej od gładkiego zwycięstwa nad Xi Wang z Chin. Dziś zmierzy się z Nadią Podorowską z Argentyny, z którą jedyny raz grała 6 lat temu.
8: Myślę, że takie podstawowe rzeczy się nie zmieniły. Z tego co pamiętam, jest bardzo solidna i raczej z tych dziewczyn, które zwracają każdą piłkę na drugą stronę i tym wymuszają błędy.
7: Iga Świątek o 3. rundę US Open zagra dziś o 17:00.
4: Trzymamy oczywiście kciuki.
1: Kursy walut.
2: 4 po 12 w kantorach. Średnia cena euro to 4 zł 32 grosze. Dolar amerykański 3 zł 73 grosze. Frank szwajcarski 4,60 i funt 5 zł 3 grosze.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: A w głośnikach na początek popołudnia Sonia Maselik z nowym graniem.

0: Reklama.
1: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń Artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
4: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
5: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
6: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.
2: Radio Centrum.

0: Reklama.
1: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret skeczów męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret moralnego niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października Arena Kalisz. Partnerzy Radio Centrum Kalisz. Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
2: Zakupy tylko w Społem. Płatki śniadaniowe Pacyfik 250 gramów, Nesquik, Cini Mini lub Chocapic za 5,99. Wybierz Społem.
0: Reklama.

0: 25 minut mamy po 12. Alanis Morissette i czyste rączki, hands clean. Prawie że można tak tłumaczyć, ale to bardzo dosłownie, bardzo dosłownie. Za chwilę wiadomości z południowej Wielkopolski. O 12.30 zajrzymy m.in. do gminy Koźminek, która ma nowy budynek od samorządu województwa wielkopolskiego. Będziemy też mówić o spektaklu w Krotoszynie. Szczegóły w tych tematach i nie tylko o 10.30. 12.30. O! Teraz pora się zgadza. Wszystko okej.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: 12:30 i czas na kolejne dziś wiadomości. Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Gmina Koźminek z nowym budynkiem od samorządu województwa wielkopolskiego. Szczegóły za chwilę. Ponadto zielony spektakl w Krotoszyńskim Ośrodku Kultury. A na koniec sport i kaliscy szczypiorniści przed pierwszym meczem.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Samorząd województwa wielkopolskiego przekazał w formie darowizny dla gminy Koźminek budynek po byłym oddziale leczenia uzależnień alkoholowych w Murowańcu. Gmina wystąpiła o te darowizny ze względu na plany na zagospodarowanie tego budynku.
4: Przez wiele lat stał pusty i myślę, że to jest bardzo ważne, żeby można było go wykorzystać na różne cele społeczne, ale w tym miejscu też chcemy we współpracy z gminą utworzyć Centrum Niemarnowania Żywności jako oddział Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku, więc chcemy, żeby ten obiekt, który jest bardzo ładnie położony, uratować przed zniszczeniem i żeby służył mieszkańcom i gminy Koźminek, powiatu kaliskiego, ale również całej Wielkopolski.
2: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Wartość darowizny wyceniona na ponad 1 800 000 zł, a sejmik województwa wielkopolskiego uchwałę w tej sprawie podjął jeszcze w czerwcu.
3: Więcej informacji na www.rc.fm.
2: Już w ten piątek o 19:00 kolejna i już ostatnia okazja, by obejrzeć spektakl Granice Teatru Werum Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury.
5: Jest to historia miasta Aurea, w którym jeden nagłówek w lokalnej prasie, prowadzonej przez niejakiego Vito, wywołuje podział między zwolennikami działaczki Magdaleny F., a nowym prezydentem Cornelem Spencerem. Opowieść o manipulacji i tworzeniu narracji łączy intrygę z relacjami między bohaterami, a całość staraliśmy dopełnić się autorskimi piosenkami i choreografiami. Spotkamy się w sali Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury, której wnętrze współgra z klimatem przedstawienia i wybraliśmy właśnie to miejsce, żeby dopełnić wizualnie całą historię miasta Aurea.
2: Powiedziała Radiu Centrum Zuzanna Kozina-Błałuciak, dyrektor Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury, a także reżyserka spektaklu. Spektakl przeznaczony jest dla widzów powyżej 16 roku życia, a jego partnerem medialnym jest Radio Centrum. Trzech nowych szczypiornistów będzie w tym sezonie reprezentować barwy Netland MKS Kalisz. To wypożyczony z Wybrzeża Gdańsk 19-letni prawy rozgrywający Jakub Trzaskowski oraz doświadczeni zawodnicy doskonale znani z ligowych parkietów. Marcel Sroczyk, lewoskrzydłowy, który przeszedł do Kalisza z Orlen Wisły Płock oraz środkowy rozgrywający Mateusz Habior, jeden z najskuteczniejszych zawodników poprzedniego sezonu, który rozegrał w barwach Scepter KPR Legionowo, a wcześniej grał m.in. w Wiśle.
6: Aklimatyzacja przeszła bardzo szybko, ponieważ chłopacy są w porządku. Nie miałem żadnej znajomości jakiejś takiej wcześniej, więc też trochę o tym myślałem, że nikogo tu nie znam, ale raczej wszystko przebiegło pomyślnie i szybko gdzieś się złapałem z chłopakami wspólny język.
7: Sporo czasu spędzacie teraz w arenie, te treningi są intensywne.
6: Tak, no najcięższy okres w sezonie. Trzeba gdzieś tam dokręcić tą śrubkę, żeby akumulatory się naładowały na resztę sezonu. Zazwyczaj po 2 razy dziennie trenujemy, prawie codziennie, także no jest trochę.
8: Wydaje mi się, że jako zespół, te nowe osoby się dobrze wkomponowały, jako zespół stanowimy fajnie. Paczkę i to jest też ważne, żeby w zespole była atmosfera i to będzie nas napędzało do jeszcze lepszej gry.
2: Powiedzieli Radiu Centrum Mateusz Habior, środkowy rozgrywający, który dołączył do Netland MKS Kalisz oraz Rafał Kuptel, trener kaliskich piłkarzy ręcznych. Z zespołu po minionym sezonie odeszli Joel Ribeiro i Mikołaj Białowąs, a pierwsza okazja, żeby zobaczyć skład na ten sezon w akcji 5 września w arenie w czasie meczu z Industrią Kielce. Już teraz wszystkie nazwiska na naszej stronie internetowej.
3: www.rc.fm
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Budujesz, remontujesz, a może planujesz swoją inwestycję? 3 i 4 września Centrum Budowlane KFOX w Kaliszu zaprasza na dni otwarte. Czekają na ciebie przedstawiciele znanych marek budowlanych, prezentacje produktów, fachowe doradztwo oraz konkursy z nagrodami. Zobacz, zapytaj, poznaj rozwiązania dla swojej budowy. 3 i 4 września od 9. Centrum Budowlane KFOX, Kalisz Rzymska 38. KFOX, twój partner w budowaniu.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Reklama.

0: To Village People i słynne YMCA, układ, który myślę zna każdy, a nawet jeżeli nie znacie, to na pierwszej lepszej imprezie opanujecie to do perfekcji w kilkanaście sekund. Będziemy wracać jeszcze do takich numerów, na pewno w kolejnych godzinach, a wcześniej oczywiście wiadomości, to już za nieco ponad 10 minut. O 13 będziemy mówić między innymi o wypowiedzi ministra Sikorskiego o rosyjskich szpiegach w dyplomatycznych barwach. No i także podsumujemy krajowy trening reagowania na sygnały alarmowe. Odbył się taki też w Kaliszu, w całym kraju. Wzięło w nim udział wiele osób. Jak dużo? Czy to sukces? O tym będziemy mówić właśnie o 13.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
2: Burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce oraz sołectwa Biskupice Łoboczne, Mączniki i Śliwniki zapraszają na Dożynki Gminne. 5 września, Stadion Miejski w Nowych Skalmierzycach. Start od 14:00. Czekają na Was regionalne smaki, dobra zabawa i muzyczne emocje. O 20:00 gwiazda wieczoru zespół Golec Orkiestra. Do wspólnej zabawy porwą Was także Top Girls.
3: Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy i gości. Jerzy Łukasz Walczak, burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie. Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia. Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20. W soboty do 16.
7: DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko. Operator CNC. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DMG Mori Pleszew zaprasza.
0: Reklama.
8: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Sporo chmur teraz na południu Wielkopolski. Czy będzie padać? Na ten moment na pogodowym radarze czysto, ale to oczywiście nie oznacza, że sytuacja się nie zmieni. Słabo może przekropić, ale parasol możecie zostawić w domu. Później już nadal zachmurzenie duże, ale już bez deszczu. 22 stopnie to maksymalna temperatura dla Kalisza, Ostrowa i okolic. Wieczorem około 18.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
2: 13.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Minister Sikorski o rosyjskich szpiegach w dyplomatycznych barwach. Potem Nepal i aktualny bilans ubiegłotygodniowej powodzi. Będą też zwierzęta kontra samochody.
6: Próbował przepędzić swoje odbicie z karoserii.
5: Powiemy za chwilę kto. Marcin Krzemiński. Mocne słowa szefa polskiej dyplomacji. Jak mówi Radosław Sikorski, 40% z około 2000 rosyjskich dyplomatów obecnych na terenie Unii Europejskiej to szpiedzy.
7: Obsługuje agenturę. Także taką agenturę, która wykonuje zadania terrorystyczne w naszych krajach. Rosja próbuje zniszczyć Unię Europejską od środka. Nie powinna korzystać z przywilejów wolnego przemieszczania się.
5: Mówi polski wicepremier i apeluje do innych krajów Unii Europejskiej o stanowcze reakcje na falę ataków i aktów sabotażu. Chodzi o zamykanie konsulatów, większe restrykcje przy wydawaniu wiz, ograniczenie możliwości przejazdów po Europie przez rosyjskich dyplomatów. Po tym jak rząd Niemiec oficjalnie oskarżył Rosję o próbę ataku dronowego na ukraiński samolot na lotnisku w Lipsku, solidarnie polskie MSZ też wezwał rosyjskiego ambasadora, by potępić ten akt państwowego terroryzmu. Władimir Putin oświadczył tymczasem na forum ekonomicznym we Władywostoku, że jest szansa na zawarcie porozumienia pokojowego kończącego wojnę w Ukrainie. Ocenił zarazem, że ukraińskie ostrzeżenia o zagrożeniu dla samolotów w rosyjskiej przestrzeni powietrznej to, tu cytat, terroryzm państwowy. Ponad 112 tysięcy osób wzięło udział w krajowym treningu reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze, przekazało MSWiA. Wydarzenie odbyło się w blisko 1500 punktów w całym kraju. Łącznie w działaniach od początku 2026 roku wzięło udział blisko 400 tysięcy osób. Do 1252 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych ubiegłotygodniowej powodzi na granicy Nepalu i Tybetu. Rodziny ofiar, które przystąpiły do ceremonii pogrzebowych bez ciał najbliższych, zmagają się z brakiem miejsc na tradycyjną, rygorystyczną 13-dniową żałobę. Woda zniszczyła ponad 7 tysięcy budynków mieszkalnych. Nadal kilka tysięcy osób uważa się za zaginione. Na nieprawomocne kary od roku do 2 lat więzienia skazał sąd okręgowy we Wrocławiu 4 kobiety, w tym 2 były urzędniczki Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Oskarżono o niezgodną z prawem legalizację pobytu cudzoziemców w Polsce. Przestępczy proceder miał trwać od stycznia 2019 do stycznia 2020 roku. Nie tylko kolizja czy wypadek. Bywa, że z ubezpieczenia auta trzeba korzystać w mniej oczywistych sytuacjach. W te wakacje kuna weszła pod maskę jednego z aut i wygryzła wygłuszenie. Naprawa kosztowała 9 tysięcy złotych, a to nie koniec starć zwierzę kontra maszyna, mówi Paulina Wolińska z jednej z firm ubezpieczeniowych.
6: Jeszcze bardziej nietypowa była szkoda spowodowana przez bociana, który próbował przepędzić swoje odbicie z karoserii zaparkowanego auta i pozostawił na lakierze głęboko zarysowania warte kilkanaście tysięcy złotych.
5: Autom szkodzi też czasem pogoda. W czasie gradobicia karoseria pewnego pojazdu została tak poobijana, że naprawa kosztowała prawie 50 tysięcy złotych.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty mamy po godzinie 13. No to na początek tej godziny muzycznie Riviera. Kojarzy się raczej ze słoneczkiem i wysoką temperaturą. She Doesn't Mind na 106.4 FM. Za chwilę Sarsa i Eagle Eye Cherry. Odrobina klasyki też jak najbardziej. Girl.

0: pamiętaj mnie.
1: Reklama.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają pieczarki, śliwka i kalafior w super cenie. Z naszej produkcji ciasto skubaniec i bułka fitness, a z delicji pierogi z jabłkiem. Uwaga! Filet z kurczaka 19,90, szynka bez kości 17,90 i wołowina pręga 39,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Napój litrowy Hortex 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
3: Meldujesz się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.
8: Radio Centrum i gra muzyka.

To już 18 minut po 13. Zaglądam do sieci na RCFM i czytam, że oni już są. One też są, ale przede wszystkim oni. Wstają o poranku, skradają się po cichu. No i biorą to, co najpyszniejsze. Grzybiarze pojawili się w lasach południowej Wielkopolski. Są oczywiście też grzyby. A kaliski sanepid przypomina o najważniejszej zasadzie, by zbierać tylko te, których jesteśmy pewni na 100%. Tak bez 0,1. Dosłownie 100%. I przypomina też, że w razie potrzeby specjaliści kaliskiej stacji sanitarno-epidemiologicznej służą pomocą. Można się zgłosić z grzybami, które uda się zazwyczaj szybko przejrzeć i wtedy mamy 100% pewności, że nic złego nam się nie wydarzy. Kiedy? Od poniedziałku do piątku, od 8 do 10 i w godzinach popołudniowych także od 13.30 do 14.30. Warto o tym pamiętać, jeżeli będą jakiekolwiek wątpliwości, bo nie chcemy tego przecież przypłacić zdrowiem. Więcej na temat na rc.fm, tam zaglądajcie. I gra muzyka.

0: Phil Collins i spółka Genesis. Tymczasem w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu czeka na Was już nowa wystawa. Będziemy o tym mówić za moment o 13.30.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Reklama.
3: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać tylko w Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki, krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy!
2: Reklama.

0: tak gramy. Wiadomości o 13.30, Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o sprawdzaniu zebranych grzybów w kaliskim sanepidzie, nowej wystawie w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, a na koniec sport i wielki sukces kickboksera z południowej Wielkopolski.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: W lasach na południu Wielkopolski są już grzyby. Kaliski sanepid przypomina o najważniejszej zasadzie, by zbierać tylko te, których jesteśmy na 100% pewni. Przypomina jednocześnie, że w razie potrzeby specjaliści Kaliskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej służą pomocą.
4: W sezonie grzybowym zawsze dostępni są klasyfikatorzy bądź grzyboznawcy i mogą porady grzybowych udzielać. Można się z grzybami do nas zawsze zgłosić, tylko trzeba pamiętać, że my robimy ocenę grzybów, które widzimy. Czyli trzeba przyjść z wszystkimi grzybami zebranymi. Nie może to być tak, że przynosimy jednego grzyba i mówimy, że każdy inny, który został w domu, jest identyczny. Grzyby przynosimy zawsze w całości, czyli musi być i kapelusz, i trzon grzyba, bo są to cechy istotne, które różnicują grzyby.
2: Powiedziała Radio Centrum Maria Wiśniewska, klasyfikator grzybów świeżych powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Kaliszu, a klasyfikatorzy grzybów bądź grzyboznawcy, którzy mogą badać grzyby zarówno świeże, jak i suszone w sezonie grzybowym, dostępni są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 10 i od 13.30 do 14.30.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Od środy w Galerii Centrum w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu podziwiać można wystawę prac Krzysztofa Łobczowskiego, artysty wizualnego pochodzącego z Ostrowa Wielkopolskiego. Artysta, operując światłem, cieniem i fakturą, buduje obrazy, które sprawiają wrażenie niemal materialnych, a jego prace balansują na granicy iluzji i rzeczywistości.
5: Prezentuję 26 rysunków łącznie. Jest to cykl, który nazywałem Stany Przejściowe. Tak samo też się nazywa wystawa. Są to prace wykonane wyłącznie za pomocą ołówka. Natomiast ja pracuję w ten sposób, że każdy z rysunków jest przeze mnie wcześniej zaprojektowany w programie 3D. Z tego powodu, że sam proces rysowania wygląda w ten sposób, że nie ma po prostu miejsca na pomyłkę. Poza tym w mojej twórczości jest, myślę, bardzo ważne to połączenie, to zderzenie tych dwóch światów projektowania cyfrowego z tradycyjnym warsztatem.
2: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Łobczowski. Ekspozycja jest nagrodą Roberta Kucińskiego, dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, przyznaną w ramach salonu wiosennego organizowanego przez galerię Operis Artis, a podziwiać ją można do niedzieli 27 września. Mieszkaniec Kajewa w gminie Gołuchów Filip Sujka zdobywcą Pucharu Świata w kickboxingu. Podczas zmagań, które odbywały się w minionym tygodniu w Budapeszcie, Filip rywalizował w formule kick light do 94 kg.
6: Pokonał kolejno Niemca Bilgina Erola, Brytyjczyka Harego Taylora i Izraelczyka Karama Asada. Jak przekazał w mediach społecznościowych, był to dla niego bardzo wymagający dzień, ale jednocześnie ogromna dawka doświadczenia i kolejny krok w rozwoju. Warto podkreślić, że dla Filipa to były pierwsze zawody w nowej kategorii wagowej. Wcześniej sięgał on po m.in. Mistrzostwo Świata Juniorów w K1, Mistrzostwo Świata Seniorów w Kicklight oraz Puchar Świata Juniorów w K1. Filip ponadto jest 12-krotnym mistrzem Polski.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: To Harry Styles. Jeżeli myśleliście o tym, żeby się na moment w środku dnia zatrzymać, to znaleźliście dobre miejsce i czas. Jego muzyczne Sign of the Times. Za 20 minut będzie 14, za kilka chwil w Radiu Centrum Giełda Pracy.
1: Reklama.
2: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
3: Lidl. To się opłaca.

0: tylko oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.
2: Od radia.
3: Nie będzie E, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
4: z Eweliną Dudek, naczelniczką Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kalisza, porozmawiamy o statystykach rozpoczętego roku szkolnego oraz nowościach, które czekają na uczniów, nauczycieli i rodziców. Hashtag warto posłuchać.
3: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
2: Od radia dla ciebie.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: Dziś w Giełdzie Pracy Radia Centrum kilka ofert, te na początek już za moment, a później oczywiście czas na Wasze rekomendacje, czas dla osób, które poszukują pracy i dostępny będzie numer 88 400 106 i 4.
0: Giełda Pracy Radia Centrum.

0: Ogłoszenia płatne.
1: Czas na oferty pracy to oczywiście giełda pracy w Radiu Centrum.
0: Oferta pracy.
1: Zatrudnimy kierowców C plus E na chłodnie, trasy krajowe lub międzynarodowe. Stabilna praca, wysokie zarobki, baza Kalisz. Telefon kontaktowy pierwszy 602 124 098 i drugi numer telefonu 888 776 668.
0: Oferta pracy.
1: Firma Portos TR7, producent rolet i żaluzji fasadowych, zatrudni specjalistów, pracowników produkcji, operatorów maszyn oraz magazynierów. Do wyboru dwie lokalizacje: Kalisz, Kuchary. Gwarantujemy stabilne zatrudnienie, dobre warunki pracy i rozwój zawodowy. Telefon 62 505 52 05. A zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres rekrutacja@portosrolety.pl.
0: Oferta pracy.
1: Firma budowlana z wieloletnim stażem poszukuje pracowników na stanowisko hydraulik i elektryk. Mile widziane prawo jazdy kategorii B. Praca w delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie. Osoba do kontaktu: Eugeniusz. Numer telefonu 502 136 655.
0: Ogłoszenia płatne.
1: Teraz pora na rekomendacje. Przypomnę numer telefonu dla osób, które poszukują pracy. 88 400 106 4. Czekamy na Wasze telefony.
0: Giełda Pracy Radia Centrum.

0: Za 10 minut 14 w Giełdzie Pracy. Dzisiaj to wszystko. Kolejna jutro o stałej porze, a za moment na facebookowym profilu Radia Centrum znajdziecie wszystkie dzisiejsze oferty pracy.
1: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.

0: Reklama. DNG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko. Operator CNC. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DNG Mori Pleszew zaprasza.
1: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
2: Budujesz, remontujesz, a może planujesz swoją inwestycję? 3 i 4 września Centrum Budowlane KFOX w Kaliszu zaprasza na Dni Otwarte. Czekają na Ciebie przedstawiciele znanych marek budowlanych, prezentacje produktów, fachowe doradztwo oraz konkursy z nagrodami. Zobacz, zapytaj, poznaj rozwiązania dla swojej budowy. 3 i 4 września od 9. Centrum Budowlane KFOX, Kalisz Rzymska 38. KFOX, Twój partner w budowaniu.
0: Reklama.
3: Radio Centrum i gra muzyka.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Nad Wielkopolską pojawiła się strefa opadów deszczu, ale póki co jest daleko od naszej części regionu, więc coraz większa szansa na to, że dziś nie popada i parasole możecie zostawić na popołudnie w domu. Zachmurzenie niestety spore, szczelna warstwa chmur nad kaliskim niebem między innymi, ale ciepło, 22 stopnie na termometrach w Kaliszu i okolicy. Dziś to już temperatura maksymalna.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 14.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Posiedzenie Rządowego Komitetu Bezpieczeństwa. Chodzi o akty sabotażu. Trzecie podejście do odrzucenia prezydenckiego weta w sprawie ustawy o kryptowalutach. Za chwilę też oszustwo na system kaucyjny. Marcin Krzemiński. Trwa posiedzenie Rządowego Komitetu Bezpieczeństwa, na którym omawiane są ostatnie akty sabotażu w Polsce. Chodzi m.in. o pożar zakładu produkującego drony w Skarżysku Kamiennej, co według premiera było dywersją. Niewykluczone też, że ktoś celowo podpalił halę z częściami samolotów w Lublinie. Za takimi działaniami często stoją osoby związane z grupami przestępczymi, mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa Piotr Niemczyk.
6: Oni są w taki prosty sposób rekrutowani. Znaczy gdzieś za pośrednictwem mediów społecznych. Gdzieś tam jakiś powstaje kanał, który proponuje im pieniądze. Oni się kuszą na takie proste okazje, że coś podpalą, coś zniszczą, coś zdemolują, kogoś pobiją i za to zarobią łatwą kasę.
5: Do podobnych zdarzeń dochodziło ostatnio w Niemczech. Niemieckie władze oficjalnie oskarżyły Rosję o próbę ataku na ukraiński samolot na lotnisku w Lipsku. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta jako świadka w sprawie niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Prokurator zwrócił się do Karola Nawrockiego o wskazanie dogodnego terminu i miejsca, w którym możliwe będzie przeprowadzenie przesłuchania. Klub Rozwój Plus zebrał wymaganą liczbę podpisów pod projektem uchwały w sprawie Komisji Śledczej do spraw zbadania afery Zonda Krypto. Jutro ma trafić do Sejmu. A propos kryptowalut, dziś debata, jutro głosowanie w sprawie odrzucenia prezydenckiego weta do rządowej ustawy. To trzecia taka próba. Jeśli opozycja się do niej nie przyłączy, to jak mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz,
7: pokażą, że afera Zonda Krypto to jest w 100% ich odpowiedzialność i pokażą, że nawet jak mają odpowiedzialność, nie są w stanie wyciągnąć wniosku.
5: Opozycja mówi jednak wprost, proponowane prawo jest złe.
8: Nie będzie służyło zabezpieczeniu polskich konsumentów, co więcej wypchnie spółki branży krypto poza Polskę, pozbawiając instytucje państwa polskiego jakiegokolwiek wpływu na ich działanie.
5: Wyjaśnia wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji. By odrzucić prezydenckie weto, potrzeba do tego co najmniej 276 głosów, a więc także opozycji. Nawet 10 lat więzienia grozi pracownikowi sklepu, który oszukiwał na systemie kaucyjnym. To doniesienia z Nowego Tomyśla. Zatrzymany przez policję 24-latek miał włamywać się do systemu sklepu i terminala płatniczego i zarobić w ten sposób 15 tysięcy złotych.
9: Dokonał nieuprawnionych operacji, a następnie wyłudził pieniądze sklepu, posługując się fikcyjnymi zwrotami plastikowych butelek objętych kaucją.
5: Mówi Barbara Sobieszek z nowotomyskiej policji. Pieniądze z fałszywych zwrotów mężczyzna przelewał sobie na konto blikiem. Strefa medalowa jest już bardzo blisko. Za godzinę start meczu naszych siatkarek o półfinał Mistrzostw Europy. Michał Waszkiewicz.
10: Po drugiej stronie staną Holenderki. To mocny zespół, mówi środkowa Julita Piasecka.
11: Na pewno jest to solidny zespół w systemie blokobrony, więc to będzie ważne, żeby gdzieś znajdować właśnie te rozwiązania, żeby zdobywać punkty.
10: W półfinale na Polskę albo na Holandię czekają już Włoszki. W najlepszej czwórce jest także Serbia.
5: Na ostatnie miejsce w półfinale Turcja zagra wieczorem z Niemcami.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Prawie 5 minut już mamy po godzinie 14. Podróżujemy przez to popołudnie. Trzeci dzień września, już wrzesień, tak, już rok szkolny, już nie wakacje, ale nadal lato. Muzycznie El Presidente, a w kolejce Tiesto i Jugopolis.

0: Cię. Reklama. Sklepy z Połem w Kaliszu polecają pieczarki, śliwka i kalafior w supercenie. Z naszej produkcji ciasto z kubaniec i bułka fitness, a z delicji pierogi z jabłkiem. Uwaga! Filet z kurczaka 19,90, szynka bez kości 17,90 i wołowina pręga 39,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaję gratisy. Napój litrowy Hortex 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
8: Słuchajcie,

0: Różne są konkursy w naszym regionie. Na przykład w Gołuchowie często można wybrać imię Żubra. Są zwycięzcy. A w Ostrowie Wielkopolskim Miejski Zakład Komunikacji ogłosił konkurs na nazwy dla 6 nowych autobusów elektrycznych, bo te pojazdy powiększyły flotę elektryków. Taki zwyczaj, że wszystkie pojazdy, te wcześniejsze, mają już swoje nazwy, więc pojawią się kolejne i dołączą do m.in. Solarka, Antysmoga, Cichobusa oraz Prądka. Więcej na temat w wiadomościach o 14.30, a jeżeli chcecie już podejrzeć wcześniej ten artykuł, to zaglądajcie na rc.fm.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.

0: Reklama.
1: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać. Tylko w Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki, krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy!
2: Zakupy tylko w Społem. Daftona. Musy owocowe 100 gramów. Truskawka jabłko, banan marchew lub jabłko ananas za złote 89. Wybierz Społem.
0: Reklama.

0: 14.30 wiadomości, Łukasz Kostecki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Szukają nazwy dla autobusów elektrycznych w Ostrowie. Szczegóły za chwilę. Ponadto zaprosimy na koncerty w kościołach, a na koniec sport i pierwsze punkty ostrowskiego żużlowca.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Miejski Zakład Komunikacji w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza konkurs na nazwy dla 6 nowych autobusów elektrycznych. Nowe pojazdy powiększyły flotę elektryków w ostrowskiej komunikacji miejskiej do 22 pojazdów.
3: W konkursie poszukiwane są oryginalne jedno- lub dwuwyrazowe nazwy, które kojarzą się z ekologią, energią albo elektrycznym napędem. Można zgłosić dowolną liczbę pomysłów, a każdą propozycję można dodatkowo uzasadnić. Elektryczne autobusy MZK mają już w Ostrowie swoje charakterystyczne nazwy. To m.in. Bateriusz, Pantograf, Solarek, Elektron, Antysmog, Cichobus czy Prądek. Teraz czas na 6 zupełnie nowych. Konkurs jest otwarty dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego, gminy Ostrów Wielkopolski oraz gmin i miast objętych komunikacją MZK. Propozycje można przesyłać do 30 września do godziny 15 na adres podany na stronie internetowej spółki. 6 zwycięskich nazw poznamy 20 października. Ich autorzy otrzymają upominki fundowane przez MZK oraz firmę Solaris. Ostrowski MZK ma już 22 autobusy elektryczne. To niemal połowa floty miejskiego przewoźnika, liczącej obecnie 51 pojazdów. A to jeszcze nie koniec. MZK ma zakontraktowane 4 kolejne autobusy elektryczne, które mają trafić do Ostrowa w 2027 roku. Dla Radio Centrum Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Muzyka ponownie wypełni kościoły Pleszewa i okolice. Zajezdnia Kultury po raz kolejny zaprasza na cykl koncertów Muzyka w Kościelnej Nawie, a wszystkie wydarzenia są bezpłatne.
4: To będzie muzyczna podróż w wyjątkowych przestrzeniach świątyń dekanatu pleszewskiego. Zajezdnia Kultury w Pleszewie zaprasza na kolejną odsłonę cyklu Muzyka w Kościelnej Nawie. Opiekę artystyczną nad wydarzeniem sprawuje dr Maria Rutkowska. Ona też poprowadzi koncerty. Pierwszy już 6 września o godzinie 16 w Kościele Świętego Mikołaja w Grodzisku, gdzie wystąpią Paweł Kroczek grający na klarnecie i Michał Gajda na akordeonie. Tego samego dnia po mszy świętej wieczornej artyści zagrają w Kościele Najświętszego Zbawiciela w Pleszewie. W niedzielę 13 września muzyka zabrzmi w Sowinie i w Kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Pleszewie. Z kolei 27 września koncerty zaplanowano w Kościele w Kuczkowie i w Kościele Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela w Pleszewie, gdzie Rafał Rachwał zagra na saksofonie, a Maria Rutkowska na fortepianie. Finałem cyklu będzie koncert papieski 11 października w Kowalewie, gdzie wystąpi barokowe trio Nowa Sidera w składzie Monika Agatowicz, Natalia Agatowicz i Monika Woźniak. Organizatorzy koncertów zapraszają wszystkich, którzy chcą połączyć muzykę z niezwykłą atmosferą kościelnych wnętrz. Na wszystkie koncerty wstęp jest wolny. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Piotr Rudowicz, 16-letni wychowanek Teżet Ostrowi w środę w Opolu, zapisał na karcie swoje pierwsze zwycięstwa w przygodzie z żużlem. Ostrowski zespół wygrał ostatnią rundę zawodów szkoleniowych drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów.
5: Jeszcze kilka lat temu ostrowska młodzież rywalizowała w finałach drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów i zdobywała w nich medale. Obecnie to tylko piękne wspomnienia, bo Teżet Ostrowia odpadła z rywalizacji w DMPJ już na fazie ćwierćfinałowej, stąd też w myśl regulaminu bierze w drugiej części sezonu udział w zawodach szkoleniowych. Ich ostatnia runda odbyła się w środę w Opolu i zakończyła wygraną Ostrowi, która zgromadziła 30 punktów przed gospodarzami Kolejarzem Opole, Orłem Łódź i Śląskiem Świętochłowice. W zawodach komplet 12 punktów zdobył Filip Seniuk, który był najbardziej doświadczonym w tym towarzystwie. Reszta to zawodnicy, którzy stawiają pierwsze kroki w żużlu. 16-letni Piotr Rudowicz w Opolu zdobył 9 punktów, wygrywając 2 wyścigi. 5 punktów wywalczył Dawid Skrzypiński, który na koniec zawodów zanotował groźnie wyglądające upadki, ale na szczęście bez poważniejszych konsekwencji. 4 oczka dołożył Damian Paździor. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: reklama.
1: Dożynki, dożynki, dożynki! A na nich wystąpi Stach Chórski! Powiatowo-gminne dożynki w Rychnowie już w tę niedzielę. Od 13 msza święta i korowód na plac dożynkowy. A od 14.15 występy artystyczne i orkiestra Dęta. O 19 Big Band po godzinach. 21 gwiazda wieczoru Stach Chórski! Zapraszają starosta kaliski Jan Adam Kłysz i wójt gminy Blizanów Sławomir Musioł i komitet organizacyjny.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKik. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KIK. Więcej niż się spodziewasz.

0: Dwa. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport.

Komentator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Reklama. Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio Centrum.

0: Od kilku dni głośno jest o zmianach w szkolnych stołówkach. Tam pojawiło się jedzenie. Mówią, że zdrowe, a zmiany w szkolnych stołówkach są już pod lupą sanepidu. A jakże? Będą kontrole bez zapowiedzi. Powiemy o tym w wiadomościach o 15.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Reklama.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają pieczarki, śliwka i kalafior w super cenie. Z naszej produkcji ciasto skubaniec i bułka fitness, a z delicji pierogi z jabłkiem. Uwaga! Filet z kurczaka 19,90, szynka bez kości 17,90 i wołowina pręga 39,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Napój litrowy Hortex 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
2: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października. Arena Kalisz. Partnerzy. Radio Centrum Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
3: Budujesz, remontujesz, a może planujesz swoją inwestycję? 3 i 4 września Centrum Budowlane KFOX w Kaliszu zaprasza na dni otwarte. Czekają na Ciebie przedstawiciele znanych marek budowlanych, prezentacje produktów, fachowe doradztwo oraz konkursy z nagrodami. Zobacz, zapytaj, poznaj rozwiązania dla swojej budowy. 3 i 4 września od 9. Centrum Budowlane KFOX, Kalisz Rzymska 38. KFOX, Twój partner w budowaniu.
0: Reklama.
4: Gra muzyka.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Słabe, przelotne opady deszczu pojawiły się nad południową Wielkopolską, ale ten front już powoli będzie opuszczać nasz region. Oby zrobił to jak najszybciej. Zachmurzenie duże i całkowite do końca dnia. Trochę przejaśnień momentami i ciepło mimo wszystko. 22 stopnie w Kaliszu i okolicy. Wieczorem około 18.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 15.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Zdrowe jedzenie w szkolnych stołówkach, sprawdzi to sanepid. Policja odpiera zarzuty o brutalność podczas eksmisji w Poznaniu. Powiemy też o platformie ELA, czyli nowej pomocy dla maturzystów. Marcin Krzemiński. Zmiany w szkolnych stołówkach pod lupą sanepidu. Kontrole będą bez zapowiedzi. Inspektorzy sprawdzą, czy jadłospisy spełniają nowe wymagania dotyczące żywienia dzieci i młodzieży. W nich ma być teraz więcej warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych, a mniej soli i cukru oraz częstotliwości podawania mięsa. Sprawdzane będzie też, jak przygotowywane są posiłki, bo bywało z tym różnie, mówi Marek Waszczewski z Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
6: To tak naprawdę były kwestie związane albo z ogólnym stanem sanitarno-higienicznym, czyli z czystością, albo były to kwestie związane na przykład z użyciem produktów po terminie ważności, albo z niewłaściwym ich przechowywaniem, czyli na przykład poza lodówką, te, które powinny być w lodówce, podwójnym mrożeniem. Takie przypadki też niestety ciągle się zdarzały.
5: Zmiany w żywieniu w szkolnych stołówkach mają pomóc w walce z otyłością dzieci. Szef rosyjskiej ambasady w Londynie został wezwany na rozmowę do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii. Władze Zjednoczonego Królestwa złożyły na ręce dyplomaty protest w związku z sierpniowym atakiem na lotnisko w Lipsku w Niemczech, przypisywanym Rosji. Przypomnę, że w tej samej sprawie został dziś wezwany do polskiego MSZ-u ambasador Rosji w Warszawie. Utrudniali działania komornicze, nie reagowali na nasze polecenia, tak policja tłumaczy interwencję podczas wczorajszej eksmisji na osiedlu maltańskim w Poznaniu i odpiera zarzuty o brutalność.
7: Część osób, która tych poleceń i tych pluśń nie wysłuchała, została fizycznie wyniesiona z tego terenu, z terenu tej działki. Te osoby wszystkie zostały wylegitymowane, jak mam informację, o 62 osobach.
5: Jak mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji, przeciwko tym osobom będą skierowane wnioski do sądu o karanie. Grozi im grzywna, ograniczenie lub pozbawienie wolności. Poszkodowane wczoraj zostały dwie osoby, w tym starsza mieszkanka osiedla, która trafiła do szpitala. Po przełamaniu blokady eksmitowana pani Sandra opuściła mieszkanie wraz z dzieckiem. Jaki kierunek studiów najszybciej zapewni pracę i na jakie zarobki można po nich liczyć? Mogą dowiedzieć się maturzyści z platformy ELA. To inicjatywa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które chce, by wybory młodych ludzi co do ich edukacji były w pełni świadome. Ogólnopolska kampania pod hasłem „Zanim wybierzesz studia, zapytaj ELE” zaczęła się w Gdańsku. Paweł Radzewicz.
8: Platforma ELA, czyli Ekonomiczne Losy Absolwentów, powstała na bazie danych milionów Polaków, mówi minister nauki Marcin Kulasek.
9: Danych realnych tych absolwentów, którzy ukończyli do tej pory studia, których losy znamy.
8: Znamy też ich zarobki i czas, jaki minął od zdobycia dyplomu do podjęcia pracy.
9: Jakie studia skończyli, jakie kierunki skończyli, gdzie teraz pracują i na końcu ile zarabiają. Więc pełna informacja dla przyszłych studentów, którzy będą chcieli studiować na określonych kierunkach.
5: Przygotowania do matury i trudnych decyzji, w których pomóc może ELA, rozpoczęło 380 tysięcy uczniów.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 3 minuty po godzinie 15, no to na zdrowie z tymi posiłkami. Sanepid swoje zrobi, ale to zupełnie serio, no trzeba kontrolować, żeby wszystko było bezpieczne, prawda? My gramy dla tych, którzy skończyli właśnie pierwszą zmianę, mają czwartek już za sobą, ale też dla tych, którzy właśnie startują po południu.

0: Reklama.
1: Budujesz, remontujesz, a może planujesz swoją inwestycję? 3 i 4 września Centrum Budowlane KFOX w Kaliszu zaprasza na Dni Otwarte. Czekają na Ciebie przedstawiciele znanych marek budowlanych, prezentacje produktów, fachowe doradztwo oraz konkursy z nagrodami. Zobacz, zapytaj, poznaj rozwiązania dla swojej budowy. 3 i 4 września od 9. Centrum Budowlane KFOX, Kalisz Rzymska 38. KFOX, Twój partner w budowaniu.
2: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
3: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
2: Polecam Michel Mon.
3: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.

Dla tych, którzy już po pracy, dla tych, którzy jeszcze w pracy, ktoś dopiero tę pracę rozpoczął, no raczej już nie urlopujemy, choć okazuje się, że coraz większe grono Polaków, także mieszkańców naszego regionu, no decyduje się na urlop po wakacjach. Po pierwsze jest wtedy taniej, po drugie jest spokojniej w wielu kurortach, a pogoda jeszcze dopisuje. Jeżeli jesteście na urlopie, to wszystkiego dobrego. Świętuje dzisiaj Izabela, Szymon, Antoni, Grzegorz, Jan oraz Szymon. Wszystkiego dobrego także dla was z tej wyjątkowej okazji. Muzyczny pamiętnik od Dody teraz zagra, za chwilę Morat, Alvaro Soler. A tak właśnie spędzamy popołudnie na 106,4 FM.

0: Reklama. DNG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko operator CNC. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DNG Mori Pleszew zaprasza.
1: Zakupy tylko w Społem. Red Bull. Napój energetyczny 250 ml. Energy Drink, biała brzoskwinia lub Red Bull Zero za 5,59. Wybierz Społem.
2: Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych. W tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie. Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia, Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20, w soboty do 16.
3: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
0: Reklama.

0: Tak właśnie brzmi popołudnie w Radiu Centrum na 106,4 FM. Mamy 15.30. Myślę, że dobry czas na wiadomości. Łukasz Kostecki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o wypadku BMW w powiecie kaliskim. Czy Towarzystwo Opieki Paliatywnej doczeka się kanalizacji? A na koniec Marek Szpera w podwójnej roli.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: BMW dachowało na Krajowej 12. Do zdarzenia doszło w środowe popołudnie w gminie Szczytniki w powiecie kaliskim.
4: Do zdarzenia doszło na drodze krajowej nr 12 za miejscowością Szczytniki. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 24-letni kierowca pojazdu marki BMW najprawdopodobniej zasnął za kierownicą, zjechał na lewe pobocze, następnie auto uderzyło w przepust drogowy i dachowało na poboczu. 24-letni kierowca w chwili zdarzenia był trzeźwy.
2: Powiedziała Radiu Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, rzecznik prasowy kaliskiej policji. Mężczyzna kierujący BMW został przewieziony do szpitala. Dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia będą badać kaliscy policjanci pod nadzorem prokuratury.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Czy Kaliskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej doczeka się włączenia do sieci kanalizacyjnej gminy Opatówek? Zgodnie z informacjami, które Radio Centrum pozyskało, miejscowe władze prowadzą prace, które finalnie mają włączyć hospicjum w Rożdżałach do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.
5: Burmistrz Opatówka Sebastian Werdencki przekazał nam, że obecnie trwają prace nad poszerzeniem granic aglomeracji Opatówek. Formalności prawne w tej sprawie mają się zakończyć jesienią. To kluczowy proces, który pozwoli na rozbudowę sieci kanalizacyjnej o dodatkowe obszary, w tym kolejne części Tłokini Kościelnej, Borowa oraz Rożdżał, w tym podłączenia do sieci kanalizacyjnej hospicjum. Władze Opatówka liczą, że uda się uwzględnić rozbudowę kanalizacji w budżecie na przyszły rok. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Marek Szpera, jeden z weteranów boisk Lotto Superligi, który za kilka dni skończy 39 lat, w nowym sezonie będzie występował w podwójnej roli grającego asystenta trenera Kima Rasmusena. Najstarszy zawodnik Rebut KP Ostrowia przyznaje, że jak pojawi się konieczność, wejdzie na boisko pomóc swoim kolegom, ale dla niego priorytetem w tym sezonie będzie wprowadzanie do gry Igora Chojnackiego, młodego zawodnika, który uchodzi za duży talent i będzie miał okazję to udowodnić. Jestem gotowy do gry, ale nie chcę zabierać minut młodzieży, powiedział Radiu Centrum Marek Szpera.
6: Rola asystenta już będzie taka, myślę, bardziej oficjalna. Jeżeli będę potrzebny, to będę grał. Chcemy bardzo uruchomić Igora, bo chłopak, wiadomo, już wchodzi w ten wiek, że jeżeli nie odpali, robimy wszystko i głównie to też na mnie spoczywa, żeby tym chłopakiem się zająć. Taki mamy umowę z trenerem Kimem i zrobię wszystko, żeby z mojej strony on dostał jak najwięcej informacji. Wiadomo, też nie za dużo, żeby go nie przebodźcować, ale Dima już jest zawodnikiem doświadczonym, który da sobie zawsze radę, a my chcemy zrobić tak, żeby ten Igor wchodził. No i też po części, żeby mu nie zabierał minut, nie? Bo z tym się trzeba liczyć i chłopak będzie miał w tym roku szansę, żeby zaistnieć.
2: Powiedział Radiu Centrum Marek Szpera. Igor Chojnacki gra już drugi sezon w Ostrowie. Drugą część poprzednich rozgrywek stracił przez kontuzję. Przygotowania do tego sezonu też rozpoczął pechowo od złamania nosa. Stąd też w sparingach grał w specjalnej masce.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
8: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka, organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście od wału Staromiejskiego.
9: Informacje dla kierowców.
0: Za 27 minut godzina 16, czas na pierwszą rundę po drogach naszego regionu. W czwartkowe popołudnie. Co się dzieje? Według najnowszych informacji podróżuje się całkiem okej, choć są miejsca, w których nam się zakorkowało. I tak, 470, proszę uważać, szosa turecka Pulko, tam jeden pas jest dość mocno zatłoczony. Wstępne informacje to właśnie możliwość kolizji w tym miejscu. Jeżeli jesteście w okolicy, to dajcie znać 62 500 3 106 4. Tu możecie zostawić głosową wiadomość. Piszcie też na facebookowym profilu Radia Centrum. Dwunastka między Kaliszem a Opatówkiem. Oczywiście tutaj nadal prace. Drogowcy rozstawiają ciężki sprzęt o poranku. Później go chowają, ale co z tego? I tak trzeba postać. Teraz w godzinach szczytu na wysokości Zdun też krótki postój, a na pewno redukcja do dwójeczki. A i jedynka pewnie czasami wskoczy. Kalisz Ostrów Wielkopolski na trasie raczej spokojnie, ale w Czekanowie nam się dość mocno korkuje. Przede wszystkim nitka prowadząca w kierunku Ostrowa Wielkopolskiego. Tutaj zator ma mniej więcej 1-1,5 km przed światłami. Jedziemy, ale bardzo wolno. W samym Kaliszu więcej aut na Wojska Polskiego, miejscami także na ulicy Stawiszyńskiej, na Podmiejskiej Stanczukowskiego. Trochę więcej samochodów przy rondzie Ptolemeusza, więc dojazd od Częstochowskiej oraz ze strony szlaku Bursztynowego. No jeszcze rzut oka na sytuację w samym Ostrowie Wielkopolskim. Teraz przede wszystkim tłoczno na Towarowej, na Głogowskiej. Dość także duży ruch na Krotoszyńskiej, na Poznańskiej, Słowackiego, dojazd do Krotoszyńskiej, Raszkowska. A poza tym przez miasto jedziecie raczej spokojnie. No to cóż, słyszymy się, jeśli chodzi o drogowe doniesienia za niespełna godzinę. Sprawdzimy, czy coś się zmieni.
3: Studio dla kierowców. Telefon 62 500 306 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
8: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
0: Po tym jak przestał obowiązywać rządowy program CPN, oczywiście już przecieraliśmy oczy ze zdumienia, spoglądając na cenę diesla na przykład. Tymczasem analitycy twierdzą, że przed nami kolejna fala podwyżek i jeszcze w tym tygodniu olej napędowy może kosztować miejscami nawet więcej niż 8,50 zł za litr.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają pieczarki, śliwka i kalafior w super cenie. Z naszej produkcji ciasto skubaniec i bułka fitness, a z delicji pierogi z jabłkiem. Uwaga! Filet z kurczaka 19,90, szynka bez kości 17,90 i wołowina pręga 39,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Napój litrowy Hortex 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
2: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
0: Reklama.
3: I gra muzyka.

0: Za 10 minut 16, czwartkowe popołudnie, a teraz coś dla tych, którzy będą mieli odrobinę czasu w sobotę i mają dość blisko do Gołuchowa, bo tam będzie można spojrzeć na świat z zupełnie innej perspektywy i nie będzie trzeba stawać na głowie. Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej Lasów Państwowych Las do Góry Nogami umożliwi zaprzyjaźnienie się z nietoperzami. To wszystko w zabytkowym parku Arboretum i na placu podwoskim. Spotkają się leśnicy, naukowcy, przyrodnicy, edukatorzy, wszyscy, którym bliska jest przyroda. Będzie podsumowanie projektu, będzie także spotkanie w bibliotece, będzie prelekcja, no i między innymi także na finał sporo innych rzeczy na scenie. Rozmowy, wykłady, pokazy, malowania piaskiem, też w temacie nietoperzy. A zajrzyjcie na rc.fm, tam szczegółowy program tego właśnie spotkania w Gołuchowie. My też tam będziemy, plenerowe studio Radia Centrum pojawi się w odpowiednim miejscu, na pewno nas znajdziecie i nie przeoczycie tego właśnie miejsca, studia live Radia Centrum. Sobota, początek o 16 na placu podworskim. Udział w wydarzeniu jest zupełnie bezpłatny. Jedyne, co musicie mieć ze sobą, to dobre humory, no i znaleźć odrobinę czasu.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Hello, no one is available to take your call. Please leave a message after the tone.

0: Reklama.
1: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń Artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
2: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Budujesz, remontujesz, a może planujesz swoją inwestycję? 3 i 4 września Centrum Budowlane KFOX w Kaliszu zaprasza na dni otwarte. Czekają na Ciebie przedstawiciele znanych marek budowlanych, prezentacje produktów, fachowe doradztwo oraz konkursy z nagrodami. Zobacz, zapytaj, poznaj rozwiązania dla swojej budowy. 3 i 4 września od 9. Centrum Budowlane KFOX, Kalisz Rzymska 38. KFOX, Twój partner w budowaniu.
8: Burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce oraz sołectwa Biskupice Łoboczne, Mączniki i Śliwniki zapraszają na dożynki gminne. 5 września, Stadion Miejski w Nowych Skalmierzycach. Start od 14:00. Czekają na Was regionalne smaki, dobra zabawa i muzyczne emocje. O 20:00 gwiazda wieczoru zespół Golec Orkiestra. Do wspólnej zabawy porwą Was także Top Girls.
9: Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy i gości. Jerzy Łukasz Walczak, burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Sporo chmur teraz, ale już raczej nie powinno dzisiaj padać. Jeszcze ciepło, 21 stopni w Kaliszu i Ostrowie oraz w okolicy, ale z każdą godziną będzie chłodniej. Wieczór to 18, na noc z temperaturą w okolicach 12 stopni. I tak jak na początek września jest całkiem ciepło. Warunki biometeo obojętne, wieje słabo z zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 16.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Był pod wpływem narkotyków kierowca, który wjechał na jedynce w robotników. Rosyjski samolot rozpoznawczy znów przechwycony nad Bałtykiem. Nocleg w siedzibie brytyjskiego premiera na znanym portalu rezerwacyjnym. Marcin Krzemiński, kierowca, który we wtorek wjechał ciężarówką w pracowników służb drogowych, był pod wpływem narkotyków. W wypadku na jedynce koło Mykanowa pod Częstochową zginęły 4 osoby. Śledczy mają opinię toksykologiczną, informuje prokurator Tomasz Ozimek.
6: Z opinii tej wynika, że kierujący Dominik D. znajdował się pod wpływem substancji psychotropowej w postaci klefedronu. Stwierdzone stężenie miało wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdu mechanicznego. Miało to oczywiście wpływ na zmianę kwalifikacji prawnej i zaostrzenie odpowiedzialności karnej.
5: Badanie alkomatem wykazało z kolei, że 31-latek był trzeźwy. Mężczyzna usłyszał już zarzut nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Przyznał się do winy. Teraz wypadek na przejeździe kolejowym w gdańskiej Lipce. W tira wjechał pociąg Intercity Gdynia-Zielona Góra, którym jechało około 250 osób. Do szpitala trafił kierowca ciężarówki. Przejazd był strzeżony. Teraz sprawę wyjaśnia policja. Ruch na odcinku Pruszcze Gdański, Gdańsk Południowy został całkowicie wstrzymany. Pociągi jeżdżą objazdem. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Jest zapowiedź prokuratury, jest odpowiedź. Prezydent zapewnia, że podda się przesłuchaniu w prokuraturze. Śledczy chcą Karola Nawrockiego przesłuchać w charakterze świadka w śledztwie w sprawie niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20, przekazał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Stało się to na północ od Ustki. Minister dodaje, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Będzie ograniczenie ruchu lotniczego we wschodniej Polsce do wysokości 3 metrów. Zostanie wprowadzone od 10 września do 9 grudnia, podaje Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Ograniczenie nie dotyczy samolotów pasażerskich operujących na większych wysokościach i zostaje wprowadzone dla zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej. 3 osoby zatrzymane w sprawie afera Zonda Krypto nadal pozostają w rękach prokuratury, mówi prokurator Anna Damiak, rzeczniczka Prokuratury Krajowej.
7: Właśnie zakończyły się czynności z udziałem 3 osób podejrzanych, które zostały zatrzymane wczoraj. Osoby nadal pozostają zatrzymane.
5: Wśród zatrzymanych jest znany inwestor giełdowy Rafał Z oraz 2 kobiety, które mają być kluczowymi postaciami w sprawie zaginięcia polskiego króla bitcoinów Sylwestra Suszka. Niewykluczone, że więcej szczegółów poznamy za godzinę. Na 17 prokuratura zapowiedziała briefing prasowy. Nocleg w siedzibie brytyjskiego premiera i spotkanie ze słynnym lokatorem rezydencji, Kotem Larem. Marzenie dla niektórych, no i taka oferta pojawiła się w jednym z serwisów rezerwacyjnych. Tyle, że była to prowokacja brytyjskich dziennikarzy serwisu Which, która ich zdaniem pokazuje, że platforma zbyt słabo chroni klientów przed oszustami. Serwis odrzuca zarzuty, twierdzi, że prowokacja nie była reprezentatywna, a ogłoszenie było na tyle krótko w serwisie, że zautomatyzowane zabezpieczenia nie zdążyły wykryć oszustwa.
2: Kursy walut.
3: W kantorach o tej porze średnia cena euro to 4,33 zł, dolar amerykański 3,72, frank szwajcarski 4,60 i jeszcze funt brytyjski 5,03 zł.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 16:04, no to dla tych, którzy w pracy, dla tych, którzy w drodze do domu, na zakupach albo po pracy już, dręczyli Indiana Never Never.

0: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
1: 7 minut po godzinie 16. Informacja dla kierowców, którzy kręcą teraz trasą z Kalisza przez Dobrzec, Biskupice do Droszewa. W Turkusowie trwa akcja straży pożarnej. Tam trwa gaszenie pojazdu elektrycznego, który, no właśnie, zapalił nam się. I efekt jest taki, że w tej okolicy trzeba zwrócić szczególną uwagę właśnie podróżując przez Turkusów. Jeżeli jesteście właśnie w tej okolicy, dajcie znać, jak wygląda sytuacja. 62503-1064. Wasz numer telefonu, no i także facebookowy profil Radia Centrum.

0: To do informacji o pożarze auta w Tyrkusowie. Dokładam jeszcze jedną informację dla kręcących teraz kilometry po regionie. Po Kaliszu dokładnie Wojska Polskiego. To nitka, która prowadzi od wjazdu ze strony Ostrowa Wielkopolskiego do Ronda Westerplatte. Tutaj teraz trwają prace związane z porządkowaniem tego, co się wydarzyło. Auto z trocinami zgubiło część ładunku. Trzeba to wszystko posprzątać na wysokości dawnego marketu Tesco. Mniej więcej to się dzieje. I trochę na Wojska Polskiego postoicie, albo przynajmniej trzeba zredukować. Lepsza opcja, kręcić wrocławską w kierunku centrum Kalisza, będzie zdecydowanie szybciej. Proszę uważać w tej okolicy.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
2: Reklama.
3: Zakupy tylko w Społem. Nescafe Classic 200 gramów za 23,99, a Nescafe Crema za 25,99. Wybierz Społem.
2: Reklama.
4: Od radia.
1: Nie będzie M, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
5: z Eweliną Dudek, naczelniczką Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kalisza, porozmawiamy o statystykach rozpoczętego roku szkolnego oraz nowościach, które czekają na uczniów, nauczycieli i rodziców. Hashtag warto posłuchać.
1: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
4: Od radia dla ciebie.

0: Roxy Faust z numerem, którym płynął na szeroką wodę. A skoro jesteśmy już przy temacie nowych, fajnych numerów, no to zaglądam do ostatniego notowania listy przebojów Top 30. Dawid Podsiadło tam z kawałkiem Na błysk na pierwszym, Sam Fender, Olivia Dean na drugim, a Kuba z Kubą z kawałkiem Stygnie lato na miejscu trzecim. Dzięki waszym głosom mamy też dwie nowości: Sanach ITP ITD oraz Margaret z Prima Balleriną w zestawie nowości. A jeśli już mowa o zupełnie nowych kawałkach, to propozycje. Tam Marissa, Artur Rojek, jego Mira Fiori, jest Karol G i Bruno Mars, jest także Zalia oraz Teddy Swims z nowym numerem. Głosujcie rc.fm i oczywiście zakładka Lista Przebojów to miejsce, gdzie znajdziecie zestaw 45 utworów, wśród których możecie wybierać swoje ulubione.
1: Lista Przebojów Top 30 i gra muzyka.
2: Reklama.
3: Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie, Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia, Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20, w soboty do 16.
4: Budujesz, remontujesz, a może planujesz swoją inwestycję? 3 i 4 września Centrum Budowlane Kafox w Kaliszu zaprasza na dni otwarte. Czekają na Ciebie przedstawiciele znanych marek budowlanych, prezentacje produktów, fachowe doradztwo oraz konkursy z nagrodami. Zobacz, zapytaj, poznaj rozwiązania dla swojej budowy. 3 i 4 września od 9. Centrum Budowlane Kafox, Kalisz Rzymska 38. Kafox, Twój partner w budowaniu.
5: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października Arena Kalisz. Partnerzy Radio Centrum, Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
2: Reklama.
1: I gra muzyka.

0: czwartkowe popołudnie i 16:30 już na zegarach. Zanim wyjedziemy na drogi, jeszcze garść informacji z regionu. Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Gmina Koźminek z nowym budynkiem od samorządu województwa wielkopolskiego. Szczegóły za chwilę, ponadto zielony spektakl w Krotoszyńskim Ośrodku Kultury, a na koniec sport i kaliscy szczypiorniści przed pierwszym meczem.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Samorząd województwa wielkopolskiego przekazał w formie darowizny dla gminy Koźminek budynek po byłym oddziale leczenia uzależnień alkoholowych w Murowańcu. Gmina wystąpiła o te darowizny ze względu na plany na zagospodarowanie tego budynku.
4: Przez wiele lat stał pusty i myślę, że to jest bardzo ważne, żeby można było go wykorzystać na różne cele społeczne, ale w tym miejscu też chcemy we współpracy z gminą utworzyć Centrum Niemarnowania Żywności jako oddział Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku, więc chcemy, żeby ten obiekt, który jest bardzo ładnie położony, uratować przed zniszczeniem i żeby służył mieszkańcom i gminy Koźminek, powiatu kaliskiego, ale również całej Wielkopolski.
2: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Wartość darowizny wyceniono na ponad 1 800 000 złotych, a Sejmik województwa wielkopolskiego uchwałę w tej sprawie podjął w czerwcu.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Już w ten piątek o 19:00 kolejna i już ostatnia okazja, by obejrzeć spektakl Granice Teatru Werum Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury.
5: Jest to historia miasta Aurea, w którym jeden nagłówek w lokalnej prasie, prowadzonej przez niejakiego Vito, wywołuje podział między zwolennikami działaczki Magdaleny F., a nowym prezydentem Cornelem Spencerem. Opowieść o manipulacji i tworzeniu narracji łączy intrygę z relacjami między bohaterami, a całość staraliśmy dopełnić się autorskimi piosenkami i choreografiami. Spotkamy się w sali Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury, której wnętrze współgra z klimatem przedstawienia i wybraliśmy właśnie to miejsce, żeby dopełnić wizualnie całą historię miasta Aurea.
2: Powiedziała Radiu Centrum Zuzanna Kozina-Błałuciak, dyrektor Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury, a także reżyserka spektaklu. Spektakl przeznaczony jest dla widzów powyżej 16 roku życia, a jego partnerem medialnym jest Radio Centrum. Trzech nowych szczypiornistów będzie w tym sezonie reprezentować barwy Netant MKS Kalisz. To wypożyczony z Wybrzeża Gdańsk 19-letni prawy rozgrywający Jakub Trzaskowski oraz doświadczeni zawodnicy doskonale znani z ligowych parkietów. Marcel Soroczek, lewoskrzydłowy, który przeszedł do Kalisza z Orlen Wisły Płock, oraz środkowy rozgrywający Mateusz Habior, jeden z najskuteczniejszych zawodników poprzedniego sezonu, który rozegrał w barwach Cepter KPR Legionowo, a wcześniej grał m.in. Wyśle Płock.
6: Aklimatyzacja przeszła bardzo szybko, ponieważ chłopacy są w porządku. Nie miałem żadnej znajomości jakiejś takiej wcześniej, więc też trochę o tym myślałem, że nikogo tu nie znam, ale raczej wszystko przebiegło pomyślnie i szybko gdzieś się złapałem z chłopakami i wspólny język.
7: Sporo czasu spędzacie teraz w arenie, te treningi są intensywne.
6: Tak, no najcięższy okres w sezonie. Trzeba gdzieś tam dokręcić tą śrubkę, żeby akumulatory się naładowały na resztę sezonu. Zazwyczaj po 2 razy dziennie trenujemy, prawie codziennie, także no jest trochę.
8: Wydaje mi się, że jako zespół, te nowe osoby się dobrze wkomponowały, jako zespół stanowimy fajną paczkę i to jest też ważne, żeby w zespole była atmosfera i to będzie nas napędzało do jeszcze lepszej gry.
2: A powiedzieli Radiu Centrum Mateusz Habior, środkowy rozgrywający, który dołączył do Netland MKS Kalisz, oraz Rafał Kuptel, trener kaliskich piłkarzy ręcznych. Z zespołu po minionym sezonie odeszli Joel Ribeiro i Mikołaj Białowąs, a pierwsza okazja, by zobaczyć skład na ten sezon w akcji 5 września w arenie w czasie meczu z Industrią Kielce. Już teraz wszystkie nazwiska na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm FM. Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych, Kalisz, ulica Łódzka 71.
10: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka, organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście od wału Staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Za 26 minut, godzina 17. Na drogach nadal spory ruch, mamy popołudniowy szczyt komunikacyjny. No i oczywiście kilka miejsc, w których będzie trzeba postać i to zdecydowanie. W Kaliszu Wojska Polskiego Poznańska, tutaj spory ruch. Podobnie także na krzyżówce Wojska Polskiego i Stawiszyńskiej. Dość mocno nam się korkuje wjazd 25 do Kalisza od strony Ostrowa Wielkopolskiego. Na wysokości strefy inwestycyjnej sznur pojazdów, tam te utrudnienia mogą mieć jeszcze związek z tym, co wydarzyło się na Wojska Polskiego w kierunku centrum Kalisza. Przed godziną, przypomnę, jeszcze w tym miejscu stało auto, z którego wysypały się trociny, trwa sprzątanie. A to oznacza, że właśnie wjazd do Kalisza może być nieco zatłoczony od strony Ostrowa. 25, przypomnę. Skoro jesteśmy już na tej trasie, to jedziemy w drugą stronę do Ostrowa. W Czekanowie z jednej i z drugiej strony 3-4 zmiany świateł i ruszamy dalej. W Ostrowie Wielkopolskim nadal prace na ulicy Wrocławskiej, tam proszę uważać szczególnie. W samym mieście ruch spory, ale nie ma korków, nawet na Krotoszyńskiej już w miarę płynnie to wszystko się dzieje i przejedziecie bez większych utrudnień. Drogi krajowe w regionie poza 12 między Kaliszem a Opatówkiem przejezdne, trochę prac jeszcze na trasie numer 36, to wyjazd z Ostrowa w kierunku Krotoszyna, ale akurat o tej porze, w tym momencie bez większych utrudnień można 36 przemknąć do Krotoszyna. Jeżeli widzicie jakiekolwiek utrudnienia, dajcie znać.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
10: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
0: Tymczasem odszkodowania z OC i AC pochłonęły w pierwszej połowie tego roku ponad 11 miliardów złotych. Okazuje się, że to ponad miliard złotych więcej niż rok wcześniej, a najczęściej kierowcy szkodę z OC zgłaszają w poniedziałek lub piątek. Z kolei, jeśli ktoś ma wykupione AC, to najczęściej taka informacja do ubezpieczyciela trafia w poniedziałek. Po weekendzie szkód najwięcej.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: Dożynki, dożynki, dożynki! A na nich wystąpi Stach Chórski! Powiatowo-gminne dożynki w Rychnowie już w tę niedzielę. Od 13:00 msza święta i korowód na plac dożynkowy. A od 14:15 występy artystyczne i orkiestra Dęta. O 19:00 Big Band po godzinach. 21:00 gwiazda wieczoru Stach Chórski! Zapraszają starosta kaliski Jan Adam Kłysz i wójt gminy Blizanów Sławomir Musioł i komitet organizacyjny.
2: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
0: Reklama.
3: Gra muzyka.

0: Za 6 minut godzina 17, popołudniowa zmiana w Radiu Centrum, ma na imię Karolina, o proszę.
1: Myślałam, że musiałeś się zastanowić mocniej.
0: Nie, pamiętam, to coś tam,
1: tak? kojarzę. To znaczy, że z pamięcią kolegi jest jeszcze całkiem nieźle.
0: Znam panią z radia, no.
1: To ta pani, to po głosie.
0: Ta pani z radia. Pani Karolina Romke przejmuje radiowe stery, dużo dobrej muzyki, mam nadzieję, że jak najwięcej dobrych wiadomości, porcja dobrego humoru, co tam jeszcze? Ulubiona muzyka?
1: Tak.
0: Coś fajnego zagrasz?
1: Jakieś takie... Sucharów nie mam, bo tego mamy Damiana, ale może coś wykombinuję.
0: Nie, nie rób konkurencji.
1: Nie, ale Damian nie ma konkurencji, absolutnie żadnej. No,
0: także pozdrawiamy Damiana.
1: Tak,
0: Damian,
1: myśl
0: nad sucharem, bo jutro będzie trzeba coś sprzedać przed weekendem. Ja dziękuję, Tomek Michalak. Do usłyszenia.
2: Reklama. Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu. Reklama.

0: gramy. Radio Centrum 106 i 4 FM. Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Całkiem przyjemnie, przyznacie, w tej pogodzie. Trochę jest słońca, nie za zimno. Coś tam gdzieniegdzie pokropiło. Na razie bez opadów, aczkolwiek synoptycy dają znać, że bliżej godzin wieczornych one będą możliwe w części naszego regionu. Teraz na moim radiowym termometrze 23 stopnie i to raczej już dzisiejsze maksimum. Wiatr z południowego zachodu wieje słabo, teraz 17 km na godzinę, a barometr teraz 1016 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
3: Właśnie minęła 17.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Prezydent ma zeznawać w śledztwie dotyczącym sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Pracownik sklepu zatrzymany za kradzież naliczał fikcyjne zwroty butelek. Iga Świątek powalczy dziś w Nowym Jorku o trzecią rundę US Open. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta Karola Nawrockiego. Chodzi o sprawę nieodebrania ślubowania od czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent ma wyznaczyć termin, w jakim przesłuchanie mogłoby się odbyć, mówi Anna Adamiak, rzeczniczka Prokuratury Krajowej.
5: To jest taka forma bardziej kurtuazyjna. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na pełnioną funkcję ma liczne obowiązki. To jest taki ukłon w stronę prezydenta, żeby jednak to prezydent sam ten termin i miejsce określił.
4: Prezydent zapowiedział już, że weźmie udział w przesłuchaniu, choć jego celowość skomentował dość dosadnie.
6: Prezydent ma dużo więcej bardzo ważnych zagadnień w Polsce i na arenie międzynarodowej niż odpowiadanie na pewne jednak urojenia ministra sprawiedliwości w tym kontekście, ale oczywiście zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora.
4: Śledczy badają, kto wpływał na prezydenta, by ten nie przyjmował ślubowania sędziów. Przesłuchali już około 40 osób. Pracownik sklepu ukradł 15 tysięcy złotych z systemu kaucyjnego. 24-latek z Nowego Tomyśla naliczył fikcyjny zwrot 1000 butelek kaucyjnych, a pieniądze przelewał sobie blikiem na konto, mówi Barbara Sobieszek z nowotomyskiej policji.
7: Krótko po dokonaniu tych czynów zwolnił się po prostu z pracy. Kierownik, który nabrał podejrzeń, sprawdził nagrania z kamer i po prostu powiadomił policję.
4: Po 2 miesiącach mężczyzna został zatrzymany. Za kradzież z włamaniem, bo włamał się do systemu kaucyjnego i terminalu płatniczego, grozi mu 10 lat więzienia. Robert Korzeniowski poinformował, że będzie się ubiegać o stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jednocześnie 4-krotny mistrz olimpijski w chodzie podjął decyzję o zakończeniu prawie 2-letniej współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Na razie prezesem jest skompromitowany Radosław Piesiewicz, który został aresztowany na 3 miesiące w związku z aferą Zonda Krypto. W wieku 92 lat zmarła ikona światowego feminizmu, amerykańska aktywistka i dziennikarka Gloria Steinem. Większość swojej aktywności społecznej poświęciła walce o równouprawnienie kobiet, o tak zwane prawa reprodukcyjne i prawa obywatelskie. To jedna z najsłynniejszych polskich palm. Palma z Ronda de Gaulle w Warszawie utonie w roślinach. Zastąpią otaczający sztuczne drzewo beton. Prace ruszą już jutro. Będzie egzotycznie, zapewnia Maciej Dziubiński ze stołecznego ZDM-u.
8: Zaplanowaliśmy ułożenie sztucznych górek, które następnie obsadzimy odpowiednią roślinnością, ostnicą i werbeną, tak aby imitowały wyspy na oceanie. Nie zabraknie oczywiście też samego oceanu. Posadzimy szałwie i kocimiętkę, które swoimi kolorami mają przypominać wodę.
4: Na oceanie zostanie betonowa wyspa, na której będzie mogła parkować policja i samochody techniczne. Iga Świątek powalczy dziś w Nowym Jorku o trzecią rundę US Open. Zagra z Nadią Podorowską z Argentyny, z którą jedyny raz grała 6 lat temu.
9: Z tego co pamiętam, jest bardzo solidna i raczej z tych dziewczyn, które zwracają każdą piłkę na drugą stronę i tym wymuszają błędy.
4: Mecz właśnie powinien się zaczynać.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Teraz jeszcze dzień dobry, Karolina Rąka z tej strony mikrofonu. Czwartek już w kalendarzu, czyli jesteśmy coraz bliżej przyjemnych tematów weekendowych, a w ten weekend też będzie sporo się działo, o czym też damy oczywiście znać. No i wrzesień. Wrzesień, który pachnie jesienią, ale spokojnie jeszcze trochę tych ciepłych dni będzie. Mam dla was coś, co bardzo lubię, czyli Olivia Dean i So Easy. Zróbcie głośniej.

0: Reklama. Burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce oraz sołectwa Biskupice Łoboczne, Mączniki i Śliwniki zapraszają na dożynki gminne. 5 września, Stadion Miejski w Nowych Skalmierzycach. Start od 14:00. Czekają na Was regionalne smaki, dobra zabawa i muzyczne emocje. O 20:00 gwiazda wieczoru zespół Golec Orkiestra. Do wspólnej zabawy porwą Was także Top Girls.
1: Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy i gości. Jerzy Łukasz Walczak, burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce.
2: Zakupy tylko w Społem. Płatki śniadaniowe Pacyfik 250 gramów, Nesquik, Cini Mini lub Chocapic za 5,99. Wybierz Społem.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Mamo! Gotujemy się na bitki?
7: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
8: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działam zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Reklama.

Dyskoteka italiana. Ktoś by nie chciał się teraz w takiej słonecznej Italii znaleźć, ale sami przyznacie, że całkiem nieźle nas wrzesień przywitał taką przyjemną pogodą słoneczną. Jakieś gdzieś tam opady, coś tam synoptycy dają znać. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało ponad jutro i sobotę, ale nie będzie ich bardzo dużo. Nadal dwójka z przodu, jeżeli chodzi o temperaturę, i to jest dobra wiadomość. Tego słońca też będzie trochę, więc tym się cieszmy. Ponoć przyszły tydzień, ten początek, ma być znów taki bardzo ciepły w okolicach 26 stopni. Czekamy na to jeszcze z utęsknieniem, bo przecież jeszcze lato. Jakby nie było, tego lata jest z nami jeszcze 19 dni, więc trzymajmy kciuki, żeby to lato się jeszcze z nami nie żegnało. Nie każdy jest taką jesieniarą jak ja i nie każdy do tej jesieni tęskni, ale przyznacie, że taka złota polska, piękna jesień, nawet ta mroczna, kiedy już jest trochę ciemniej i deszczowo, też ma w sobie swój urok. Doszukujmy się plusów i trzymam za was mocno kciuki, żebyście potrafili je znaleźć gdziekolwiek się tylko da. 18 minut po godzinie 17:00.

0: Reklama.
1: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października Arena Kalisz. Partnerzy Radio Centrum Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
0: Reklama.

0: Zbliża się godzina 17.30, więc czas na wiadomości. Te przedstawił Łukasz Kostecki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o sprawdzeniu zebranych grzybów w kaliskim sanepidzie, nowej wystawie w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, a na koniec sport i wielki sukces kickboksera z południowej Wielkopolski.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: W lasach południowej Wielkopolski są już grzyby. Kaliski sanepid przypomina o najważniejszej zasadzie, by zbierać tylko te, których jesteśmy na 100% pewni. Przypomina jednocześnie, że w razie potrzeby specjaliści Kaliskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej służą pomocą.
3: W sezonie grzybowym zawsze dostępni są klasyfikatorzy bądź grzyboznawcy i mogą porady grzybowych udzielać. Można się z grzybami do nas zawsze zgłosić, tylko trzeba pamiętać, że my robimy ocenę grzybów, które widzimy, czyli trzeba przyjść z wszystkimi grzybami zebranymi. Nie może to być tak, że przynosimy jednego grzyba i mówimy, że każdy inny, który został w domu, jest identyczny. Grzyby przynosimy zawsze w całości, czyli musi być i kapelusz, i trzon grzyba, bo są to cechy istotne, które różnicują grzyby.
2: Powiedziała Radio Centrum Maria Wiśniewska, klasyfikator grzybów świeżych powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Kaliszu, a klasyfikatorzy grzybów bądź grzybznawcy, którzy mogą badać grzyby zarówno świeże, jak i suszone w sezonie grzybowym, dostępni są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 10 i od 13.30 do 14.30.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Od środy w Galerii Centrum w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu podziwiać można wystawę prac Krzysztofa Łopczowskiego, artysty wizualnego pochodzącego z Ostrowa Wielkopolskiego. Artysta, operując światłem, cieniem i fakturą, buduje obrazy, które sprawiają wrażenie niemal materialnych, a jego prace balansują na granicy iluzji i rzeczywistości.
4: Prezentuję 26 rysunków łącznie. Jest to cykl, który nazwałem Stany Przejściowe. Tak samo też się nazywa wystawa. Są to prace wykonane wyłącznie za pomocą ołówka. Natomiast ja pracuję w ten sposób, że każdy z rysunków jest przeze mnie wcześniej zaprojektowany w programie 3D. Z tego powodu, że sam proces rysowania wygląda w ten sposób, że nie ma po prostu miejsca na pomyłkę. Poza tym w mojej twórczości jest, myślę, bardzo ważne to połączenie, to zderzenie tych dwóch światów, projektowania cyfrowego z tradycyjnym warsztatem.
2: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Łopczowski. Ekspozycja jest nagrodą Roberta Kucińskiego, dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, przyznaną w ramach salonu wiosennego organizowanego przez Galerię Operis Artis, a podziwiać ją można do niedzieli 27 września. Mieszkaniec Kajewa w gminie Gołuchów, Filip Sujka, zdobywcą Pucharu Świata w kickboxingu. Podczas zmagań, które odbywały się w minionym tygodniu w Budapeszcie, Filip rywalizował w formule kicklight do 94 kg.
5: Pokonał kolejno Niemca Bilgina Erola, Brytyjczyka Harego Taylora i Izraelczyka Karama Asada. Jak przekazał w mediach społecznościowych, był to dla niego bardzo wymagający dzień, ale jednocześnie ogromna dawka doświadczenia i kolejny krok w rozwoju. Warto podkreślić, że dla Filipa to były pierwsze zawody w nowej kategorii wagowej. Wcześniej sięgał on po m.in. Mistrzostwo Świata Juniorów w K1, Mistrzostwo Świata Seniorów w Kicklight oraz Puchar Świata Juniorów w K1. Filip ponadto jest 12-krotnym mistrzem Polski.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych, Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka. Organizator imprez okolicznościowych, Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście od wału Staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Dzień dobry wszystkim, którzy za kółkiem. Myślę, że to jest ta pora, gdzie ten ruch jest już nieco mniejszy, jak dają znać słuchacze Radia Centrum. Rzeczywiście tak jest. Już na 25. od Podmiejskiej Wojska Polskiego ten ruch nieco również mniejszy i tutaj nie dzieje się już tyle, co chociażby godzinę wcześniej. Samo centrum miasta też nieco odetchnęło w kwestiach związanych z krzyżówkami, jak Wojska Polskiego ze Stawiszyńską czy z Poznańską. Tu miejscami jeszcze trochę szlak bursztynowy, tu czyściutko można jechać Łódzka. Jedynia to krajowa dwunastka w Zdunach, gdzie wiecie, że dzieje się tutaj sporo zwężania. Uważajcie, noga z gazu, co byście rzeczywiście niczego nie zgubili. W kwestiach związanych z remontami jeszcze szybkie przypomnienie dotyczące remontów dużych S11 obwodnica Kępna. Tutaj prace modernizacyjne, które obejmują odcinek 2 km, to utrudnienia potrwają jeszcze do końca tego miesiąca, jeżeli oczywiście wszystko pójdzie zgodnie z planem. Wprowadzony jest ruch wahadłowy i ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
0: Nowe przepisy dotyczące prawa jazdy wprowadzają surowsze zasady dla kierowców. Od 4 września zacznie obowiązywać okres próbny, w którym 3 poważne wykroczenia mogą oznaczać utratę uprawnień. Inne głośne zmiany działają jednak już od marca. Na przykład już 87 kierowców straciło uprawnienie na 5 lat za jazdę mimo zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 25 minut do godziny 18. Wracam do muzyki na 106.4. Już teraz Michael Jackson i Billie Jean. Przy tym kawałku też się dobrze prowadzi, więc możecie zrobić nieco głośniej.

0: Reklama. DNG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko operator CNC. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DNG Mori Pleszew zaprasza.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
0: Reklama.

Taki przyjemny kawałek o łóżkach, które płoną od Midnight Oil. 13 minut do godziny 18. Są tacy, którzy już wkrótce będą kończyć pracę, już nerwowo zerkają na zegarek. Dacie radę, spokojnie, jeszcze trochę. No i łączy się bólu z tymi, którzy w pracy zostaną jeszcze i trochę. A może jakaś nocka na niektórych czeka, to niech wam się nie dłuży, bo z nockami to tak czasami bywa, że zerka się na zegarek, a ta wskazówka ani drgnie. Mam nadzieję, że w kwestiach związanych z czasem to upływa miło tym, którzy tego czasu mają dużo i nie zmyka tam, gdzie fajnie by było, żeby ten czas się dłużył. Na urlopie na przykład, a są ponoć jeszcze tacy, którzy mają urlopy. A w kwestiach związanych z tym, co przed nami, to bardzo proszę, już wiecie, że piątek, piąteczek, piątunia już na horyzoncie, a wtedy będziemy świętować, uwaga, Światowy Dzień Zdrowia Seksualnego, takie święto jest, i Dzień Orzechów Makadamia, bardzo dobre, więc jakbyście mieli ochotę, bardzo proszę, taką zdrową przekąskę można sobie także dziubnąć. Co przy sobocie? Międzynarodowy Dzień Dobroczynności, również ważne, i Światowy Dzień Brody. No, drodzy brodacze, to jest chyba czas i moment na to, żeby ze swoją brodą, ze swoim buszem zrobić trochę porządku, więc do tak zwanego barbera można się umówić, chociaż tu pewnie teraz kolejki olbrzymie, żeby zrobić właśnie porządki tego typu. No i w niedzielę, fajnie, że akurat na niedzielę przypadło to święto. Dzień walki z prokrastynacją. Ja wam jej absolutnie nie życzę, niech jej będzie jak najmniej. Trochę błogiego lenistwa nikomu nie zaszkodziła, ale w razie czego, jakby wam energii brakło, to ja mam dla was espresso, ale muzyczne takie, od Sabriny Carpentera.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Związek Hodowców Koni chce utrzymać transportu konnego do Morskiego Oka. Szczegóły o tym w wiadomościach o 18.
2: Reklama.
3: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń Artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
4: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na jutro.
3: To sprawdźmy, jak tam jutro sytuacja w pogodzie, czy to będzie również taki ciepły dzień. No, okazuje się, że od samego rana 17-18 stopni w ciągu dnia, maksymalnie do 24. Ponoć ma być nieco więcej chmur i również przelotne opady deszczu w części dnia. Wiatr z południowego zachodu od rana będzie wiał umiarkowanie, czasami może nieco mocniej dmuchnąć. Warunki biometeo będą niekorzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatów ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 18.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Nowe ustalenia po tragedii na A1. Kierowca był pod wpływem narkotyków. Wyrok jest, pieniędzy nie ma. Nauczyciele upominają się o nadgodziny. Związek hodowców koni chce utrzymać transport konny do Morskiego Oka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kierowca ciężarówki przyznał się do spowodowania katastrofy, mówi, że nic nie pamięta. Przypomnijmy, dziś okazało się, że sprawca tragicznego wypadku na A1 w Mykanowie koło Częstochowy był pod wpływem narkotyków, tak zwanego klefedronu. Mówi Tomasz Ozimek z prokuratury w Częstochowie.
6: Będzie miało to oczywiście wpływ na zmianę kwalifikacji prawnej i zaostrzenie odpowiedzialności karnej.
5: W wypadku zginęły 4 osoby. Nauczyciele nadal czekają na pieniądze za nadgodziny. Chodzi o wyrok Sądu Najwyższego nakazujący wypłatę dodatkowych pieniędzy, na przykład za udział w wycieczkach. ZNP twierdzi, że na palcach jednej ręki można policzyć szkoły, które wywiązały się z tego. Jak to możliwe, sprawdza Cezary Jaszczyk.
7: Jak mówi mi szef ZNP Sławomir Broniarz, ministerstwo nadal nie przedstawiło zadowalającego sposobu rozliczania nadgodzin. Rozmowy utknęły w martwym punkcie.
8: Niestety Ministerstwo Edukacji Narodowej uznało, że tu musi być jakiś dodatkowy dokument, procedura, która by była rękojmią prawidłowego naliczania owych godzin naliczbowych. Dla nas jest to rzecz nie do zaakceptowania, dlatego że nie możemy poprawiać wyroku Sądu Najwyższego.
7: Dlatego związek będzie rozsyłał do szkół własne wytyczne i apeluje, by nauczyciele walczyli o swoje prawa.
8: Związek Nauczycielstwa Polskiego opracował całą instrukcję w tym zakresie, przygotował stosowne pismo, wzory pism i będziemy chcieli, żeby te wzory pism znalazły się w ręku każdego z nauczycieli.
7: Nauczycielskie nadgodziny dotyczą głównie szkolnych wycieczek i zielonych szkół.
5: Rosja próbuje przestraszyć społeczeństwa wspierające obronę Ukrainy. Tak mówi ekspert z zakresu bezpieczeństwa Piotr Niemczyk o ostatnich działaniach sabotażowych w Polsce i innych krajach NATO.
9: Te zdarzenia są, żeby przestraszyć opinię publiczną, żeby Niemcy, Polacy, Francuzi myśleli, dobra, no jeżeli nasze rządy będą popierać Ukrainę w tej wojnie, to niestety możemy za to zapłacić określonymi konsekwencjami. W związku z czym to ma przestraszyć ludzi.
5: W ostatnim czasie w Polsce doszło do 2 podejrzanych pożarów. W Skarżysku Kamiennej zapaliła się fabryka dronów, a w Lublinie zapłonęła hala, w której powstawały elementy samolotów. Do podobnych zdarzeń dochodziło też ostatnio w Niemczech. Prezydent Karol Nawrocki zapowiada, że w grudniu spotka się z Donaldem Trumpem. Do rozmów ma dojść przy okazji szczytu G20 w Stanach Zjednoczonych. Nawrocki podkreśla, że współpraca Warszawy i Waszyngtonu jest bardzo regularna. Nie wyklucza też przypadkowego spotkania z amerykańskim prezydentem już podczas wrześniowej wizyty w USA na sesji ONZ-u. Teraz spór o konie nad Morskim Okiem. Związek hodowców koni chce utrzymać transport konny do Morskiego Oka. Przedstawiciele branży podkreślają, że konie są ważnym elementem tradycji i kultury Podhala. Spór o przewozy trwa od lat. Ostatnio znów przybrał na sile za sprawą protestów obrońców zwierząt. Tymczasem od początku września konie kursują już na skróconej trasie do wodogrzmotów Mickiewicza. To może być najładniejsza stacja metra na świecie. W każdym razie stanie do konkursu o taki tytuł. Stacja Colosseum Fori Imperiali, czyli przystanek Colosseum w Rzymie, to nowa atrakcja. Włosi mówią, że niewiele ustępuje antycznym zabytkom. W jej wnętrzu można oglądać antyczne freski, termy, fontannę i marmurową głowę meduzy. Konkurs na najładniejszą stację odbędzie się w grudniu. Polskie stacje tym razem nie startują.
2: Sport!
10: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Siatkarki reprezentacji Polski awansowały do półfinału Mistrzostw Europy. Biało-czerwone w ćwierćfinale rozegranym w Stambule pokonały Holenderki 3-1. W setach było 25-16, 20-25, 25-20 i 25-23. O finał Polki zagrają w sobotę z Włoszkami. Robert Korzeniowski będzie ubiegać się o stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Nasz czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie swoją decyzję motywuje tak.
11: Dzisiaj, kiedy Komitet Olimpijski jest w takich tarapatach wizerunkowych i kiedy naprawdę wymaga jego naprawa 100% zaangażowania, po prostu uważam, że powinienem podjąć wyzwanie i iść dalej na nowych zasadach.
10: Obecny prezes Radosław Piesiewicz trafił na 3 miesiące do aresztu w związku z aferą Zonda Krypto. Korzeniowski podjął jednocześnie decyzję o zakończeniu współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Kolejny zespół z naszej piłkarskiej ekstraklasy już po pierwszym meczu pożegnał się z Pucharem Polski. To Wieczysta, która przegrała 1-3 z Awią Świdnik. Drugoligowiec znowu sprawił więc niespodziankę, znowu, bo w minionym sezonie doszedł do ćwierćfinału tych rozgrywek. Tymczasem nasi pucharowicze do gry w Pucharze Polski przystąpią od drugiej rundy, więc wykorzystają ten czas na odrabianie zaległości. Dziś mecze Rakowa Częstochowa z Górnikiem Zabrze i Lecha Poznań z Jagiellonią Białystok. To powinien być ligowy szlagier, uważa trener mistrzów Polski Nils Frederiksen.
12: Nie spodziewam się jakiegoś taktycznego, zamkniętego spotkania. Wręcz przeciwnie, zakładam, że będzie to otwarty mecz, bo taki styl preferują obie drużyny. Jagiellonia to zespół, który ma dobrego trenera i zawodników o wysokiej jakości. Razem pracują już przez wiele sezonów, mają swoją filozofię, starają się przyjmować inicjatywę, kreować sytuację. To drużyna, która obok naszej gra najlepszą piłkę w
10: lidze. A Lech, jeśli dziś wygra, zostanie nowym liderem Ekstraklasy.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Zakupy tylko w Społę. Daftona. Musy owocowe 100 gramów. Truskawka jabłko, banan marchew lub jabłko ananas za złote 89. Wybierz Społę.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: No i będzie się znów działo dużo przyjemnych rzeczy z okazji kolejnych dożynek. 6 września tym razem będzie tutaj już od godziny 13 w Rychnowie. To gminno-powiatowe dożynki wśród wielu stoisk. Będzie także stoisko Sztabu Kryzysowego Ani Mrówczyńskiej. I to jest ta ważna rzecz, o której chciałam wam powiedzieć. A tam loterie fantowe. Każdy los wygrywa. Będzie można pomalować buźkę, zrobić tatuaż, warkoczyki. Będzie koło fortuny. Będzie także coś słodkiego. No i pamiętajcie, żeby przede wszystkim zabrać ze sobą pieniądze, żeby wrzucić do puszki, bo cały czas są na Anię Mrówczyńską zbierane pieniądze. Oprócz tego oczywiście będą zespoły folklorystyczne, Wielkopolanie, między innymi kapela Kalina, będą orkiestry dęte przeróżne, big band po godzinach, o godzinie 19:00 kolejne loterie, no i gwiazda wieczoru, to będzie Stachurski tym razem. Na szczegóły znajdziecie w naszej internetowej gazecie
0: www.rc.fm.
1: Plakat z kolei na profilu Radia Centrum na Facebooku.

0: 18.37 zbliża, więc czas na kolejne wiadomości. Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Szukają nazwy dla autobusów elektrycznych. Szczegóły za chwilę. Ponadto zaprosimy na koncerty w kościołach, a na koniec sport i pierwsze punkty ostrowskiego żużlowca.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Miejski Zakład Komunikacji w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza konkurs na nazwy dla 6 nowych autobusów elektrycznych. Nowe pojazdy powiększyły flotę elektryków w ostrowskiej komunikacji miejskiej do 22 pojazdów.
3: W konkursie poszukiwane są oryginalne jedno- lub dwuwyrazowe nazwy, które kojarzą się z ekologią, energią albo elektrycznym napędem. Można zgłosić dowolną liczbę pomysłów, a każdą propozycję można dodatkowo uzasadnić. Elektryczne autobusy MZK mają już w Ostrowie swoje charakterystyczne nazwy. To m.in. Bateriusz, Pantograf, Solarek, Elektron, Antysmog, Cichobus czy Prądek. Teraz czas na 6 zupełnie nowych. Konkurs jest otwarty dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego, gminy Ostrów Wielkopolski oraz gmin i miast objętych komunikacją MZK. Propozycje można przesyłać do 30 września do godziny 15 na adres podany na stronie internetowej spółki. 6 zwycięskich nazw poznamy 20 października. Ich autorzy otrzymają upominki ufundowane przez MZK oraz firmę Solaris. Ostrowskie MZK ma już 22 autobusy elektryczne. To niemal połowa floty miejskiego przewoźnika liczącej obecnie 51 pojazdów. A to jeszcze nie koniec. MZK ma zakontraktowane 4 kolejne autobusy elektryczne, które mają trafić do Ostrowa w 2027 roku. Dla Radio Centrum Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Muzyka ponownie wypełni kościoły Pleszewa i okolic. Zajezdnia Kultury po raz kolejny zaprasza na cykl koncertów Muzyka w Kościelnej Nawie, a wszystkie wydarzenia są bezpłatne.
4: To będzie muzyczna podróż w wyjątkowych przestrzeniach świątyń dekanatu pleszewskiego. Zajezdnia Kultury w Pleszewie zaprasza na kolejną odsłonę cyklu Muzyka w Kościelnej Nawie. Opiekę artystyczną nad wydarzeniem sprawuje dr Maria Rutkowska. Ona też poprowadzi koncerty. Pierwszy już 6 września o godzinie 16 w kościele świętego Mikołaja w Grodzisku, gdzie wystąpią Paweł Kroczek grający na klarnecie i Michał Gajda na akordeonie. Tego samego dnia po mszy świętej wieczornej artyści grają w kościele Najświętszego Zbawiciela w Pleszewie. W niedzielę 13 września muzyka zabrzmi w Sowinie i w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Pleszewie. Z kolei 27 września koncerty zaplanowano w kościele w Kuczkowie i w kościele Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela w Pleszewie, gdzie Rafał Rachwał zagra na saksofonie, a Maria Rutkowska na fortepianie. Finałem cyklu będzie koncert papieski 11 października w Kowalewie, gdzie wystąpi barokowe trio Nowa Sidera w składzie Monika Agatowicz, Natalia Agatowicz i Monika Woźniak. Organizatorzy koncertów zapraszają wszystkich, którzy chcą połączyć muzykę z niezwykłą atmosferą kościelnych wnętrz. Na wszystkie koncerty wstęp jest wolny. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Piotr Rudowicz, 16-letni wychowanek Teżet Ostrowi, w środę w Opolu zapisał na koncie swoje pierwsze zwycięstwa w przygodzie z żużlem. Ostrowski zespół wygrał ostatnią rundę zawodów szkoleniowych drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów.
5: Jeszcze kilka lat temu ostrowska młodzież rywalizowała w finałach drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów i zdobywała w nich medale. Obecnie to tylko piękne wspomnienia, bo Teżet Ostrowia odpadła z rywalizacji w DMPJ już na fazie ćwierćfinałowej, stąd też w myśl regulaminu bierze w drugiej części sezonu udział w zawodach szkoleniowych. Ich ostatnia runda odbyła się w środę w Opolu i zakończyła wygraną Ostrowi, która zgromadziła 30 punktów przed gospodarzami Kolejarzem Opole, Orłem Łódź i Śląskiem Świętochłowice. W zawodach komplet 12 punktów zdobył Filip Seniu, który był najbardziej doświadczonym w tym towarzystwie. Reszta to zawodnicy, którzy stawiają pierwsze kroki w żużlu. 16-letni Piotr Rudowicz w Opolu zdobył 9 punktów, wygrywając 2 wyścigi. 5 punktów wywalczył Dawid Skrzypiński, który na koniec zawodów zanotował groźnie wyglądające upadki, ale na szczęście bez poważniejszych konsekwencji. 4 oczka dołożył Damian Paździor. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc

0: 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
1: Reklama.
2: Od radia.
3: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
4: z Eweliną Dudek, naczelniczką Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kalisza, porozmawiamy o statystykach rozpoczętego roku szkolnego oraz nowościach, które czekają na uczniów, nauczycieli i rodziców. Hashtag warto posłuchać.
3: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
2: Od radia dla Ciebie.

Coś na sportowo również w najbliższych dniach. No i jeszcze kawałek, ale datę możecie sobie zapisać. Godzina zwłaszcza, bo ta się zmieniła trochę. 20 września, godzina 12.30, Stadion Miejski Ostrów Wielkopolski, a tam druga liga Metal Class i faza Playdown, runda 16. Będzie tam także sporo hałasu. O, to sport, który lubią ci, którzy właśnie takie tematy uwielbiają. Ostrawia, Wilki, Krosno, pamiętajcie, 20 września, to niedziela, godzina 12.30. No właśnie, absolutely everybody, którzy uwielbiają taki czarny sport, mogą właśnie na tę rozgrywkę się udawać.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Ostatni dzwonek i nie mam na myśli lekcji, a zakup smartfona czy komputera te mają być coraz droższe. Dlaczego? O tym w wiadomościach już o 19.
2: Reklama.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama. I've been

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na jutro.
3: Jutro pogoda nieco w kratkę, od samego rana i deszczowo, i słonecznie. W ciągu dnia jednak przeważająca część chmur i będzie w godzinach popołudniowych też nieco deszczowo. 24 stopnie maksymalnie, warunki biometeo będą niekorzystne, a wiatr od samego rana będzie wiał z południowego zachodu umiarkowanie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
3: Właśnie minęła 19. Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Afera Zonda Krypto, wnioski o areszt dla trojga podejrzanych. Smartfony i komputery będą coraz droższe, kryzys na rynku pamięci RAM. Za czym kolejka ta stoi, to nowa wystawa w Warszawskim Muzeum Historii Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Są wnioski o tymczasowy areszt dla oskarżonych w aferze Zonda Krypto. Zatrzymani wczoraj przez policję i CBA opuścili budynek Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach. Chodzi o znanego inwestora giełdowego Rafała Zaorskiego oraz Jaromirę W. i Annę P. Szczegóły reporter Grzegorz Kozioł.
5: Najpierw budynek prokuratury opuściły w kajdankach Jaromira W. i Anna P. Miały one bliskie relacje z zaginionym Sylwestrem Suszkiem oraz założoną przez niego giełdą BitBay, która została później przekształcona w Zonda Krypto. Następnie również w kajdankach z prokuratury został wyprowadzony Rafał Zaorski, celebryta, inwestor, spekulant giełdowy. Reprezentująca go mecenas Ewelina Podgródna powiedziała, że jej klient złożył obszerne wyjaśnienia, nie ma czego ukrywać i nie przyznał się do winy.
4: Anna P. i Jaromira W. usłyszały zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Rafał Zaorski usłyszał zarzut przywłaszczenia mienia. Smartfony i komputery będą drożeć, nie mają wątpliwości analitycy, a powodem jest rozpędzający się kryzys na rynku pamięci RAM. Cena pamięci poszła w górę kilkukrotnie. Dlaczego i jaki to będzie miało swój efekt dla naszych kieszeni, mówi Michał Stajniak, analityk XTB.
6: Producenci oczywiście mają ograniczone możliwości produkcji. Jeżeli mamy właśnie wielki popyt, no to mogą sobie one ustawiać po prostu ceny w zasadzie jak chcą.
7: To prosty przepis na droższy sprzęt?
6: Tak, sprzęt, elektronika użytkowa będzie po prostu droższa. Wzrost cen będzie w zależności oczywiście od tego, jakie pamięci korzystamy, ile tej pamięci, no to będzie od 10 do nawet 30%.
4: Analitycy spodziewają się, że w tym roku przeciętny smartfon będzie kosztować o 1/4 więcej niż w ubiegłym. W rejonie Rybitwie i Mielizny służby odnalazły ciało drugiego z mężczyzn, którzy od wtorkowego wieczoru byli poszukiwani po tym, jak wypłynęli skuterem wodnym na Zatokę Pucką. Wczoraj rano służby ratunkowe zdołały uratować pierwszego z poszukiwanych. Mężczyzna miał na sobie kamizelkę ratunkową. Został przetransportowany do szpitala. Tatrzańscy ratownicy sprowadzili w nocy turystę, który na szlaku na Rysy doznał urazu nogi. Mężczyzna utknął na wysokości około 2300 metrów. Wędrował w towarzystwie drugiej osoby, która wezwała pomoc. Ze względu na późną porę nie było możliwości wykorzystania śmigłowca ratunkowego. Z rejonu Morskiego Oka wyruszyło na pomoc 12 ratowników. Bezpiecznie sprowadzili turystę na dół. Za czym kolejka ta stoi? PRL w muzycznym zwierciadle. To nowa wystawa w Warszawskim Muzeum Historii Polski. Mówi o tym, jak w czasach komuny próbowaliśmy sobie radzić z systemem dzięki muzyce. Nie brakuje tu rockowych wątków, kurator Krzysztof Banach.
8: Mamy na wystawie m.in. gitarę Dariusza Kozakiewicza, który nagrywał na niej legendarną płytę blues zespołu Breakout. Mamy też stół mikserski ze studia Złota Skała. Jeśli ktoś zna Brygadę Kryzys i działalność Roberta Brylewskiego, nie może tego pominąć.
4: Wystawa będzie czynna do grudnia.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy US Open. Nasza najlepsza tenisistka pokonała Argentynkę Nadię Podorowską 6-3, 6-2. Pokonanie półfinalistki Rolanda Garrosa sprzed 6 lat zajęło Polce 71 minut. Pozostali nasi singliści z turnieju już odpadli, ale część z nich zobaczymy także w rywalizacji deblowej. Po raz pierwszy ze sobą w parze zagrają Magda Linet i Maja Chwalińska.
10: Będziemy grać pierwszy mecz, więc będziemy musiały gdzieś tam się troszkę odnaleźć na korcie, ale myślę, że to będzie w ogóle fajna taka próba, mam nadzieję, że nie ostatnio i myślę, że być może ten nasz taki dość inny tenis będzie się w jakiś tam sposób konfrontować.
9: Mówiła Magda Linet, polska para zmierzy się dziś z rozstawionymi z piątką Chinką Han Yuguo i francuską Kristiną Mladenowicz. Dziś także zagra Katarzyna Peter, ona w parze z Czeszką Anną Sziszkową. Obrońca Lens, Mike Nawrocki, zerwał więzadło krzyżowe, poinformował wicemistrz Francji. Tak ciężka kontuzja kolana oznacza, że polskiego piłkarza, który po letnim transferze wywalczył miejsce w podstawowym składzie zespołu, czeka długa, kilkumiesięczna przerwa i ma na razie z głowy powołanie do reprezentacji Polski. Nawrocki w tym sezonie wywalczył już z nowym klubem Superpuchar Francji po zwycięstwie 1-0 nad Paris Saint-Germain. Piłkarzem Lens jest również Michał Skóraś. Słoweniec Jakob Omrzel wygrał po samotnej ucieczce 12 etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania z metą usytuowaną ponad 2000 metrów nad poziomem morza w Calar Alto. I w wieku niespełna 21 lat został drugim najmłodszym w historii zwycięzcą etapowym Vuelty. Czerwoną koszulkę lidera zachował zaś Enric Mas. Hiszpan powiększył przewagę nad czterokrotnym zwycięzcą Vuelty Słoweńcem Primożem Rogliczem do minuty i 45 sekund. Trzeci w generalce Austriak Felix Gall traci do niego nieco ponad 2 minuty. Z wyścigu po kraksie musiał wycofać się wielki faworyt, Słoweniec Tadej Pogacar.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 6 minut po godzinie 19. Wracamy do muzyki na 106.4. Już taką wieczorową porą w kierunku piątku, piąteczku, piątuniu. Jutro będziemy słyszeć się o poranku, ale na razie idę w kierunku dobrego wieczoru, tego nastrojonego. Jeszcze trochę.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: I don't wanna lose you, Tina Turner. O muzyce można mówić dużo, najlepiej jej posłuchać, ale warto także posłuchać, jak czytają inni, a przed nami kolejne wydarzenie. A Biblioteka Asnykowców, Asnykowska corocznie włącza się w Organizację Narodowego Czytania, czyli akcję, która zapoczątkowana jest już od 2012 roku, a jej celem, jak się zapewne domyślacie, jest propagowanie czytelnictwa, popularyzacja najwybitniejszych utworów i twórców polskiej literatury, a także wzmacnianie kulturowej, narodowej wspólnoty Polaków. Przez właśnie wspólne obcowanie za słowem pisanym. Kolejne wydarzenie przed nami w Kaliszu już 6 września o godzinie 12 w Bibliotece Głównej przy ulicy Legionów 66. Tym razem wszyscy, którzy będą na miejscu, wspólnie zaczytają się w Dziadach Adama Mickiewicza. Szczegóły tego wydarzenia w naszej internetowej gazecie.
1: www.rc.fm

0: Zbliża się godzina 19.30, więc czas na kolejne wiadomości z południowej Wielkopolskiej. Te przedstawi Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Gmina Koźminek z nowym budynkiem od samorządu województwa wielkopolskiego. Szczegóły za chwilę. Ponadto zielony spektakl w Krotoszyńskim Ośrodku Kultury. A na koniec sport i kaliscy szczypiorniści przed pierwszym meczem.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Samorząd województwa wielkopolskiego przekazał w formie darowizny dla gminy Koźminek budynek po byłym oddziale leczenia uzależnień alkoholowych w Murowańcu. Gmina wystąpiła o te darowizny ze względu na plany na zagospodarowanie tego budynku.
3: Przez wiele lat stał pusty i myślę, że to jest bardzo ważne, żeby można było go wykorzystać na różne cele społeczne, ale w tym miejscu też chcemy we współpracy z gminą utworzyć Centrum Niemarnowania Żywności jako oddział Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku, więc chcemy, żeby ten obiekt, który jest bardzo ładnie położony, uratować przed zniszczeniem i żeby służył mieszkańcom i gminy Koźminek, powiatu kaliskiego, ale również całej Wielkopolski.
2: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Wartość darowizny wyceniono na ponad 1 800 000 złotych, a Sejmik województwa wielkopolskiego uchwałę w tej sprawie podjął w czerwcu.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Już w ten piątek o 19:00 kolejna i już ostatnia okazja, by obejrzeć spektakl Granice Teatru Werum Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury.
4: Jest to historia miasta Aurea, w którym jeden nagłówek w lokalnej prasie, prowadzonej przez niejakiego Vito, wywołuje podział między zwolennikami działaczki Magdaleny F., a nowym prezydentem Cornelem Spencerem. Opowieść o manipulacji i tworzeniu narracji łączy intrygę z relacjami między bohaterami, a całość staraliśmy dopełnić się autorskimi piosenkami i choreografiami. Spotkamy się w sali Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury, której wnętrze współgra z klimatem przedstawienia i wybraliśmy właśnie to miejsce, żeby dopełnić wizualnie całą historię miasta Aurea.
2: Powiedziała Radiu Centrum Zuzanna Kozina-Bułałuciak, dyrektor Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury, a także reżyserka spektaklu. Spektakl przeznaczony jest dla widzów powyżej 16 roku życia, a jego partnerem medialnym jest Radiu Centrum. Trzech nowych szczypiornistów będzie w tym sezonie reprezentować barwy Netant MKS Kalisz. To wypożyczony z Wybrzeża Gdańsk 19-letni prawy rozgrywający Jakub Trzaskowski oraz doświadczeni zawodnicy doskonale znani z ligowych parkietów. Marcel Soroczek, lewoskrzydłowy, który przeszedł do Kalisza z Orlen Wisły Płock oraz środkowy rozgrywający Mateusz Habior, jeden z najskuteczniejszych zawodników poprzedniego sezonu, który rozegrał w barwach Cepter KPR Legionowo, a wcześniej grał m.in. Wiśle Płock.
5: Aklimatyzacja przeszła bardzo szybko, ponieważ chłopacy są w porządku. Nie miałem żadnej znajomości jakiejś takiej wcześniej, więc też trochę o tym myślałem, że nikogo to nie znam, ale raczej wszystko przebiegło pomyślnie i szybko gdzieś się złapałem z chłopakami i wspólny język.
6: Sporo czasu spędzacie teraz w arenie, te treningi są intensywne.
5: Tak, no najcięższy okres w sezonie. Trzeba gdzieś tam dokręcić tą śrubkę, żeby akumulatory się naładowały na resztę sezonu. Zazwyczaj po 2 razy dziennie trenujemy, prawie codziennie, także no jest trochę.
7: Wydaje mi się, że jako zespół, te nowe osoby się dobrze wkomponowały, jako zespół stanowimy fajnie. Paczkę i to jest też ważne, żeby w zespole była atmosfera i to będzie nas napędzało do jeszcze lepszej gry.
2: A powiedzieli Radiu Centrum Mateusz Habior, środkowy rozgrywający, który dołączył do Netland MKS Kalisz oraz Rafał Kuptel, trener kaliskich piłkarzy ręcznych. Z zespołu po minionym sezonie odeszli Joel Ribeiro i Mikołaj Białowąs, a pierwsza okazja, by zobaczyć skład na ten sezon w akcji 5 września w arenie w czasie meczu z Industrią Kielce. Już teraz wszystkie nazwiska na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm FM. Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.

Czwartek, 3 września w kalendarzu. Dzisiaj jeszcze świętujemy Dzień Wieżowców. Jakby ktoś lubił takie tematy, to bardzo proszę, można znaleźć wieżowiec, wspiąć się, no najlepiej tak legalnie, wiecie, i bezpiecznie, i podziwiać z góry widoki, a takich może nie mamy jakoś bardzo dużo, jeżeli chodzi nie o widoki, a o wieżowce, ale widoków dużo chociażby z gór, jakbyście jednak nie chcieli takich drapaczów chmur ze stali, tylko naturalne, to też można. Dorzucę jeszcze, że dzisiaj przy okazji 3 września także imieniny Antoni, Bartosz, Bartłomiej, Bronisław, Grzegorz, Izabela, Jan i Szymon. Życzę wam wszystkiego co najlepsze. Ode mnie także upominek muzyczny, Emigranci i Na falochronie.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: 2 miliony osób sprawdziły. Ich dane wyciekły z aplikacji, o których już mówiliśmy. A w kwestiach NFZ-u ten chce rozliczać się lekarzy rodzinnych z jakości leczenia. Szczegóły o 20.00.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na jutro.
3: I znów pogoda w kratkę, trochę słońca, trochę deszczu, to chmur, nie wiadomo już jak się ubrać, co ze sobą zabrać, ale te opady ponoć nie będą jakieś zawrotne. Od samego rana 17 stopni i maksymalnie w godzinach popołudniowych 24 w południowej Wielkopolsce. Wiatr od rana z południowego zachodu słaby, a później nieco przyspieszy. Od rana także na barometrach zobaczymy 1013 hektopaskali. Warunki biometeo przez większą część dnia będą niekorzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
3: Właśnie minęła 20. Radio
2: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Siatkarki w półfinale Mistrzostw Europy wygrały z Holandią. 2 miliony osób sprawdziły, czy ich dane wyciekły z aplikacji MyDoktor. NFZ chce rozliczać lekarzy rodzinnych z jakości leczenia. Lekarze mówią, nie tędy droga. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Siatkarki reprezentacji Polski awansowały do półfinału Mistrzostw Europy. Biało-czerwone w ćwierćfinale w Stambule pokonały Holenderki 3-1. W setach było do 16, potem przegrany 20-25, a potem znowu zwycięstwa do 20 i do 23. O finał Polki zagrają w sobotę z Włoszkami. Ponad 2 miliony Polaków sprawdziło dotąd na stronie Bezpieczne Dane, czy ich PESEL objął wyciek z aplikacji MyDoktor, powiedział w Sejmie wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. Resort cyfryzacji prowadzi stały monitoring, by ustalić, czy dane, które wyciekły, są udostępnione, wystawione na sprzedaż, albo czy nie pojawiły się w nielegalnym obiegu. Zdaniem resortu wiele wskazuje na to, że kradzież danych miała po prostu sprawdzić szczelność systemów informatycznych. Narodowy Fundusz Zdrowia chce oceniać jakość pracy lekarzy rodzinnych i zabierać część kontraktu tym, do których można mieć zastrzeżenia. NFZ chce oceniać na przykład, czy lekarz nie miał zbyt wielu teleporad, albo jak wielu jego pacjentów skorzystało z badań profilaktycznych. Medykom taki pomysł się nie podoba.
5: To wyjątkowo dziwny pomysł z tego powodu, że nie można oceniać tego, co było i na tej podstawie oceniać to, co będzie. Poza tym każdy lekarz ma swoją ocenę danej sytuacji, ma się różną populację pacjentów.
6: Gdybym przekroczył próg teleporad, no to bym musiał na przykład zaprzestać dzwonienia do pacjentów. Ja bardzo często u siebie w poradni, jeżeli mam wynik badania, to nie czekam, aż pacjent przyjdzie i się zgłosi, tylko biorę telefon i dzwonię do niego. I naprawdę nie widzę powodu, żeby to było coś złego, za co miałbym zostać ukarany finansowo.
4: Mówili lekarze rodzinni Teresa Dobrzańska i Tomasz Zieliński. Władimir Putin zaprzecza, jakoby zamierzał przeprowadzić mobilizację, by mieć więcej żołnierzy do wojny na Ukrainie. Podobne dementi płynęły z Kremla przed rozpoczęciem pełnoskalowej inwazji w 2022 roku. Co z tego wynika? Tomasz Orchowski.
7: Ukraińcy zagrozili, że zamkną rosyjską przestrzeń powietrzną. Pierwsze linie już miały wstrzymać loty do Rosji. To spotkało się z krytyką dyktatora z Kremla, Władimira Putina.
8: Ci,
7: którzy milczą, którzy przymykają na to oko, mam tu na myśli przede wszystkim zachodnich sojuszników Ukrainy, stają się współwinni międzynarodowego terroryzmu.
8: Międzynarodowy terroryzm.
9: Polska wezwała ambasadora Rosji po to, aby wyrazić nasze stanowcze potępienie dla terroryzmu państwowego autorstwa Federacji Rosyjskiej.
7: Przekazał szef MSZ-u Polski Radosław Sikorski. Rosyjskiego chargé d'affaires wezwał Londyn. To wyraz solidarności z Niemcami, którzy oskarżyli Moskwę o sierpniowy atak hybrydowy na lotnisko w Lipsku.
4: Władimir Putin oświadczył tymczasem na forum ekonomicznym we Władywostoku, że jest szansa na zawarcie porozumienia pokojowego kończącego wojnę na Ukrainie. Zaczęliśmy od sukcesów sportowych i tak kończymy. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Wygrała z Argentynką Nadią Podorowską 6-3, 6-2. Kolejną rywalką Świątek będzie albo Czeszka Maria Buskowa, albo Brytyjka Harriet Dart.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Godzinka.pl. Muzyka, jaką lubisz. Po polsku.
3: 4,5 minuty po godzinie 20. No to rozpoczynamy tę godzinę z piosenkami, które znacie doskonale z różnych lat, z różnych czasów. Teraz już Robert Gawliński o sobie samym w kolejce. Andrzej Zaucha, Bledka, Gejga, Myslowic i wielu innych.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: I będzie znów się działo w Głuchowie już w tę sobotę od godziny 16 na Placu Podworskim. To jest wydarzenie, które jest bezpłatne i znów z nietoperzami. Możecie spojrzeć na świat z innej perspektywy. Nie trzeba wtedy wisieć do góry nogami. Można odwiedzić po prostu Ośrodek Kultury Leśnej w Głuchowie, który w ramach kolejnej ogólnopolskiej akcji edukacyjnej Lasów Państwowych Las do Góry Nogami umożliwi Wam właśnie zapoznanie się z nietoperzami, zaprzyjaźnienie się z nimi, dowiedzenie się czegoś więcej na ich temat, tak żeby ta przyroda była Wam bliska. Harmonogram wydarzenia znajdziecie oczywiście w naszej internetowej gazecie, a ja jeszcze podpowiem Wam, że na miejscu będzie plenerowe studio Radia Centrum, wejścia na żywo z naszą prezenterką, więc tam także będzie sporo atrakcji. Można podejść, można się przywitać, można zobaczyć, no ale najważniejsze to właśnie ta noc nietoperzy, która przypominam już 5 września, początek o godzinie 16, a plakat i cały harmonogram w naszej internetowej gazecie
0: www.rc.fm.
1: I nie ma tutaj co straszyć nietoperzami, to są fajne, urocze stworzenia, więc padajcie, żeby sobie obejrzeć i posłuchać na ich temat nieco więcej.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.
2: Godzinka.pl. Muzyka, jaką lubisz. Po polsku.

0: O takich przyjemnych rzeczach po polsku w godzince.pl. Teraz Bednarek i Mateo Talizman, 28 minut po godzinie 20. Tego polskiego grania jeszcze trochę nam zostało, jeszcze pół godziny z kawałkiem, ale polskie granie będzie także w ramach zakończenia lata. No a co tam, niech będzie. Co prawda wakacyjnie już na pewno zakończone, a lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa, ale na zakończenie lata w Pleszewie w ramach ostatniego sezonu letni koncert na rynku Big Band po godzinach. Znacie doskonale właśnie panów z Big Bandu. Jeżeli macie ochotę posłuchać jeszcze takich najfajniejszych hitów, także po polsku pewnie, to można się tam udać, bo wstęp jest bezpłatny. Piosenki, przy których serce bije szybciej i noga sama chodzi i absolutnie nie trzeba zdradzać. Wieczór będzie na pewno emocjonujący, pełen wzruszeń, wspomnień i tej fajnej energii, którą daje muzyka grana na żywo. Więc przypominam, Big Band po godzinach, Greatest Hits na zakończenie lata, no, czyli może po polskiemu, największe przeboje. 4 września, czyli już jutro o godzinie 20. Wstęp, przypominam, jest wolny.
1: Radiocentrum i godzinka.pl

0: będzie u, będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
1: z Eweliną Dudek, naczelniczką Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kalisza, porozmawiamy o statystykach rozpoczętego roku szkolnego oraz nowościach, które czekają na uczniów, nauczycieli i rodziców. Hashtag warto posłuchać.
0: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
2: Od radia dla Ciebie.

No to teraz prosto z Częstochowy, formacja Nieżywych Schabów i kawałek, który doskonale znacie z 1989 roku z albumu Wiązanka Melodii Młodzieżowych. Kawałek, który oj, chyba wielu potrafi też zaśpiewać. Piosenkę śpiewał ówczesny wokalista formacji Jacek Pałucha. Niedługo po wydaniu właśnie tej debiutanckiej płyty opuścił grupę. Olek Klepacz przejął jego obowiązki. No i właśnie, nikt z tych dwóch panów nie jest autorem tekstu. Piosence, generalnie jeżeli chodzi o samą inspirację, to dodajmy luźną, była pewna kłopotliwa dla autora sytuacja towarzyska, w której flirtował jednocześnie z trzema dziewczynami. Przynajmniej takie było wyjaśnienie, które przed laty Płocharski gdzieś tam opowiadał. A jeżeli chodzi o klub wesołego szampana, bo przecież o to mowa, to jest jeszcze jedna

Na bohaterkę oprócz wspomnianych trzech dam, aktorka Małgorzata Pieńkowska, która wówczas była świeżo upieczona absolwentką Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej i do subtelnego refrenu wyśpiewała subtelnie słowa "Chciałabym, chciała". No właśnie, ponoć nie trzeba ją było mocno namawiać, a wy już wiecie, jak to wszystko brzmiało, więc bardzo proszę, może trochę abstrakcyjnie, może nie, może z takim przyjemnym tonem schyłku PRL-u. Piosenka, która wiele rzeczy wyjaśnia, a dla niektórych nadal nie do końca zrozumiała. Przyjemnie się jej słucha, to trzeba przyznać. Przypominam, Klub Wesołego Szampana, formacja Nieżywych Schabów. 1989 rok. No to, drogie panie, chciałabym czy nie chciała?

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: No i wracamy do najbliższych wiadomości. Sanepid i kontrole, niezapowiedziane wizyty na szkolnych stołówkach. Szczegóły w wiadomościach o 21:00.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na jutro.
3: Jutro od samego rana 17-18 stopni, będzie przyjemnie. Parasol raz kiedyś się przyda, bo może także w części naszego regionu popadać i maksymalnie w godzinach popołudniowych zobaczymy 24 stopnie. Będzie trochę słońca, więcej chmur, wiatr z południowego zachodu od słabego po nieco silniejszy, zwłaszcza w godzinach popołudniowych, od rana również na barometrach 1013 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
3: Właśnie minęła 21.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Sanepid rusza na kontrolę. Niezapowiedziane wizyty w szkolnych stołówkach. 10 kandydatów zebrało podpisy przed wyborami w Krakowie. Tir wjechał pod pociąg w Gdańsku. Kierowca i motorniczy trafili do szpitala. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sanepid rusza do szkolnych stołówek. Inspektorzy sprawdzą, czy jadłospisy spełniają nowe wymagania dotyczące żywienia dzieci. A na stole ma być więcej warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych, za to mniej soli, cukru i mięsa. Sprawdziany w kuchni będą niezapowiedziane, ostrzega Marek Waszczewski z Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
5: Wszystkie kontrole, które prowadzimy, prowadzimy na podstawie naszych harmonogramów. Przygotowujemy je na podstawie analizy ryzyka. Placówki są kontrolowane tak jak zawsze. To nowe rozporządzenie jest tylko jednym z elementów, który będzie weryfikowany. Kwestia właśnie kontroli bez zapowiedzi jest o tyle istotna, że czasami faktycznie są to przypadki skrajne. Mówimy tutaj na przykład o zatruciach pokarmowych.
4: W ubiegłym roku nieprawidłowości wykazało 15% stołówek. Prawdopodobnie 10 kandydatów wystartuje w przedterminowych wyborach prezydenckich w Krakowie. Tyle komitetów dostarczyło wymaganą liczbę podpisów. Teraz komisja sprawdza podpisy. 4 kandydatów jest już pewnych, że wszystko w porządku. Mówi przewodniczący komisji sędzia Krzysztof Dyl.
6: Tych kandydatów, których dzisiaj otrzymaliśmy, przewidujemy, że zweryfikujemy ich do poniedziałku i w poniedziałek podejmiemy uchwałę o odmowie lub rejestracji kandydata. Ta weryfikacja polega na tym, że sprawdzamy 3 rzeczy, w zasadzie porównujemy. Imię, nazwisko, później ten adres, no i numer PESEL. Jeżeli to się zgadza, to podpis jest dobry.
4: Wybory w Krakowie odbędą się w niedzielę 27 września. Pociąg Intercity zderzył się z naczepą ciężarówki na przejeździe kolejowym w Gdańsku. Według policji kierowca tira wjechał na tory, gdy zamykały się rogatki, a jego pojazd utknął między szlabanami. Do szpitala trafili zarówno kierowca ciężarówki, jak i maszynista. Wypadek spowodował wielogodzinne opóźnienia pociągów. Nie przyjął mandatu w kwocie 2,5 tysiąca złotych. Sąd ukarał go grzywną w wysokości 20 tysięcy. W kwietniu 41-letni kierowca w Wielkopolsce rozpędził samochód do 173 km na godzinę przy ograniczeniu do 70. Mężczyzna odmówił przyjęcia mandatu, dlatego sprawa trafiła do sądu. Teraz oprócz grzywny będzie musiał zapłacić te 2 tysiące złotych jako koszty sądowe. W Katowicach wykonano pierwszy na Śląsku laserowy zabieg usunięcia guza mózgu u dziecka. Pacjentem był 10-letni chłopiec, u którego nowotwór znajdował się głęboko w strukturach mózgu. Dzięki nowoczesnej metodzie lekarze zniszczyli guz bez konieczności rozległej operacji, a to zmniejszyło ryzyko powikłań. I chłopiec szybko wrócił do zdrowia. Kilka dni po zabiegu został wypisany do domu. Dotychczas tego typu operacje u dzieci wykonywano w Polsce tylko w Warszawie i Szczecinie. A jeszcze Katowice, bo oto ogromny żyrandol, talerze, spodnie pasażera, okulary, grzebienie i ogromne drzwi. To wszystko przedmioty z Titanica, które można zobaczyć w Muzeum Walcownia Cynku. Ruszyła właśnie światowa wystawa, a na niej 200 artefaktów.
7: To są oryginalne przedmioty. Czasami niektórzy zwiedzający zastanawiają się faktycznie, czy to możliwe, ale tak, właśnie tutaj zobaczymy, jak w przepięknym stanie, choć naznaczone tragedią, przetrwały różne przedmioty wydobyte z wraku Titanica, tak naprawdę z pola szczątków wokół wraku, ponieważ to wszystko, co jest wewnątrz statku, pozostanie tam na zawsze.
4: Mówi ambasador wystawy Krzysztof Mendrala. Na wystawie jest też makieta Titanica oraz makieta jego wraku.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Wieczór dobrze nastrojony. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Szczególnie wieczorem.
3: Czyli to już jest ten moment, ten czas, już prawie 5 minut po godzinie 21, gdzie będę Was nastrajać, a raczej muzyka i mam nadzieję, że tylko przyjemnie. Gotti i Kimbra, Somebody That I Used to Know, już teraz Aisha, Lost Without You, takie kawałki przed Wami. Now and then I think of when we were together, like when you said you felt so happy you could die.

Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.

0: Takie granie na 106,4, takie przyjemne granie, które lubicie wieczorową porą, które nastraja i nastrajać was będę jeszcze bardzo przyjemnymi kawałkami. Mam ich naprawdę sporą listę i pamiętajcie, że zawsze o tej porze właśnie tak się dzieje. W kwestiach związanych z tym, co może nastrajać, ale może nieco inaczej, to są to przeróżne wydarzenia, które w naszym regionie, wśród nich także od wczoraj właściwie w galerii w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, można oglądać wystawę prac Krzysztofa Łopczowskiego, artysty wizualnego pochodzącego z Ostrowa Wielkopolskiego. No, artystę operując światłem, cieniem, fakturą buduje obrazy, które sprawiają wrażenie niemal materialnych, a jego prace balansują na granicy iluzji i rzeczywistości. Znajdziecie tam 26 rysunków łącznie. To cykl, który nazwany jest Stany Przejściowe i właśnie we wrześniu możecie je oglądać dokładnie do 27 września w Centrum Kultury i Sztuki. Szczegóły również na rc.fm, a już powoli wracam do muzyki, która was tak dobrze nastraja, a w tej muzyce już teraz George Michael, Somebody to Love.
1: Wieczór dobrze nastrojony.
2: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz.
1: Bo dobry wieczór musi być dobrze nastrojony.

Oj, bo jeźdź w obłokach, to nie jeden lubi i potrafi. Perfekt album Jestem 1994 rok. To teraz z pozdrowieniami dla każdej mojej imienniczki Karoliny. A mam taki kawałek dla was, Joshua Cadison, Carolina's Eyes, 2001 rok. Zróbcie głośniej.

Jesień zbliża się wielkimi krokami, a jednym z wyznaczników są także grzyby, które już są w wielu miejscach, w wielu lasach, no i można się wybrać oczywiście jak najbardziej. Pamiętajcie tylko kwestie związane z ostrożnością i tutaj znów sanepid upomina, przypomina, apeluje, żeby nie zbierać się grzybów, których nie jesteśmy pewni na 100%. No i oczywiście w razie potrzeby sanepid również przypomina, że specjaliści Kaliskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej służą pomocą, że zawsze z grzybami można się zgłosić i można tam robić taką ocenę grzybów. Trzeba wpaść, no i przy okazji może czegoś się nauczyć. Klasyfikatorzy grzybów bądź grzyboznawcy, którzy mogą badać grzyby zarówno świeże, jak i suszone w sezonie grzybowym, dostępni są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 10 i od 13.30 do 14.30, więc warto jest zgłosić się do fachowców, jeżeli nie macie takiej pewności. No ja wiem, że wy lubicie przede wszystkim przebywać na łonie natury. Pamiętajcie o szacunku właśnie, żeby śmieci zabrać ze sobą, nie narobić za dużego hałasu, no i ostrożnie z papierosami, jeżeli już musicie coś zapalić.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: 7 minut pozostało do godziny 22. Za chwilę kolejne wiadomości z kraju i ze świata. W nich m.in. o kimś, kto oszukał system kaucyjny i zniknął. To pracownik sklepu i sportowo Robert Korzeniowski, który chce zostać prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Na szczegóły tego wszystkiego w wiadomościach, które na antenie Radia Centrum już o godzinie 22. Tymczasem jeszcze w wieczorze dobrze nastrojonym Brian Ferry, Slave to Love.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na jutro.
3: Od samego rana 16 stopni i temperatura pójdzie w górę. Pojawi się trochę słońca, ale będą także w ciągu dnia przelotne opady deszczu i temperatura maksymalna w okolicach 24 stopni w południowej Wielkopolsce. Od rana warunki biometeo niekorzystne. Na barometrach 1013 hektopaskali ciśnienie powoli będzie spadać, a warunki biometeo pozostaną. Wiatr z południowego zachodu od rana umiarkowany i słaby, później w godzinach popołudniowych dość silny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 22.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: MSZ ostrzega, co drugi rosyjski dyplomata może być szpiegiem. Oszukał system kaucyjny i zniknął. Pracownik sklepu usłyszał zarzuty. Robert Korzeniowski chce być prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosyjscy szpiedzy przebrani za dyplomatów. Radosław Sikorski alarmuje, że 40% rosyjskich dyplomatów może prowadzić działalność wywiadowczą. Szef MSZ-u wezwał kraje Unii do zamykania konsulatów, zaostrzenia polityki wizowej i ograniczenia swobody poruszania się rosyjskich dyplomatów, bo jak mówi wielu z nich...
6: Obsługuje agenturę. Także taką agenturę, która wykonuje zadania terrorystyczne w naszych krajach. Rosja próbuje zniszczyć Unię Europejską od środka. Nie powinna korzystać z przywilejów wolnego przemieszczania się.
5: W Unii Europejskiej jest około 2000 rosyjskich dyplomatów. 19-latek z Kędzierzyna Koźla, podejrzany o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, trafił do aresztu. Tak zdecydował dzisiaj sąd rejonowy w Opolu, ale już śledczy sygnalizują, że może być niepoczytalny i nie trafi do więzienia, a do zamkniętego zakładu psychiatrycznego, mówi prokurator Dominik Bagrowski.
7: Przebywając na wolności, podejrzany mógłby popełnić ponownie przestępstwo przeciwko życiu.
5: Śledczy powołali już biegłych psychiatrów do oceny poczytalności młodego mężczyzny. 19-latek wcześniej leczył się na schizofrenię. Według nieoficjalnych informacji odstawił leki, a zaczął brać narkotyki. Są zarzuty dla pracownika sklepu, który oszukiwał na systemie kaucyjnym. Policjanci z Nowego Tomyśla w Wielkopolsce zatrzymali mężczyznę, który zarobił tak 15 tysięcy złotych. Grozi mu 10 lat więzienia. 24-latek odpowie za kradzież z włamaniem do systemu sklepu i terminala płatniczego, mówi Barbara Sobieszek z nowotomyskiej policji.
8: Dokonał nieuprawnionych operacji, a następnie wyłudził pieniądze sklepu, posługując się fikcyjnymi zwrotami plastikowych butelek objętych kaucją.
5: Pieniądze z fałszywych zwrotów przelewał sobie na konto blikiem. Zrobił tak kilka razy, po czym zwolnił się ze sklepu. Policję zawiadomił jego były kierownik, który nabrał podejrzeń i sprawdził nagrania z monitoringu. Blisko połowa dorosłych Polaków nie wie, że w naszym kraju od 16 lat obowiązuje zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci. Alarmują o tym eksperci z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Ich zdaniem potrzebne są ogólnopolskie kampanie przypominające rodzicom, że bicie dzieci jest nie tylko szkodliwe, ale niezgodne z prawem. Raport zwraca uwagę na problemy związane z pieczą zastępczą i ochroną dzieci przed przemocą. Robert Korzeniowski będzie się ubiegać o stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Nasz czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym swoją decyzję motywuje tak.
9: Dzisiaj, kiedy Komitet Olimpijski jest w takich tarapatach wizerunkowych i kiedy naprawdę wymaga jego naprawa 100% zaangażowania, po prostu uważam, że powinienem podjąć wyzwanie i iść dalej na nowych zasadach.
5: Obecny prezes Radosław Piesiewicz trafił na 3 miesiące do aresztu w związku z aferą Zonda Krypto. Włoscy fani Formuły 1 rozczarowani. Ich faworyt Kimi Antonelli na torze Monza wystartuje z ostatniego miejsca. To kara za nielegalną wymianę silnika. Antonelli się nie przejął. Mówi, jestem dzięki temu bardziej zrelaksowany, mogę się cieszyć jazdą. 20-latek to nowa gwiazda we Włoszech. Co prawda jeździ dla Mercedesa zamiast Ferrari, ale jest pierwszym Włochem od dawna, który ma szansę na Mistrzostwo Świata.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
10: Wieczór dobrze nastrojony. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Szczególnie wieczorem.
3: Szczególnie o tej porze będę Was nastrajać szczególnie mocniej. 3 minuty po godzinie 22:00 kawałki, które doskonale znacie, jak chociażby ten The Cranberries i formacja Zombie.

To oczywiście Robert Plant, Moonlight in Samosa, 21 minut po godzinie 22. Wielkimi krokami zbliża się godzina 23, ale spokojnie, jeszcze mamy trochę czasu, jeszcze trochę grania i oczywiście tej muzyki nie zabraknie. Wieczór dobrze nastrojony cały czas. Już teraz słyszycie w tle to formacja Queen. 1983 do 90, później 93, 95, tak nagrywali Made in Heaven, ten album i na tym albumie kawałek Let Me Live, który słyszycie już teraz.

0: Mała przerwa w muzyce, minęła 22.30.
1: Kropla wieczności.
2: Letni chrześcijanie. Piłeś kiedyś szklankę letniej wody? Jest paskudna. Ma się ochotę ją wypluć. Coś mi mówi, że diabeł uwielbia letnich chrześcijan. Wygodnych, dobrze sytuowanych, biernie zajmujących kościelne ławki. Chrześcijan, którzy nie żyją dla Chrystusa. Chrześcijan, którzy są po prostu letni. Właściwie to jestem całkiem pewny, że diabeł uwielbia takich ludzi. Nie stanowią dla niego zagrożenia. Ich życie nigdy nie będzie miało znaczenia. Niczego nie osiągnie. Niczego, co miałoby znaczenie w wieczności. Po prostu letni. Nie chodzi mi o wywołanie poczucia winy. Wierzę, że Jezus chce, żebyśmy raz na jakiś czas spojrzeli na siebie w lustrze. Pozwól, że powiem to wprost. Jezus nas kocha. Pozwolił się ukrzyżować za ciebie i za mnie. Wciąż jest pełen pasji w stosunku do nas. Może dlatego jesteśmy tu teraz razem. On ma plan. Chce, żeby twoje i moje życie było ważne, żeby miało wieczne znaczenie. Ale ta oferta łączy się z ostrzeżeniem. To będzie cię sporo kosztować.
3: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
1: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl

Takie nastroje w granie na 106.4 Everything But The Girl, I Don't Wanna To Talk About It. 20 minut do godziny 23. Ja mam dla Was jeszcze szybkie przypomnienie na temat przyjemnego wydarzenia, które odbędzie się już 6 września za 3 dni. Motokuchary po raz kolejny, to już edycja 6. Oczywiście o 12.00 mszą świętą w kościele się rozpoczyna, później parada motocykli do kuchar, a na miejscu także i koncerty, i atrakcje, i symulatory, i wystawcy, i detaling motocykli, i konkursy z nagrodami. I oczywiście ważne rzeczy dotyczące również akcji charytatywnej. Tegoroczną bohaterką z lotu jest Basia Półcienniak z Jarantowa, a szczegóły znajdziecie także w naszej internetowej gazecie www.rc.fm. No i oczywiście wracam do tego nastrojowego grania, którego ciąg dalszy już teraz. Eric Clapton, Say What You Will.

0: 9 minut pozostało do godziny 23, więc już powoli wieczór dobrze nastrojony będzie się kończył, ale my was będziemy nastrajać wieczorową porą na inne tematy, na które również czekaliście już pewnie od bardzo dawna, bo przecież przerwa wakacyjna zakończona, więc wracamy do naszych programów autorskich. No i skoro ta pora już i dzisiaj w kalendarzu czwartek, to czas na program Made in Polska i Adama Martuzelskiego. Dobry wieczór, Adam.
1: Dobry wieczór, Karolina, dobry wieczór.
0: Jak tam wakacje? Tęskniłeś za radiem?
1: To studio wyścigu pokoju. Te wejścia przed audycjami są bardzo takie ogólne, ale zarazem bardzo szeroko podchodzące do tego, co dzieje się z Marzanną, kiedy tutaj przyjeżdżając z Jarocina, pierwsze wejście było tak: sport, pogoda i na samym końcu polska muzyka. I to okazywało się, że często te dziedziny przenikały się nawzajem, tworząc jakość taką, którą później prezentowałem w trakcie programu Made in Polska po 23. Więc pogoda okej.
0: Pogoda ducha jest najważniejsza, nie? Na sportowo nie wiem, czy będzie. Tak, powiedz, czego się dzisiaj można spodziewać?
1: Czy tam dzieje się cały czas coś, pogoda okej. Witam Państwa serdecznie. Wracamy po, jak Karolina powiedziała, po przerwie wakacyjnej. Uśmiechnięci, opaleni, wypoczęci, no i złaknieni.
0: Zwarcie i gotowi.
1: Złaknieni oczywiście i złaknieni polskiej muzyki. Jaka by ona nie była, a że jest ciekawa, to Państwo doskonale wiedzą. Zatem zapraszam po 23. Dziś goście, zaczynamy na ostro. I znowu ten język sportowy się wdzierał. Ojciec and Syn, zespół, który wybija się na dobre w polskie realia muzyki. No takiej rockowej, którą Państwo sami ocenią, właściwie już są. Mariusz i Bobby opowiedzą o tym, jak to jest grać z bardzo, bardzo młodym perkusistą, jak to jest, kiedy muzyka łączy pary, bo okazuje się, że Mariusza żona ta została zapoznana w ogóle przed koncertem i to wszystko zostanie tu powiedziane. Pozdrawiam żonę Mariusza, ale też pozdrawiamy całe środowisko kapeli Ojciec and Syn. Poza tym nowości, Komety wydają płytę, za tydzień Lesław z Komet będzie w studio tu w Kaliszu również. Ponadto Hedone wracają z Maciej Werk, wraca z świetnym singlem, którego Państwo wysłuchają również po 23.
0: No dobrze, to skoro Adam już powiedział swoje, to ja jeszcze wam dorzucę, żebyście koniecznie zostali po 23. Adam Martuzelski, Made in Polska, dużo się będzie działo. Ojciec and Syn, panowie już są w studiu Radio Centrum. Na razie są jeszcze cicho, ale sami zobaczycie, na co ich stać. Ja bardzo wam dziękuję za wspólnie spędzony czas. Karolina Romka, do usłyszenia, cześć, pa!

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na jutro.
3: Jutro pogoda w kratkę, znów trochę słońca, trochę opadów deszczu, więc parasol Wam się przyda od samego rana o godzinie 7.16 stopni i maksymalnie w południowej Wielkopolsce zobaczymy 24 w godzinach popołudniowych. Od rana także wiatr z południowego zachodu słaby, a później mocno przyspieszy, więc czapki z głów. Do tego na barometrach od samego rana 1013 hektopaskali ciśnienie będzie spadać, biomet niekorzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: MSZ to...
3: 23.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: MSZ ostrzega, co drugi rosyjski dyplomata może być szpiegiem. Oszukał system kaucyjny i zniknął. Pracownik sklepu usłyszał zarzuty. Robert Korzeniowski chce być prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosyjscy szpiedzy przebrani za dyplomatów. Radosław Sikorski alarmuje, że 40% rosyjskich dyplomatów może prowadzić działalność wywiadowczą. Szef MSZ-u wezwał kraje Unii do zamykania konsulatów, zaostrzenia polityki wizowej i ograniczenia swobody poruszania się rosyjskich dyplomatów. Bo jak mówi wielu z nich...
5: Obsługuje agenturę. Także taką agenturę, która wykonuje zadania terrorystyczne w naszych krajach. Rosja próbuje zniszczyć Unię Europejską od środka, nie powinna korzystać z przywilejów wolnego przemieszczania się.
4: W Unii Europejskiej jest około 2000 rosyjskich dyplomatów. 19-latek z Kędzierzyna Koźla, podejrzany o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, trafił do aresztu. Tak zdecydował dzisiaj sąd rejonowy w Opolu, ale już śledczy sygnalizują, że może być niepoczytalny i nie trafi do więzienia, a do zamkniętego zakładu psychiatrycznego, mówi prokurator Dominik Bagrowski.
6: Przebywając na wolności, podejrzany mógłby popełnić ponownie przestępstwo przeciwko życiu.
4: Śledczy powołali już biegłych psychiatrów do oceny poczytalności młodego mężczyzny. 19-latek wcześniej leczył się na schizofrenię. Według nieoficjalnych informacji odstawił leki, a zaczął brać narkotyki. Są zarzuty dla pracownika sklepu, który oszukiwał na systemie kaucyjnym. Policjanci z Nowego Tomyśla w Wielkopolsce zatrzymali mężczyznę, który zarobił tak 15 tysięcy złotych. Grozi mu 10 lat więzienia. 24-latek odpowie za kradzież z włamaniem do systemu sklepu i terminala płatniczego, mówi Barbara Sobieszek z nowotomyskiej policji.
7: Dokonał nieuprawnionych operacji, a następnie wyłudził pieniądze sklepu, posługując się fikcyjnymi zwrotami plastikowych butelek objętych kaucją.
4: Pieniądze z fałszywych zwrotów przelewał sobie na konto blikiem. Zrobił tak kilka razy, po czym zwolnił się ze sklepu. Policję zawiadomił jego były kierownik, który nabrał podejrzeń i sprawdził nagrania z monitoringu. Blisko połowa dorosłych Polaków nie wie, że w naszym kraju od 16 lat obowiązuje zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci. Alarmują o tym eksperci z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Ich zdaniem potrzebne są ogólnopolskie kampanie przypominające rodzicom, że bicie dzieci jest nie tylko szkodliwe, ale niezgodne z prawem. Raport zwraca uwagę na problemy związane z pieczą zastępczą i ochroną dzieci przed przemocą. Robert Korzeniowski będzie się ubiegać o stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Nasz czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym swoją decyzję motywuje tak.
8: Dzisiaj, kiedy Komitet Olimpijski jest w takich tarapatach wizerunkowych i kiedy naprawdę wymaga jego naprawa 100% zaangażowania, po prostu uważam, że powinienem podjąć wyzwanie i iść dalej na nowych zasadach.
4: Obecny prezes Radosław Piesiewicz trafił na 3 miesiące do aresztu w związku z aferą Zonda Krypto. Włoscy fani Formuły 1 rozczarowani. Ich faworyt Kimi Antonelli na torze Monza wystartuje z ostatniego miejsca. To kara za nielegalną wymianę silnika. Antonelli się nie przejął. Mówi, jestem dzięki temu bardziej zrelaksowany, mogę się cieszyć jazdą. 20-latek to nowa gwiazda we Włoszech. Co prawda jeździ dla Mercedesa zamiast Ferrari, ale jest pierwszym Włochem od dawna, który ma szansę na Mistrzostwo Świata.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
9: Made in Polska, czyli muzyka po naszemu. Adam Martuzalski. Made in Polska.

Bardzo mi miło, kłaniam się po raz pierwszy w tej wrześniowej aurze po wakacyjnej przerwie i bardzo mi miło, że Państwo jesteście ponownie, bo wiem doskonale, przekonany jestem, że miłośników polskiej muzyki jest całe morze. Witam i morze, i góry, nawiązując jakby i wszystkich tych, którzy bywali, z którymi spotkałem się. Dane mi było spotkać się w trakcie letnich koncertów i festiwali, a było tego trochę. Będzie o czym opowiadać. Wszystkiego dzisiaj nie damy rady jakby streścić. Zresztą Państwo będą dzielili się z nami swoimi wspomnieniami z tych najważniejszych imprez, które działy się tego lata w polskiej muzyce, i to wszystko w tych programach. Zapraszam jak zwykle w każdy czwartek po 23:00. Dziś Bobby i Mariusz z zespołu Ojciec and Syn, to troszeczkę później. Na początek nowości. To nagranie, które rozpoczęło dzisiejszą audycję, to Hedone, rzecz, którą otrzymałem jeszcze ciepła od Macieja Werka, lidera zespołu. Zanosi się na wyjątkową płytę. Cztery odrębne epki. Znając Macieja Werka, to wyjątkowo oryginalne dzieło. Zresztą słyszeliście Państwo już po tych dźwiękach w tym utworze. A te dźwięki współtworzyli znani muzycy łódzcy, jakby trochę na i z okazji też ta płyta powstaje, czy ten czteropak, ja go na własne jakby dla własnej wygody tak nazwę, powstaje z okazji 50-lecia pangroka w Łodzi, nie tylko w Łodzi. I dlatego tam w tym nagraniu usłyszeliśmy właściwie i Pawła Gumolę z Moskwy na chórkach, i Ziemek Kosmowski, saks, wokal, Marcin Pryt, Monika Rakieta z takich zespołów jak 19 Wiosen i Maszynowa. Premiera zbiega się, jak mówiłem, z właśnie 50-leciem. Mógłbym mówić o tym projekcie bardzo długo, bo dane mi było spotkać się z Maciejem Werkiem gdzieś w lipcu w studio Radia Łódź. Długo rozmawialiśmy na te i inne tematy, zatem wyczekujcie Państwo nowych wydawnictw płynących prosto z Łodzi. W różnych kierunkach grajcie, bo to bardzo wartościowa rzecz. Zapomniałbym jeszcze, w tym projekcie również jakby maczał palce Tomek Mechu-Wojciechowski, który był tu również fizycznie na Częstochowskiej 12 w Kaliszu, i Olek Orłowski, ale też Marcin Bors, który gdzieś tam dodawał dźwięki, które wydobywały się z gitary basowej, no i rzecz jasna czuwał nad, razem z Maciejem Werkiem, nad brzmieniem. Minimum słów, maksimum muzyki w programie Made in Polska, zatem gramy kolejną nowość.

Tak, kiedy wracałem z wakacji, ciężki ból głowy mnie opanował w pewnym momencie, kiedy wyobraziłem sobie, ile polskiej muzyki powstawało przed wakacjami, w trakcie wakacji i że trzeba będzie to jakoś przemyśleć, przerobić i zaprezentować Państwu, bo jest naprawdę, jest co? Komety, które słyszeliśmy przed chwilą, nie bez kozery jakby zabrzmiały w dzisiejszym programie, ponieważ w przyszły czwartek w programie Made in Polska połączymy się z Lesławem, który opowie o nowym wydawnictwie Noc z Kleopatrą, tak nazywa się płyta, która pojawi się tuż po programie czwartkowym w piątek i ona w Warszawie będzie miała swoją premierę. Tak, tak, tak, program Made in Polska takie smaczki wyłapuje, udaje się nam to. Zatem rozmowa z Lesławem za tydzień. W dzisiejszym programie już za moment porozmawiamy z grupą Ojciec and Syn.

0: Czy muzyka jest waszym takim wspólnym ojcowskim, z rodzinnym językiem? O.
1: No myślę, że tak, bo gdyby tego nie było, to nie wiem, czy by w ogóle powstał ojciec ten syn. I to nam sprawia niesamowitą radość.
0: A dzisiaj mogliśmy usłyszeć wasze utwory, czy bardziej covery?
2: Nie, no jak covery? No co, my jesteśmy jacyś amatorzy?
0: No to głupie pytanie.
3: Niekonwencjonalnie zakończył się utwór zespołu Ojciec and Syn. Jesteśmy Metale. Takim mini wywiadem w studio. Witam serdecznie Mariusz Tryba i Robert Bobby Janicki, muzycy zespołu Ojciec and Syn.
4: Wioślarze dokładnie. Akurat masz ekipę gitarzystów.
3: A no tak, wioślarze. Czyli jednak tradycji stało się zadość przy muzyce o sporcie i o pogodzie i polska muzyka. I jak to się stało? Czy wy jesteście Metale? Faktycznie tak, i taki tytuł nosi ta pierwsza płyta?
4: Całość zespołu, w ogóle to wszystko, jeśli chodzi o przekaz, jest jakby z dystansem i mnie zastanawia, bo jesteśmy Metale, to, bo mamy talent, to był taki po prostu z poczuciem humoru taki dowcip i od tamtego czasu wszyscy uważają, że gramy metal, ale to jest troszeczkę szerszy taki jakby zakres muzyki rock'n'rollowej.
3: To jest uproszczenie, nie?
4: Tak, jak to powstało? Gdy Filip, mój syn, tutaj grał, już miał 12 lat, co teraz słyszeliśmy.
3: Słyszeliście państwo?
4: Tak, tu na perkusji, ale założyliśmy zespół w domu. Jak miał 7 lat, przyszedł do mnie i zagrał mi na perkusji, sam się nauczył 7-minutowy utwór Metaliki. I ja mówię, synek, zakładamy zespół. I to jest fajnie, ojciec z synem spędza sobie wspólnie czas, zamiast układać klocki czy tam jakieś pierdoły, no to my zaczęliśmy grać rock'n'rolla w pokoiku u niego, na słuchawkach, żeby mamy nie denerwować. No i tak zaczęliśmy nagrywać na YouTube różne filmiki, jak gramy takie teledyski domowe i to gdzieś tam ktoś nas zauważył, żebyśmy i poprosili, żebyśmy zagrali koncert.
3: No powiedziałeś magiczne słowo mama, a mama nie miała oporów i jakichś tam zastrzeżeń, że takiego młodego wciągasz do już dorosłych ludzi, do grania, do koncertów, bo przecież...
4: Mama też się zajmowała muzyką zawsze, świetnie śpiewała na różnych scenach, nagrywała różne płyty. Także zresztą to chodząca muzyka, zresztą u nas muzyka jest jakby codziennie. Zajmujemy się muzyką i to jest wielka pasja i w ogóle.
3: No właśnie, a tym bardziej jak przed programem jeszcze powiedziałeś, że poznałeś żonę przed koncertem.
4: Weszła na scenę, poznali nas, o to jest Mariusz, to jest Iwona.
3: I co, błysk? Błysk wokół był od razu?
4: Nie, gdzie tam błysk, ja tam tylko na gitarę patrzyłem, ja to skromny człowiek.
3: Dobra.
4: Ale przychodziła w końcu do mnie pod okna, rzucała kamieniami i ożenisz się ze mną, ożenisz. No w końcu sąsiedzi mówią, panie, weź pan, w końcu się zgódź. No i
3: dobry człowiek,
4: Filip,
3: dobry
4: na
3: człowiek.
4: Świat, można powiedzieć, zrobiłem sobie perkusistę i tak powstał zespół Ojciec and Syn. I później, gdy zaproponowali nam koncert, poprosiłem, no we dwóch nie będziemy grać, i chłopaki dołączyli, tak skracając w zespole koncert, już od 5 lat mamy skład już taki, zespół Ojciec and Syn, to jest 5 typa.
3: Za chwilę wrócimy. Powiedz tak, kim mógłby być syn z matki i ojca muzyków? Nie wiem, stoczniowcem, nauczycielem, no jeśli jest muzykiem, to nie dziwi wcale, co?
4: Wiesz co, no tak, jego dziadek, jeden i drugi też muzykował, nie?
3: Także... To tak, już się tutaj nie da jakby wymazać, co w genach otrzymał, nie?
4: Dokładnie. Tutaj chciałem tylko powiedzieć, bo Bobby tu siedzi obok, tą płytę z pierwszej płyty Jesteśmy Metale, właśnie gdzie leciała piosenka, perkusja była nagrywana pierwszy raz w życiu w studiu, Filip nagrywał, był fajnie przygotowany, martwiłem się, czy da radę, ale Bobby fajną atmosferę, bo nie krzyczał na niego za dużo i fajnie poszło, 6 piosenek nagraliśmy w jeden wieczór, perkusję mówię, nie?
3: Super, ale powiedz Bobby, ty doszedłeś do tego składu troszeczkę później, powiedz, co to są za typy, co to jest za wiara? Dobra, no to uśmiechnięci widzę.
5: No, typy są, witam serdecznie. Typy są bardzo wesołe. Pochodzimy tak naprawdę, na czym mieszkaliśmy króciutko w tym samym mieście, bo jak pochodzę z Krotoszyna, co prawda chłopacy są napływowi. Mariusz i Filip rodzony pewnie w Krotoszynie, nie?
4: Filip rodzony.
5: Tak, Filip rodzony w Krotoszynie. Natomiast no, typy są wesołe i rozrywkowe i przede wszystkim grają fajną, rzeźką, rock'n'rollową muzykę i to ciężko się oprzeć jakby energii gitarowo-rockowej. Dlatego to fajna taka bomba energetyczna. No i tyle, Mariusz zapytał, nie? Tak nieśmiale, czy dołączysz? A ja mówię, no kurczę, dobrze.
3: Ale on wiedział, co robi, bo przecież ty masz studio nagraniowe, więc mówi, co weźmiemy no gitarzystę tutaj.
5: Myślę, że to taki główny aspekt, rokowy. Tak, główny aspekt był taki, to już nie chodzi o to, że jakoś fajnie gram, czy coś umiem, nie?
3: Ale kurczę, ma studio, no oczywiście.
5: Jest miejsce, to jest normalne, nie? Tak się wciąga ludzi do zespołu. Nie?
3: Ja wiem.
4: Znaczy tak poważnie mówiąc, zawsze marzyłem sobie, żeby mieć zespół z dwoma gitarami rockowymi. No, każdy z nas oprócz Filipa ma jakieś doświadczenie długoletnie w różnych projektach muzycznych, studyjnych i ja zawsze sobie wyobrażałem, żeby gitary w takiej muzyce były dwie.
5: Myślałem, że zawsze sobie wyobrażałem, że Bobby to było moje marzenie, ale no.
4: Ale to jeszcze w ciebie na świecie nie było, jak ja tak sobie marzyłem. Ja nie wiedziałem, ty wtedy chyba na księdza Zorro wołałeś jeszcze.
5: Nie,
4: to
5: już w telewizji cię wtedy oglądałem. Tak?
3: No. To słuchaj, Mariusz, jeśli tak, no trochę już tam latek masz, więc jeśli trochę ci się tam przyśnie na koncercie, to zawsze ten drugi gitarzysta tą
4: on ma akustyczną, tak jaskrawą, żółtą gitarę, że nie sposób zasnąć. To cały czas oślepia nas normalnie i tam, także tutaj nie ma szans, żeby zasnąć.
3: Aha, rozumiem. No okej, okay, czyli po prostu wszedłeś w ekipę wesołych ludzi, a jak twój syn radzi sobie tak emocjonalnie z koncertami, bo to próby wiadomo.
4: Powiem ci, pierwszy koncert graliśmy, jak miał właśnie 12 lat, to była festiwal Więc Wiec, duża scena, Telebim i przyznam szczerze, troszeczkę się martwiłem, czy on udźwignie to psychicznie. On wszedł, jeden wielki rogal, zero stresu i tak do dzisiaj mam. W ogóle się nie stresuję, założyłeś? Tak, nie wiem, czy to jest dziwne trochę, nie?
5: Wiesz co, nie, ale Filip też jest przygotowany, jest w ogóle świetnym muzykiem jako tako i przyjeżdżając nawet do studia, no różnie to wygląda w studiu nagraniowym, różne historie się zdarzają, a Filip usiadł za perkusję przygotowany, jakby, jak to się mówi, na szczała wbił całą płytę i no po prostu troszkę szok, nie? Tak naprawdę chłopak 12-letni, ale też ma pasję do grania i to widać i słychać i myślę, że to też naturalnie przychodzi.
3: Czyli teraz ma, który jest rocznik?
4: Dzisiaj ma 17 lat. Od paru dni.
3: I parę dni temu skończył.
4: 17.
3: No to życzenia najlepszego tu od słuchaczy programu Made in Polska. No i dalszego rozwoju tej kariery perkusisty i nie tylko, i życiowej. Tak jak dotychczas. Mama zadowolona pewnie.
4: Mama zadowolona. No, czekamy teraz, aż nam przedstawi dziewczynę, nie?
3: Aha, no i wtedy może być mniej zadowolona, ale zakładamy tę wersję bardziej optymistyczną, że będzie...
4: Ja właśnie nie wiem, czy dziewczyny na perkusistów lecą, to mnie martwi właśnie.
5: Wiesz, to jest jakiś ranking, nie? Że niby tak, tam raczej wokalista, frontman, później no. Wiesz, ale to się zmienia teraz, czasy się zmieniają.
4: On takie blachy ma, że go nie widać w ogóle. To...
3: Da radę. No. Powiedzcie, bo padło magiczne słowo miejscowość Krotoszyn. Wiem, że nie wszyscy w zespole są z Krotoszyna. Jak udaje wam się organizować próby, a nawet no, finalizować nagrania. Czy też się tak obracacie jak muzycy na całym świecie, że na przykład solówkę nagrałbym dla was gdzieś tam z Poznania i przesyłam wam w linku? Jak to u was wygląda?
4: Jeśli chodzi o nagrania płyty naszych, dwóch płyt, wszystko robimy sami, nikt nam nie nagrywa, nie wpuszczamy obcych, chyba że gościnnie, ale to wtedy... Nie, no gościnnie...
3: Ale wokalista jest gdzieś w świecie, będziemy się łączyć.
4: Na pierwszej płycie gościnnie frazę zaśpiewał Grzegorz Kupczyk u nas, nie? Na tej płycie, co masz, nie?
3: Na pierwszej płycie.
4: Tak. A tak...
3: Ale nie zgodził się zaśpiewać całej płyty?
4: Nie chcieliśmy. Mamy wspaniałego wokalistę Gonza.
3: No widzisz, to mnie tutaj zaspokoiłeś moją ciekawość.
4: Mamy wspaniałego wokalistę Gonza, Kubę i nie, ten, ale...
5: Zatem my jesteśmy też trochę tradycjonalistami, myślę. Tak jak gramy rock'n'rollowo, tak samo lubimy się spotkać, ćwiczyć. Oczywiście w dzisiejszych czasach nie udaje się to czasami bez przesyłania plików na odległość i komponowania, ale jednak dążymy do tego, żeby spotykać się i tworzyć tą muzykę w takiej atmosferze wspólnej, tak jak kiedyś to się robiło i no, staramy się jak możemy. Oczywiście mamy studio, mamy miejsce do tego, ale no wiadomo, są przypadki, że pomysły są wysyłane, przesłuchiwane, także nie uciekamy od nowych narzędzi, ale jak tylko możemy, spotykamy się w formie tak, jak to zawsze było. Kiedyś były garaże, teraz mamy studio, więc tym bardziej.
3: Super.
4: Mamy wspaniałe studio i mamy wspaniałego basistę, który wszystkie niuanse wyłapuje i krzyczy na nas na próbie, że coś źle zagramy. Serdecznie Ciaciu pozdrawiamy. I super,
3: dojdziemy tak do wszystkich muzyków, którzy nas pewnie słuchają, a z różnych przyczyn nie mogli tu z wami przybyć. Czy bywają też takie sytuacje, jakbyś się zachował, jakby kolega twojego syna grający na gitarze przyszedł i powiedział: słuchaj, no pogadaj ze swoim ojcem, może bym zagrał solówkę tam gdzieś w jednym utworze albo w drugim.
4: No. Ale wiesz co, jestem otwarty na takie rzeczy, tylko że...
3: Nie było jeszcze?
4: Wiesz co...
3: Przyznaj się.
4: Wiesz co, ja powiem ci, uczę gitary w szkole i jakby jakiś mój uczeń... Mamy taką sytuację, że jest fajna dziewczyna, basistka, i nie wyszedł z przyczyn organizacyjnych teraz we wrześniu jeden koncert mieliśmy grać. W dniu jej urodzin jest świetną 15-letnią basistką, i chcieliśmy jej zrobić prezent, miała z nami zagrać nawet na scenie jeden numer, super. Nie? Także jak najbardziej. My wspieramy jakby młodych grajków.
3: Czyli tak jakbym wyczuł sytuację, jaka panuje tam u was.
4: No właśnie tak patrzę, taki wyczuwający jesteś, nie? Zauważyłeś, Bobby?
5: Tak.
4: No. Tak, poczek, ten... jakby, tak.
3: No, o tym też pomówimy. Powiedzcie, jakie jeszcze nagranie z tej pierwszej płyty, ewentualnie czy już chcemy przejść do tej...
4: Dentysta.
3: Mam.
4: I to jest teledysk też na naszej stronie. Też z poczuciem humoru. Co tu będę gadał?
3: Proszę, no posłuchajmy. Dentysta z płyty Jesteśmy Metale, Ojciec and Syn.

0: Dentysta z płyty Jesteśmy Metale, Ojciec and Syn. Mam nadzieję, że towarzystwo stomatologiczne ma się dobrze i uśmiechnęło się lekko po wysłuchaniu i w trakcie tego utworu, bo jak ci z Państwa, którzy jeszcze nie słyszeli być może, albo nie mają tej płyty w domu, to powiem, że już na tej pierwszej płycie są takie teksty bardzo, bardzo ciekawe. Nazwałbym tak, a żeby zgłębić wiedzę, no to wiadomo, że trzeba po płytę udać się, jeszcze można gdzieś kupić płytę, tak? Gośćmi programu są gitarzyści, wioślarze, jak to określili na wstępie. Zespołu Ojciec...
1: Zapomniałeś dodać atrakcyjni wioślarze.
0: Atrakcyjnych wioślarzy dwóch odwiedziło nasze studio. Mariusz i Bobby. I jest nam bardzo, bardzo miło. I w zapowiedzi programu ja już zasygnalizowałem, że to będzie łupanie dzisiaj, bo i hedonę, trochę komety, no ale wy to brzmicie tak rasowo. Macie wspólne ulubione kapele i jakieś poszukiwania i jakieś, nie wiem, wycięte z gazet zdjęcia i wklejone w zeszyty ulubione zespoły heavy metalowe?
1: Nigdy czy... o tym nie gadaliśmy w ogóle. Nie,
2: tak naprawdę właśnie nie. I myślę, że...
1: Zawsze o dziewczynach i o jakie kto leki bierze.
0: A mówiłeś, że ja jednak mam jakiś dar prześwietlania, nie? Zobacz.
1: Tak, bo my najczęściej gadamy, kto jakie.
0: Gdzie ma schowany ten zeszyt ze zdjęciami kapel i wokalistek tych?
2: Były takie czasy, ja miałem plakaty, miałem zeszyty, tak, brawo gaz i tam napisz do przyjaciółki. Natomiast były takie czasy, że no tak, plakatownia, słomianki, inne rzeczy, bo my te czasy pamiętamy. Ale prawda jest taka, że nigdy o tym nie rozmawialiśmy. Ja nie wiem, czy wręcz właśnie nie jest tak, że troszkę mamy inne korzenie.
1: Słuchaj, największe plakaty to pamiętam w PRL-u były w gazecie Zarzewie. Mm-hmm. To były największe plakaty.
0: No to się zmieniało tam i Razem i jakieś inne historie. Na Zarzewie, tak jak mówisz, było takie pismo i tam można było... Ale zobaczcie, jak się rynek prasowy i medialny, jak się pozmieniał, że wówczas to, o co zapytałem, czy macie zeszyty jeszcze z ulubionymi zespołami wycięte, wklejone do nich.
1: Jakby Bobby znalazł u ciebie taki zeszyt z wyciętym zespołem, zacząłbym się martwić o ciebie.
2: Nie, ale wiesz, to był wtedy taki wall, Facebook i social media, nie? Swoje, wiesz, wklejałeś i przeglądałeś teraz.
0: No to było wygląda inaczej, wszystko w tym jednym zeszycie, to oczywiście. Co dzisiaj państwo mają w urządzeniach.
1: Jeszcze powiedz, że pamiętnik miałeś.
2: Kurde, miałem, no ta koleżanka jedna nie chciała się wpisać, pamiętam, ale to był dramat, to się tak przenosiło, wiesz.
1: No, te koleżanki.
2: Były.
0: A powiedzcie, jak to jest w tej chwili z tym polskim rynkiem muzycznym? Macie dwie profesjonalnie nagrane płyty z fajnymi tekstami, bardzo technicznie to wszystko ładnie jest zrobione, wokalista super i teraz z taką płytą co się robi? Idzie się do wytwórni, do gazety?
1: Przyjeżdża się do Radia Centrum.
0: No właśnie, opowiedz jak to jest.
1: No i się podlizuje tobie na przykład.
0: Macie menedżera, czy?
1: Tak, tak, mamy. Kochaną naszą Karolinę.
0: Karolina Romka jest z nami, muszę państwu powiedzieć. Tak. I teraz zajmuje się tutaj sprawami promocyjnymi, ale ona w odpowiednim momencie dołączy. Ale jak to jest, czy trudno jest się przebić do stacji radiowych, tak żeby fajne nagranie zabrzmiało na playliście?
1: Zależy jaka stacja radiowa, jak jest otwarta na muzykę, nie na, tak jak mówią, że kiedyś muzykę tworzyli muzycy, a teraz księgowi, nie? Mhm. I jeśli to nie jest kalkulowane, jakieś wymuszone z góry playlisty i tak dalej, tylko są takie niezależne stacje, to jak najbardziej. I tego nie jest za dużo, dlatego ja tak w samochodzie, jak chcę muzyki posłuchać, to radio nie ma tak za dużo wyboru, jeśli chodzi o dobrą muzykę. I nie mam na myśli tylko rocka czy metal, tylko mówię ogólnie dobrą muzykę, nie? To trzeba po prostu się umieć poruszać, żeby znaleźć coś takiego.
0: Ale
1: fajnego.
0: Mieliście jakieś takie symptomatyczne przypadki, że odmówiono wam, albo gdzieś wysyłaliście parokrotnie swoją propozycję, no i ktoś wam powiedział, no nie, bo coś tam.
1: Bardziej, jakby odpowiedzieli, że nie, bo coś tam, to jeszcze by było fajne, miłe zaskoczenie. Mhm. Czasami bez odpowiedzi.
0: To jest najgorsze chyba, nie?
1: Tak, tak, ale też były dobre, nawet nie wiem, czy możemy mówić, ale na liście przebojów byliśmy, nie? Tam pierwsze miejsca i...
2: Tak, no są stacje radiowe i programy jeszcze i promocje i polskiej muzyki, i muzyki alternatywnej i rockowej. Nie ma tego dużo, ja się zgadzam. Natomiast są miłośnicy, są ludzie, którzy jakby wracają. Ja w ogóle mam wrażenie, że ta muzyka taka typowa rockowa zgasła na jakieś kilka lat. Pojawiły się hip-hop i inne trendy. Ale to, co ja obserwuję, to wraca jakby ten rock i to ciężkie granie. Ja widzę nawet dzisiaj rozmawiałem z kolegą o tym, że młodzież zaczyna chodzić z powrotem w koszulkach i to nie są jakby zespoły też często bieżące, tylko jest ten powrót i myślę, że ta historia jakby powraca co kilka lat i te trendy są troszkę wyższe, trochę niższe, ale rock może nie jest jakby najczęściej graną muzyką radiową, ale on powrócił. Myślę, że na jakimś etapie powrócił i jakaś fala powrotna jest i też mamy nadzieję tego, że oczywiście to się sprawdza w różnych formach, bo też jest kwestia rodzaju tej muzyki, ale no jest to rzecz, która powraca, więc ja myślę, że tak to wygląda, że zainteresowanie gdzieś tam wróciło na chwilę obecną.
0: Miejmy nadzieję. Powiedzcie, czy kiedy już były gotowe nagrania i pewnie była dyskusja, zanim zapadła decyzja, wydajemy to sami, czy próbujemy z tym pójść, przesłać gdzieś zajawkę tych nagrań. Robiliście coś takiego, czy od razu zdecydowaliście
1: takie
0: się
1: testowanie?
0: Na wydanie? No to znaczy próba zainteresowania jakiejś firmy, która chciałaby parę złotych dołożyć na wydanie.
1: To chyba...
0: Młodzi jesteście, ale już tak do życia ustawieni jakby pragmatycznie.
2: Ja myślę, że sam z tego, jak ja je wtedy jeszcze z boku to widziałem, to bardziej była taka próba sfinalizowania pewnego etapu i zamknięcia tego, co w ogóle Mariusz i Filip gdzieś tam w domu robili, na zasadzie zebrania tego wszystkiego i nagrania. I oni chyba sami wtedy jeszcze nie mieli takiego pomysłu w ogóle na koncertowanie, na inne tematy. To się jakby samodzielnie narodziło, nie? To nie wyszło z aspektu nagrajmy, zróbmy karierę, nie wiem, pójdźmy do wytwórni, ale bardziej podsumowania pewnego okresu, nie? Tak z boku tak, to wyglądało.
1: Jeszcze w ogóle u nas jest tak, że jak robimy muzykę, nigdy nie kalkulujemy na zasadzie, czy to będzie fajne, czy to się... Nie, my się bawimy fajnie z gitarami, kochamy to. A to, że mamy nagrane to na nośnikach, które już nikt nie ma gdzie słuchać, czy coś, no to jest taka pamiątka, ale dla nas najważniejsze są granie koncertów, scena, granie. Ja, mimo że już troszeczkę starszy jestem, to ja nie ma dnia, żebym z gitarą
0: nie widać
1: siedział.
0: W ogóle. No,
1: ale ja bym chciał jeszcze powiedzieć, podsumowując twoje pytanie ostatnie, jak to wygląda dzisiaj muzyka gitarowa, nie? Mhm. To pytanie kiedyś zadał jeden gościu Kirkowi Hammettowi z Metaliki i Kirk Hammett powiedział tak, muzyka gitarowa jeszcze powróci i się zemści.
0: A, proszę bardzo. No tak, bo w ogóle mówienie nigdy, bo nigdy i tak dalej, to w każdej materii chyba jest ryzykowne, że coś tam już jest out albo będzie, czy nie będzie, bo to życie weryfikuje, a jeśli coś jest wartościowe, to przecież... To zawsze wypłynie i zawsze będzie doceniane. Jesteście młodymi muzykami na tak, dorobku, ale wrócę jeszcze do tego, zanim podejdziemy do kolejnego nagrania, wrócę do tych rzeczy właśnie czysto produkcyjnych, bo oczywiście jest przyjemność i jesteście zgraną paczką i jest wśród was młody człowiek, syn, to zawsze wiem, jak to jest. Mam właściwie podobną sytuację, choć mój syn już gra z innymi artystami gdzieś tam, to wiem, jak to wygląda i to jest miłe bardzo, jeśli jesteście taką grupą właśnie optymistycznych i pozytywnych ludzi i wiecie doskonale, że nawet gdyby była jakaś oferta, że ktoś coś chciałby wam pomóc, to jesteście pragmatykami i wiecie doskonale, że płytę dziś faktycznie fizycznie sprzedaje się na koncercie i tam to jest fundamentalna sprzedaż i tam, jeśli się jej nie sprzedaje, to nie, ale głównie to jest sprzedaż twarzą w twarz klientem, koszulka i tak dalej. Kiedy podchodziliście do pomysłu nagrania drugiej płyty, czy spieraliście się mocno? Był jakiś pomysł na jakąś płytę, koncept, na przykład, nie wiem, Krotoszyn, Kocham to miasto, albo Kocham cię, Beato, czy po prostu od razu było założenie 8 luźnych piosenek i jedziemy z tym koksem?
1: Ile to tak jeszcze, znaczy z tą płytą to też w ogóle to wyskoczyło spontanicznie, w ogóle ja nie planowałem, bo to są i koszty.

0: Lubię tym razem Gonzowi i...
1: Tak, ale nigdy nie ma takiego nastawienia i nie było. Myślę, my nie myślimy też tą kategorią zróbmy teraz, bo jest dobry czas, albo nie wiem, w jakimś celu. Jakby to jest bardzo spontaniczne u nas. Są piosenki, jest decyzja, nagrywaliśmy, ale też nie, wyższego celu w tym nie było. Na pewno bardziej próba zarejestrowania też piosenki, które już wspólnie robiliśmy. Sam fakt tego, że ta płyta jest troszeczkę inna, też jest skomponowana już nie przez Mariusza, tylko wspólnie muzycznie. Acio do nas dołączy, który też super robotę zrobił basowo i to był taki, myślę, taki napęd do tego, żeby zrobić w tej formie, w tym konkretnym składzie coś nowego, tak?
2: Super, to wszystko zazębia się, kiedy to tłumaczycie. Chciałbym, żebyśmy posłuchali teraz jednego z nagrań, jak to w praktyce wyszło i za moment połączymy się z wokalistą, który wyjaśni nam powody właśnie takich, a nie innych tekstów. Zadzwonimy do Gonza. Normalnie wyciągniemy go z łóżka, trudno. Niech wie, że jest wokalistą kapeli rockowej.
0: Gramy. No się żony boi, nie wiem, czy mu pozwoli.
2: No i dobrze, no to musi przełamać tam jakieś, nie wiem, lody czy coś. Pięciu typa, nagranie, muzyka, Mariusz Tryba, słowa, Kuba Woźniak, Łojciec and Syn.
0: Solo Bobby.

0: Niesamowite dźwięki dla tych, którzy lubią takie, no chciałem powiedzieć trochę mocniej, ale wybaczcie Państwo. Za teksty na tej płycie, o której jeszcze no, mówiliśmy, ale niezbyt dużo, Nieograniczeni, to też zobowiązuje ta nazwa. Połączyliśmy się w tej chwili z wokalistą zespołu, z Gonzem. Jesteś?
1: Tak, oczywiście. Dobry wieczór Państwu.
0: Witam
1: wszystkich słuchaczy Radio Centrum, Ciebie Adasiu, Karolina i oczywiście kumpli zespołu. Cześć chłopaki.
0: Wielkie...
2: Siemano.
0: No chwała, że jesteś, bo sygnalizowali, że Twoja żona to tak nie za bardzo po 22 Cię wypuszcza gdzieś tam na korytarz, na fajkę czy coś tam.
1: Wiesz co, nie palę na szczęście. Jakiś czas temu.
0: Nie trafiłem.
1: Wiesz co, udało mi się jakoś ją udobruchać, więc... trzy szybkie strzały i poszła spać.
0: Ja zapytałem chłopaków tutaj, bo zapytałem, czy to miał być jakiś tam plan na płytę taką, wiesz, od A do Z, nie wiem, o jakiejś jednej miłości, czy o jedna opowieść. Oni powiedzieli, właśnie nie powiem ci, co powiedzieli, powiedz ty, pisząc większość tych tekstów, jak chciałeś, żeby ta płyta... Miałeś taki pomysł, żeby spiąć to jakoś tam klamrą, czy bardziej tak inaczej?
1: Już mówię w ogóle tak. Część tekstów to ściągnąłem z chomika, resztę jakoś pisałem po lekach chyba, a tak naprawdę i poważnie, słuchajcie, to dźwigałem takie brzemię tej pierwszej płyty, nie? Bo część tekstów jakby pisanych wcześniej przez Mariusza miało już swój charakter, taki ojciec and syn, czyli był ten humor, było jakieś tam drugie, trzecie dno, i taka forma, że tak powiem, zabawowa, satyryczna, ale też wziąłem pod uwagę to też, że Filip jakby rośnie wraz z zespołem, był już trochę starszy, więc stwierdziliśmy, że dalej pójdziemy w ten humor, ale no już trochę opakowany, może bardziej poważnie, nie? No i chcieliśmy poruszyć, że tak powiem, wszelkie tematy, myślę, że to się udało, ale żeby to miało jakiś tam spójny jeden sos, to nie sądzę. Raczej jest to opowieść o kilku historiach, które nas tam gdzieś poruszyły.
0: Słuchaj, wy świetnie wypadacie na koncercie i brzmieniowo, i wizualnie. No i ty robisz takie show na scenie, coś a la Mick Jagger. I ja pytam chłopaków, oni mówią, że ty jesteś aktorem. No teraz zdradź tutaj słuchaczom o tym twoim aktorstwie, chociaż dwa słowa.
1: No dobrze, to dwa słowa o moim aktorstwie. Zajmuję się zawodowo aktorstwem. No, jestem aktorem Teatru Fuzja Poznańskiego. Gram również w Teatrze Animacji w Zamku.
0: A, czyli tam cię szukać.
1: Tak sobie, że tak powiem, po scenach w kraju skaczę. Co mi oczywiście w Ojciec ten Syn też pomaga. Wiesz, przy takiej muzie energetycznej, rockowej, ciężkiej, no stojący jak dupa wokalista raczej się nie przyjął, więc ja mam te pokłady energii, mówią na mnie trochę taki zwierzak sceniczny i coś w tym jest. Zawsze fascynowałem się Panterą i wokalistą tego zespołu, no i myślę, że gdzieś tam od niego czerpię te inspiracje i po prostu latam jak dzik, nie?
0: A powiedz tak na szybko, bo od września wiadomo, że ramówki nowe i nowy plan spektakli. Gdzie można szybko cię, nie wiem, w Poznaniu, na jakim spektaklu obejrzeć i w jakim spektaklu?
1: No już mówię, na przykład 23 września zapraszam na takie duże widowisko na Rynek Łazarski, Aqua Sapiens. To jest nasza ostatnia produkcja, gdzie gram główną rolę. Spektakl o historii wody i o tym, że tej wody zaraz nie będzie.
0: No.
1: Więc taki humorystyczny i serdecznie zapraszam. A jutro już gram w Kutnie na dużym festiwalu trochę inny spektakl o upadku cywilizacji odnośnie prądu. Więc serdecznie zapraszam. Kutno Festiwal, chyba tam coś z różami, nie pamiętam.
0: Państwo słyszeliście, a niech ktoś powie, że program Made in Polska to jest tylko o muzyce.
2: Czego my się tu w ogóle dowiadujemy? Kurczę, jak długo w Polsce będzie dochodzić do takich sytuacji?
0: My idziemy szeroko. Bobby, widzisz, się tutaj skomentował. Natomiast powiedz, jak to jest właśnie, ty masz robotę i masz spektakle, oczywiście i próby. Jest trudno pogodzić rolę i aktora w profesjonalnym teatrze i w profesjonalnym zespole, próby i koncerty?
1: Wiesz co, Adasiu, dla mnie jakby to aktorstwo całe to jest praca jak każda inna i każdy z chłopaków, każdy z nas ma swoje obowiązki, musi wyżywić rodzinę i siebie i każdy z nas pracuje, więc tutaj bym muszę dodać, że tak, jest co ciężko połączyć, ale jakby no, z tej pasji musi wynikać to, że gdzieś tam się naginamy, naciągamy i każdy poświęca ten swój czas prywatny i ten czas pracy. Więc tak, jest trudno, ale łączymy, to udaje się.
0: To trochę jedno i w drugie wchodzi, może trochę bardziej niż trochę, bo przecież jak nawiązałem do twojego poruszania się na scenie, już nie, przecież nie odpatrujesz od Micka Jaggera, ale twoje przygotowanie aktorskie, no to jest rzecz niezaprzeczalna, no i wtedy jak słyszysz dwóch takich wioślarzy, których tutaj mamy w studio, to wtedy cię niesie. Powiedz, to są grzeczne chłopaki, bo uśmiechają się bardzo, ale tak na próbach co, dokazują, kłócą
1: wiesz,
0: się coś?
1: Co, już ci mówię, oni już swoje chyba naroi brywali, więc teraz to są grzeczne chłopaki, ale wiadomo, że ten duch rock'n'rolla cały czas milczenie.
0: No, bez tego właśnie ducha rock'n'rolla no, nie byłoby takich dźwięków.
1: Nie byłoby tego, dokładnie.
0: Nie byłoby takich dźwięków, czyli tak, plany twoje teatralne już usłyszeliśmy. 23 października gracie w Poznaniu.
1: Września.
0: Aha, tak, czyli bo chciałem właśnie zapytać, czy coś wcześniej, czyli 23 września jesteście w Poznaniu w klubie?
2: Tak, nie, tutaj klubie, Kubuś...
1: To jest Rynek Mazurski, a my gramy... Chyba się pomyliłem teraz.
0: Bo mówisz, że to z teatrem.
2: Tak, jeżeli chodzi o teatr, to wrzesień. My, jeżeli chodzi o najbliższy koncert, to też dopinamy, zobaczymy, co będzie z Warszawą, ale mamy plan 26 września zagrać w Warszawie. Jeżeli chodzi o Poznań 23 października, to jest klub pod Minogą i będziemy grać razem z zespołem Transgresja. I 30 października Ostrów Wielkopolski zagramy z zespołem zielonogórskim The Buffons. Także to są te najbliższe terminy.
3: A w Ostrowie to jest klub? Rancho.
2: Klub Rancho. Rancho, tak. Rancho.
0: Jest z nami menedżerka Karolina Romke. Jak się z nimi współpracuje? Powiedz w kilku zdaniach, bo czas nas goni.
4: Dobry wieczór wszystkim, tak? No to są takie początki, więc jest to na pewno przygoda z chłopakami i to jak to w tym kawałku pięciu typa do ogarnięcia, każdy z nich ma swój charakter. Ja też zresztą, no któż nie ma, więc myślę, że się docieramy. Liczę na to, że się bardzo dotrzemy, ale fajnie, jest to na pewno niezłe doświadczenie i fajna przygoda. No i zobaczymy, co dalej. Zobaczymy, jak tam też będzie się układało w kolejnych miesiącach, jeżeli chodzi o koncerty. Ja ich już widziałam na festiwalu, więc wiedz. No i cóż mam powiedzieć? No, zachowałam
0: się
4: w chłopakach.
0: Lubią cię, bo
4: no,
0: kiedy przyjechali...
4: się droczą. Wiesz, jak to jest, to się czubi, ten się lubi, nie?
0: No tak, słuchaj, menedżerka odpowiada tobie, czy jak będzie głosowanie sprawozdawczo-wyborcze, to
4: nie ma
0: zagłosujesz,
4: demokracji w zespole,
0: czy zagłosujesz przeciwko?
3: Za dużo formalności wprowadza, jakieś dokumenty, podpunkty, punkt A, punkt pierwszy, tu
4: to ja to dbam o to, żebyście pamiętali, nie? Bo wy się macie zajmować muzyką, prawda? To może jak już mnie wpuściłeś na antenę, to jeszcze dorzucę, że chłopaki mają też ogromne serca i wspierają akcje charytatywne.
0: No
4: jedną
0: właśnie,
4: z nich jest Kaliska Akcja Charytatywna Migry Słodaki Dobre Chłopaki, gdzie można wylicytować płytę chłopaków, Nieograniczeni, koszulkę, która dziewczynom też posłuży za fajną piżamę, od razu podpowiadam, i dwa zaproszenia na koncert ostrowski na 30 października do Rancha.
0: Czyli tak, akcje charytatywne, koncerty, wszystkie daty zaprezentowaliśmy Państwu oraz spektakle, w których gra.
1: Tak, ale od razu dodam, że 27, bo sprawdziłem.
0: 27, tak?
1: 27 września.
0: Super, czyli tak, teatr, muzyka, filmy, wszystko w jednym. No niestety godzina programu Made in Polska, gdzie zaglądamy głęboko w oczy polskiej muzyce, dobiega końca. Gościem programu byli członkowie zespołu Ojciec and Syn i taka, powiem wam, zresztą to słychać, jest fajna tutaj atmosfera, że chciałoby się jeszcze tak pogadać, pewnie i do rana. Także żałuj, że nie jesteś z nami.
3: A co każesz tam stoisz, jak mikrofony wyłączysz? Mówisz, że do rana będziemy tutaj.
0: Słuchaj, coś wymyślimy. Gonzo, wielkie dzięki za...
1: Dziękuję. Serdecznie was pozdrawiam, kochani.
0: Dzięki wielkie, Gonzo. Mariusz Tryba, Bobby, gitarzysta, ale chłopacy jeszcze, którzy nas słuchają.
3: Artur Nowak, Acio Bas.
0: Tak.
2: Filip Tryba, perkusja.
0: No i wszystkich ściskamy, pozdrawiamy.
3: Pozdrawiamy nasze żony, kobiety,
2: Matki.
0: Aha, i te inne sprawy, tak?
3: I te, wiecie, które wszystkie.
0: To był zespół Ojciec and Syn i powiem tak, że żal mi się z nimi będzie rozstawać dzisiaj.
3: Ale nigdzie nie wyłazimy.
0: Ale nie jest to, nie jest to tu jakby takie smutne, bo myślę sobie, że kiedyś jeszcze was zaprosimy tutaj do programu i wtedy...
3: Pana, Robert wykupił parking do rana.
0: O, dziękuję bardzo za udział w programie. Gramy z tejże płyty, tej najnowszej, Nieograniczeni, Ojciec and Syn, nagranie numer, proszę państwa, otwieram płytę, numer 7, Psia jego maci. Dobranoc państwu, zapraszam na Made in Polska w przyszłym tygodniu. Rozmawiał będę z Lesławem, z Komet. Bądźcie zdrowi i słuchajcie nas za tydzień.